0: SKROK Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Mamy Wielki Post. Warto się zastanawiać od czasu do czasu nad tym, czemu ten Wielki Post ma służyć, jak go przeżyć. No, dzisiaj spojrzymy także w przeszłość, jak przeżywano go wcześniej. I przyjrzymy się takiemu elementowi, który myślę każdemu z nas kojarzy się z Wielkim Postem, jakim są rekolekcje. Cóż to są rekolekcje, gdzie znajdują się ich historyczne korzenie, jak kiedyś je odbywano, jak odbywa się je teraz, co jest tak naprawdę w rekolekcjach najważniejsze, pozwoli nam zrozumieć mój i Państwa gość, którym jest dzisiaj przedstawiciel braci mniejszych, zakonu braci mniejszych konwentualnych, ojciec Ignacy Kosmana. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Rzeczywiście ojciec Ignacy Kosmana, franciszkanin z Niepokalanowa.
1: Warto pamiętać, to jest to chyba serce franciszkanin, tak, prowincji warszawskiej, związane no, bardzo silnie z osobą świętego, naszego świętego
2: Maksymiliana, ale od świętego Franciszka z Asyżu. Tylko ojciec Maksymilian ten charyzmat, jakby to, co stare, na nowo pokazał, zinterpretował poprzez Niepokalanów, a czym Niepokalanów jest, czym był, to wszyscy doskonale wiedzą.
1: Warto będzie jednak, żeby wiedzieli więcej, przy okazji zrobić odrębną audycję chyba o samym Niepokalanowie, jeżeli ojciec da się namówić na taką audycję.
2: Już dzisiaj się daje namawiać.
1: Super, będę trzymał za słowo. Przy okazji zrobimy audycję o samym Niepokalanowie i o postaci świętego Maksymiliana. Natomiast dzisiaj sprawy również ważne, również poważne, związane z Wielkim Postem, rekolekcje. Przyznam, że wiele lat temu, jeszcze jako chłopak mały, kiedy w kościele wtedy nauka katechezy odbywały się nie w szkołach, tak jak teraz, a w salkach katechetycznych przy parafiach. No i wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z tą nazwą rekolekcje. No, zaczynają się rekolekcje. Trzeba iść na rekolekcje. Tak nam siostra, która prowadziła katechezę, mówiła. Ja nie do końca rozumiałem jeszcze, o co chodzi, ale nazwa rekolekcje kojarzyła mi się z lekcjami w szkole. No i proszę ojca, jak to jest? Czy to skojarzenie jest prawidłowe, czy nieprawidłowe? Bo myślę, że wielu ludziom się tak kojarzy.
2: Z etymologii polskiego słowa jest prawidłowe, bo rzeczywiście rekolekcje, misjonarze, rekolekcjoniści często mówią, że są to lekcje duchowe, ćwiczenia duchowe, mówiąc po ignacjańsku, ale tak naprawdę źródło słów tego słowa rekolere, zebrać na nowo to, co kiedyś zasiano. Bo wiara jest przestrzenią ducha i takim polem duchowym, na którym zbiera się owoce przez całe życie. O jakości decyduje nie tylko ziarno słowa, choć ono jest doskonałe, zwłaszcza to od Boga natchnione, ale w znacznej mierze decyduje też praca biblijnych, choćby egzegetów, rekolekcjonistów i nie tylko tych z dyplomem, tych naukowców, ale też myślę, że i nasze osobiste zaangażowanie w nieustannym jakimś uprawianiu tej duchowej roli, sianiu, pielęgnowaniu, żniwowaniu.
1: Wymienił tutaj ojciec kilka postaci związanych z pojęciem rekolekcjonistów. Mamy egzegetów.
2: Tak.
1: I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli w przeszłość. Kto był kiedyś, w dawnych, biblijnych jeszcze czasach, zdaniem ojca, takim archetypem, takim prototypem rekolekcjonisty? Kogo by ojciec wymienił?
2: No przede wszystkim proroków, tak jak tutaj żeśmy wspominali, bo prorocy, oni wiemy, że są świetnymi nauczycielami, jak przemawiać, nie tylko słowem, ale wiemy, że potrafili odwoływać się do obrazów, że nawet potrafili tak przemawiać do ludzi, że rozbity dzban, zaślubiny z cudzołożnicą proroka symbolizowały no, grzech, rozłam, rozdwojenie, żeby tylko do serca człowieka przemówić.
1: Czy to prorok Amos? Proroka to o proroku Amosa. Amosie
2: tak,
1: mówimy teraz.
2: Tak, tak. Natomiast myślę, że gdy bliżej się tutaj do Nowego Testamentu podejdziemy, no to choćby Jan Chrzciciel znad Jordanu, no to był wspaniały rekolekcjonista, prorok, który przez przykład, świadectwo, słowo, które było jak echo, szło, ale myślę, że jego świadectwo postsurowy jest przykładem takiego rekolekcjonisty, no, niebywałego.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym przykładzie, o którym ojciec mówi, bo to tutaj wymieniona postać świętego Jana Chrzciciela chyba wszystkim nam się kojarzy właśnie z taką postacią archetypiczną tego proroka, kaznodziei zarazem. Nawet wygląd fizyczny, oczywiście no nie ma portretu Jana Chrzciciela jako takiego z natury, natomiast mamy wyobrażenia późniejsze w ikonografii. Człowiek tak, z długimi włosami, z brodą, okryty wyłącznie sierścią, skórą wielbłądzią, niewyprawioną, bose stopy, w ręku kij, to jest charakterystyczne. Na pewno nie ma nadwagi, tak? Co do tego nie mamy wątpliwości.
2: Nie, nie, bo jak tam, chociaż, no ale nie.
1: Nadwagi na pewno nie, nie, nie. Tego jesteśmy nie, pewni. Raczej może szczupły, dobrze zbudowany.
2: W miejscu Tomasza Zakwinu. Tak. Bo ten siedział, a ten ruszał się.
1: O nim sobie powiemy, myślę, w dalszej części naszej audycji. Natomiast ta postać tego proroka na pustyni, tak? I on przemawia w miejscu, które jest dość jałowe, tak? Ona się pojawia i w Starym Testamencie, tacy właśnie ludzie, którzy prowadzą surowy tryb życia i w ogóle wyglądają też dość surowo i przemawiają grzmiącym głosem. Dlaczego do ludzi to właśnie taki człowiek przemawiał?
2: Prorok czy kaznodzieja, odnosząc do dzisiejszych rekolekcjonistów, nie musi się podobać ludziom. Prorok właśnie jest zawsze przeciwstawny ludziom, nawet odmienny od ludzi. Prorok jest przez to prorokiem i rekolekcjonista prawdziwy, że często się ludziom nie podoba, jest kontrowersyjny. Gdyby się ludziom podobał, to by ich nie zabijano, to by ich nie wydawano na ścięcie, na wygnanie.
1: Dotknęliśmy tutaj niesamowicie ważnego aspektu życia rekolekcjonistów, proroków, kaznodziejów, czyli bezpośrednie zagrożenie życia. Prawdziwi... To, co mówią, nie zawsze się podoba.
2: Nie. Jeżeli ktoś się podoba, tutaj jest takie coś często, jak ja słyszę, pięknie mówił. I pytam się często słuchaczy, co to znaczy pięknie mówił. I ludzie od razu nie wiedzą, co powiedzieć. Pięknie to tak, jak rozumiał kiedyś święty Augustyn, to mądrze, to z duchem Biblii, w duchu prawdy. I myślę, że prorocy, jak i kaznodzieje, i przez to ten sens przepowiadania o tyle jest właściwy, jeżeli on rzeczywiście mówi prawdę, ale jeszcze więcej, jeszcze tą prawdą żyje. Bo wielu mówi o prawdzie, ale tą prawdą nie żyje, a prawda nie, żeby ją odkładać na półki, żeby ją tylko poznać, ale żeby żyć. I prorocy przez to byli tak skuteczni, tak przemawiający, aż do Jezusa Chrystusa, który przecież się po to narodził i po to przyszedł na świat, jak powie, żeby dać świadectwo prawdzie.
1: No i też, tak jak ten archetypiczny prorok, tak, również poniósł śmierć, tak, na koniec za swe przepowiadanie.
2: Bo się nie podobał. Tak. Nie podobał.
1: Czy
2: się
1: w takim razie można powiedzieć, że gdy patrzymy na dzisiejszego rekolekcjonistę, jesteśmy w bezpiecznym kościele, spokojni, przyszliśmy sobie po pracy na rekolekcję do kościoła, patrzymy na jakiegoś brata czy ojca z zakonu, któregokolwiek, który przyjechał do nas, do naszej parafii i on prowadzi rekolekcję. Czy patrząc na niego, powinniśmy pamiętać również o tym, że w jego życie, w jego pracę jest w jakiś sposób wpisana ta kwestia zagrożenia życia, że ludzie podobni jemu cały czas na świecie, głosząc rekolekcję, głosząc słowo, są zabijani, bo tak jest.
2: Tak, a rekolekcjonista przez samo to, że biorąc na siebie już takie posłannictwo, misję wypowiadania prawd Bożych, czyni przez to, co mówi, już to miejsce niebezpieczne. I dlatego jak Kościół słyszę, że jest miejscem bezpiecznym, to na pewno w sensie fizycznym, bo nam nie zagraża.
1: No w tej chwili fizycznie w Polsce...
2: Ale jeżeli tak. My siedzimy i słuchamy rekolekcji, to wokół nas powinien wytworzyć. To nie znaczy, że rekolekcjonista ma straszyć, ma wytwarzać gromy jakieś, jak to ongiś było. Ale na pewno... Ten niepokój wytworzony przez słowo, prawdziwy, jeżeli on mówi, już posyłam cię do ludzi buntowników, to miejsce, które głosisz, którym stoisz, ono jest niebezpiecznym, bo w jakiś sposób musisz się liczyć, że ludzie się nie będą zgadzać z twoim słowem do końca, z twoim radykalizmem, jeżeli naprawdę chcemy przekazać Jezusa, bo słowo Ewangelii jest radykalne. Bo często rekolekcje traktujemy jako taki duchowy odpoczynek, jako takie sanatorium, żebyśmy odpoczęli. Tak, to prawda jest, że mamy odpocząć duchowo po to, żeby przemyśleć, ale w odpoczynku też jest i wysiłek pewien fizyczny. Jeżeli jesteśmy w sanatorium, to co to by było za sanatorium? Co to by było w ogóle za leczenie, terapia, gdybyśmy nie dokonywali pewnych ćwiczeń, wysiłku? Jeżeli to jest połączone, to wtedy mamy satysfakcję, że wypoczęliśmy i co do ducha, i co do ciała.
1: Pozwolę sobie tutaj na taką dygresję, gdy ojciec mówi o tym wypoczynku w czasie rekolekcji. Ostatnio dość modne jest, nie tylko w Polsce, w Europie, na całym świecie, takie wykupywanie czy wynajmowanie sobie rekolekcji w klasztorach, często bardzo surowej regule. Ludzie, biznesmeni, menadżerowie, zabiegani na 2 tygodnie bądź na tydzień, to zależy jaka wersja tych rekolekcji, wyłączają się ze świata, przyjmują prawie tak dokładnie

0: którym, że nie do końca są to rekolekcje i trudno je nazwać pogłębieniem życia religijnego. Jest to spotkanie z sakrum. Człowiek zawsze pragnie od wieków, odkąd został stworzony, za Bogiem, tęskni, jak tego Boga by nie nazywał. I myślę, że z drugiej strony, choć człowiek jest tak sekularyzowany dzisiaj, tak zeświadczony, ma potrzebę spotkania z Bogiem. I na tym etapie bym zamknął to przebywanie w tyńcu, czy u franciszkanów, czy u dominikanów, bo jest to jakieś spotkanie z Bogiem, ale wtedy to ma sens i wtedy można nazwać rekolekcjami, gdy to jest jeszcze połączone w ciszy poprzez modlitwę i słuchanie Słowa Bożego. Jeżeli tam jest rekolekcjonista i niektórzy chcą, żeby codziennie mogli wysłuchać tego Słowa Bożego, no to są to rekolekcje zamknięte, jak najbardziej, ale jechanie tylko na weekend, wykupienie sobie celi zakonnej i modlitwa, jest to spotkanie z Bogiem i myślę, że nie ma co nadużywać tego słowa rekolekcje. Myślę, że dzisiaj bardzo dużo się nadużywa tego słowa. A bo to rekolekcje w drodze, a to rekolekcje przed nawiedzeniem obrazu Matki Bożej, a to rekolekcje przed konsekracją Kościoła. Kiedyś rekolekcje były wielkopostne. Dzisiaj są nawet rekolekcje adwentowe, ale myślę, że to było zarezerwowane tylko dla rekolekcji wielkopostnych.
1: Zanim sobie jeszcze tutaj rozwiniemy tą myśl, którą ojciec powiedział.
0: Bo chodziło, jeszcze dodam tylko, bo chodziło w tych wielkopostnych rekolekcjach, żeby rzeczywiście nie odpocząć, jak dzisiaj się rozumie, tylko odpoczynek w Bogu, z Bogiem, ale żeby rzeczywiście człowiek miał te trzy przestrzenie w rekolekcjach, które one zawsze powinny być wyakcentowane. Nawrócenie, dalej pogłębienie wiary i świętość. Jeżeli te trzy przestrzenie są w rekolekcjach, to wtedy możemy mówić o rekolekcjach. I takie tematy powinny być w tym kierunku, pomóc w nawróceniu, dalej, żeby człowiek rzeczywiście zapytał się, czy moja wiara jest wiarą, a może wcale nie ma nic wspólnego, te praktyki religijne, które dzisiaj wielu ludzi pełni, a nazywa je wiarą, a to co innego praktyka religijna, bo dzisiaj mamy bardzo dużo ludzi praktykujących, a nie wierzących w Kościele katolickim, a szczególnie w polskim to widać. Ludzi siedzących w ławkach w niedzielnej mszy świętej, ale czy wierzących, to jest ogromne pytanie. I dalej właśnie to, co jest jakimś owocem mojej wiary, to pragnienie świętości, który to temat jest dzisiaj, no jak ktoś słyszy, to jakby w ogóle no nie z tej ziemi. No pragnąć świętości, a to przecież jest bliskie i powinno być tak bliskie, tak dotykające człowieka, jak ongiś ojca Maksymiliana, który jako młody kleryk, gdy zrozumiał swoje powołanie, swoją wiarę, napisał: pragnę być świętym i to jak największym. I wiemy, że to zrealizował, bo dzisiaj jest jednak tym jednym z największych polskich świętych.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: No i jesteśmy ponownie, ja oraz mój i Państwa gość, przypominam, jest nim franciszkanin z Niepokalanowa, ojciec Ignacy Kosmana. Rozmawiamy o rekolekcjach, o tym, jak bywało kiedyś, jak powinno być dzisiaj. Tutaj ojciec wprowadza nas w te, no, niełatwe, mam wrażenie, szalenie ważne dla życia chrześcijańskiego sprawy. Chciałbym się jeszcze znowuż cofnąć do tych czasów dawnych. Przywołaliśmy postać Jezusa Chrystusa jako no, wielkiego rekolekcjonisty, wielkiego kaznodziei, bo on był kaznodzieją.
0: Tak, prawda? Tak, oczywiście.
1: Tutaj przed przerwą ojciec wspominał o tym, że co to znaczy pięknie mówić, że to przede wszystkim znaczy mądrze mówić. Jezus mówił mądrze. Natomiast zastanowiłbym się trochę nad tym aspektem technicznym samej rekolekcji, samego kazania, wygłaszania słowa, bo wiemy, że i na to zwracano uwagę w dawnych czasach. Dla mnie taką charakterystyczną postacią jest postać Aarona z Starego Testamentu, z Pięcioksięgu. Wiemy, że postacią wybitną i szczególnie przez Boga wybraną był Mojżesz. Ale Mojżesz miał ogromne problemy z wysławianiem się. No przynajmniej tak wynika z...
0: No nawet bronił się.
1: Tak, że on nie może podjąć tego trudu.
0: Tak.

0: bo ma problemy. Ja nie wiem do końca, na jakim to tle było, czy on się wstydził ludzi, czy się jąkał, czy miał jakąś wadę wymowy, ale za niego w gruncie rzeczy przemawiał jego brat, który był znacznie lepszym mówcą.
1: Chociaż później się rozeszli.
0: No, życie.
1: On poszedł swoją stronę, Mojżesz, Aaron swoją stronę, choć byli braćmi.
0: No, ale właśnie.
1: Ale miał do pomocy Mojżesz, bo przecież wybrał 70 mężów, którzy mu pomagali.
0: Czy to jest tak, bo ja odnoszę takie wrażenie, że nie każdy się nadaje, również z tych przyczyn czysto, no, słowo techniczne jest straszne, ale innego nie znajduje. Nazwijmy z przyczyn wrodzonych. Czy to jest tak, że Bóg obdarza ludzi pewnego rodzaju zdolnością, talentem, darem do tego, żeby przemawiać do innych?
1: Prorocy byli powołani i z powołaniem zawsze wystarczy ci mojej łaski. Towarzyszyło to przeświadczenie, poświadczenie Boże i przeświadczenie proroka, że to przecież nie mówi on, tylko mówi Pan, mówi Jahwe. I tym się różnili prorocy prawdziwi, ci rekolekcjoniści, kaznodziei od fałszywych proroków, że nie mówię ja, jak dzisiaj są tendencje, że często tam jest kaznodzieja, ale nie Chrystus, a mówił sam Bóg przez tego proroka. Nie zawsze mieli zdolności. Jamos i inni, jak czytamy, nie umieją mówić, wymawiali się. Może byś, Panie, wybrał kogoś lepszego. Ale myślę, że dzisiaj właśnie po czym poznać, bo można mieć zdolności krasomówcze, można być świetnym retorem. I po czym poznać, że to jest od Boga człowiek wysłany? Myślę, że dzisiaj widzimy mnogość interpretacji Biblii, wydarzeń zbawczych, samej postaci Jezusa, która wprowadza w ludzkie umysły i serca zamieszanie pojęć, bałagan, można powiedzieć bałagan duchowy, za który winę ponoszą nie tylko laickie media, ale i mentalność duchownych. Brakuje nauczycieli, są wyrobnicy, zdarzają się oratorzy, brakuje pasterzy. Kurczy się nawet populacja pastuchów, najemników, którzy widząc nadchodzącego wilka, opuszczają owce, a wilk je porywa i rozprasza. To mocno jest powiedziane i może na wyrost, ale czy ktoś jeszcze z nas potrafiłby zostawić 99 owiec dobrych dla tej jednej niedobrej? Choć papież Franciszek mówi teraz, że trzeba po prostu tę jedną zostawić, a szukać te 99. Ale to jest kwestia rzeczywistości, realiów dzisiejszych. Czy jeszcze ktoś z nas wierzy w skuteczność słowa przez duże S? I myślę, że tych proroków prawdziwych, kaznodziejów, rekolekcjonistów było poznać i można poznać po ich wierze w skuteczność słowa. Oni mają pasję. Dzisiaj jak widzę rekolekcjonistów, to są najemnicy. Ty u mnie, ja u ciebie. Może księża będą tu obrażeni, ale niestety tak się dzieje. Dawniej rekolekcjonista, gdy wracamy do historii, to on zawsze kojarzył się jako specjalista Słowa Bożego. To był ktoś wyjątkowy, to był człowiek z wielką pasją. Ja nie poruszam treści, bo ta treść była różna, ona nie była zawsze biblijna, nie była tak jak dzisiaj się wymaga, kerygmatyczna.
0: Ale rozwijmy to słowo, kerygmatyczna, bo to greckie słowo, cóż to oznacza?
1: To zaraz wrócę do tego, bo co to znaczą w ogóle rekolekcje kerygmatyczne, ewangelizacyjne, ale chcę dokończyć ten wątek. Natomiast dzisiaj mi się wydaje, że ta prawdziwość rekolekcjonisty, prawdziwego kaznodziei, nawet odpustowego, choćby na tę godzinę uroczystej mszy świętej, którego zaprasza proboszcz, po tym go poznać, że on coś ma do powiedzenia, kiedy on mówi naprawdę z pasją, kiedy mówi od siebie. To nie chodzi o nawet piękno mowy, żeby to był orator. To już Augustyn mówił, nie jest aż takie istotne, że będziemy mówić poprawnie, piękną polszczyzną, co nie wolno tego ignorować. Ale ważne jest, żeby nas ludzie rozumieli, żeby ludzie byli przeniknięci tym słowem. Dlatego Augustyn między innymi w tym przepowiadaniu dobrego kaznodziei mówił, żeby on również nie tylko pouczył, ale oczarował. Dzisiaj to słowo oczarowanie jest bardzo też negatywne, bo wielu ludzi dzisiaj czaruje, a młodzież jeszcze lepiej to ujęła, ściemnia. I niestety wielu potrafi ściemniać i to doskonale robi, mają talent nawet do ściemniania, ale myślę, że tak bardzo jest właśnie, kiedy jest wielu ludzi słabych i chorych, a wielu duchowo umarło, nawet wśród słuchaczy w kościele, żebyśmy ich ożywili, żebyśmy obudzili olbrzyma, jak mówił niedawno papież Franciszek, chce do parafii obudzić olbrzyma, ale myślę, że obudzić olbrzyma w wielu ludzkich sercach. On jest ten olbrzym, no Duch Boży. Duch Boży. Przez lata tych niedobrych, pojedynczych owiec zebrało się już niemałe stado. Pora zatem zebrać te owce. Nawet i w kościele. Ja tu myślę i o świeckich, i o duchownych. Kiedyś tam mówiono o jakimś jednym duchownym, chociaż zawsze grzech był, będzie. Może dzisiaj jest większy dostęp do informacji, do mediów. Ale chodzi mi o to, żeby zebrać te wszystkie niedobre owce na nowo, w sensie duchowym właśnie, rekolere, zasiać w ich sercach na nowo Boże, nie własne słowo, nie własne. I tym są właśnie rekolekcje w dobie nowej ewangelizacji. Zasiać w nich to właśnie Boże słowo. I żeby to Boże słowo było prawdziwe, to wracamy do tego, czym jest właśnie dzisiaj kerygmat. Żeby były rekolekcje kerygmatyczny. Wielu ochrzczonych żyje dzisiaj tak, jakby Chrystus nie istniał. A więc to są te, może nie tyle niedobre, ale
0: zagubione,
1: zabłąkane, tak, zagubione owce. Wielu powtarza w kościele i o tych zabłąkanych ludziach, w tym sensie myślę, katolikach, powtarza gesty, znaki związane z praktyką religijną. Najlepiej to widać koszyczek wielkanocny, że człowiek mówi, że ja przychodzę do kościoła, ale co roku święcę pokarmy i to samo jest ciągle Wielkanoc. Ale to nie odpowiada, nijak się ma do rzeczywistej akceptacji wiary, do życia wiarą, do przylgnięcia do osoby Jezusa. I dlatego w miejsce prawd wiary u wielu ludzi dzisiaj w kościele, katolików, zajęło niejasne i mało zobowiązujące uczucie religijne. Uczucie. I dlatego ludzie mówią, a ja to tak wolę się pomodlić, jak jestem sam, a jak jestem w kościółku, to tak sam mnie to męczą, te krzyki księży, ta msza mnie męczy, ludzie mnie męczą. I to nie jest nic nowego, to powiedział Jan Paweł II po synodalnej adhortacji Ecclesia in Europa, że właśnie ludzie kierują się mało zobowiązującym uczuciem religijnym. I dlatego, co to jest ten kerygmat, który dzisiaj tak bardzo jest potrzebny w Kościele, by go głosić? To jest inaczej zobowiązanie, by kaznodzieje, by katecheci, by świeccy nawet ludzie, którzy chcą w jakiś sposób przekazywać swoją wiarę, w oparciu o tekst święty, czy to będzie liturgiczny, czy biblijny, w krótkiej i mocnej formie umieli przywoływać Bożą inicjatywę zbawienia. Żeby to nie było aż tak mądrze powiedziane, to prościej. Homilia nie będzie wtedy głoszeniem nauki o Jezusie Chrystusie, bo to nie chodzi, żeby mówić, co Pan Jezus powiedział, że na przykład spotkał się z Samarytanką i widzimy go przy studni Jakubowej, jak z nią rozmawia. Po co to mówić? Księża powtarzają to często, tą naukę o Jezusie, czy w ogóle o Jezusie, że był tu, że uzdrawiał, że dokonywał. Tylko chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, po co Jezus to zrobił. Dlaczego kazał przywołać, na konkretnym przykładzie to powiem, przyprowadź męża? Ona mówi, nie mam męża. I dobrze powiedziałaś, bo miałaś 5 mężów. A o co chodzi? Że nie masz miłości. I ludzie tego chcą usłyszeć. Po co Pan Jezus jej to powiedział? Nie masz miłości. I my nie mamy miłości. I to jest właśnie kerygmat, żebyśmy głosili miłość Jezusa, który dla nas umarł, zmartwychwstał, który nam dał przede wszystkim Ducha Bożego, a więc kerygmat o Duchu Świętym. To jest kerygmat apostolski, bo o czym mówił Piotr w Dziejach Apostolskich? Tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, On prawdziwie zmartwychwstał. I teraz ja wam go głoszę, ja wam go przekazuję. A więc po co to Piotr mówił? Żeby słuchacze opowiedzieli się wreszcie za nim. Że tego, którego żeście ukrzyżowali, on jest prawdziwym Bogiem. I dlatego treścią kerygmatu, którego często ludzie nie rozumieją, kerygmat, takie słowo
0: greckie, dziwne, tak.
1: Jest tak naprawdę rzeczywistość Królestwa Bożego. Królestwo Boże, o którym sam Jezus mówił, że jest objawione w Nim, że Bóg inaczej jest tutaj i działa na waszą rzecz. I to jest bardzo ważne. A jeżeli Bóg działa na naszą rzecz, dla nas czyni nadal cud, choćby nawet Eucharystii, cud słowa, to temu działaniu należy się poddać, czyli wymagać trzeba od słuchaczy zmiany kierunku ich postępowania, nowego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, a także czujność na przyjście Pana. To, co Jezus mówi, czuwajcie, bo nie wiecie dnia ani godziny, a On przychodzi. Oblubieniec może przyjść w ataku serca, w wypadku samochodowym, w chorobie. Czuwajcie. Ale żeby człowiek czuwał, musi zrozumieć, że Bóg jest tutaj, działa, że człowiek się opowiada. U świętego Pawła kerygmat brzmi: Jezus jest Panem. I o to chodzi w wierze, bo jeżeli człowiek nie uzna Jezusa za swojego Boga i Pana, to inaczej nie ma wiary. Jezus jest nie tylko jakąś ideologią, koncepcją, jak wielu tak myśli, jakąś tam nauką Kościoła samą, ale Jezus jest czymś realnym, jest moją rzeczywistością, jest moim przyjacielem. I wtedy msza święta nie będzie tylko obowiązkiem, nakazem ta niedzielna, ale będzie spotkaniem z moim przyjacielem, bo On jest moim Panem i Bogiem. To znaczy w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, wypełniają się obietnice, proroctwa i również królowanie nie tylko nad światem, ale i w moim sercu. I o to chodzi, że jeżeli tak będzie wiara moja ustawiona na takich torach właściwych, wtedy rzeczywiście inaczej przeżywam rekolekcje. I wtedy mi wystarczy cisza i modlitwa. I to są te rekolekcje zamknięte, gdzie ja mogę, jeżeli tak jestem ukształtowany w swojej wierze pogłębionej, nie muszę mieć akurat samego rekolekcjonisty, bo ja wystarczy, że otworzę słowo, tak jest na przykład u tych, którzy są już w drodze, w neokatechumenacie, którzy przeżywają już niejedne rekolekcje, sam neokatechumenat, odnowa w Duchu Świętym są wielkimi rekolekcjami, to wtedy takie spotkanie w klasztorze gdzieś w ciszy jest najwyżej przemyśleniem, pogłębieniem, odnowieniem tego przymierza.
0: A zatrzymałbym się przy takim jednym aspekcie, który tutaj słuchając ojca jakoś tak mnie uderzył. Mówi ojciec, że najważniejsze jest właśnie przepowiadanie słowa, odwołanie się do pewnego rozumu też słuchających, odwołanie się przez rekolekcjonistę. Niejako w opozycji stawiane są uczucia religijne, także to nie o to chodzi w wierze, nie o to chodzi w naszej religii, byśmy się opierali na uczuciach. Ale tu się trochę w adwokatus diaboli zabawię. W takim razie, jak patrzeć na tych wszystkich wielkich, autentycznie wielkich rekolekcjonistów, kaznodziejów z przeszłości, którzy, no, jak choćby Piotr Skarga, tak, polski kaznodzieja, Jak choćby święty Franciszek z Asyżu, który głosił kazania nie tylko do ludzi. Podobno głosił je także do zwierząt, do martwej natury i się bardzo często odwoływali do uczuć. Ich kazania, jeśli wierzyć zapisom, które się zachowały, były przepełnione uczuciowością.
1: To nie znaczy, że uczucia nie są ważne. One są bardzo ważne, ale nie mogą uczucia na przykład być tylko uniesieniem. Chodzi mi choćby o spotkanie, to najlepiej widać w takich uroczystościach maryjnych. Ile my wyśpiewamy, nawitamy się Matkę Bożą, choćby w obrazie jej jasnogórskim na naszej polskiej tutaj polu religijnym. Chodzimy w pielgrzymkach, ale co z tego nam zostaje? I tutaj nas często obserwatorzy, obojętni często na to zjawisko albo nieobojętni, stwierdzają, że to są tylko uczucia. Jeżeli to jest jeszcze poprzedzone rozumem, to wtedy takie rekolekcje w drodze, jak choćby pielgrzymka piesza na Jasną Górę czy do innego sanktuarium, powiązane z uczuciem, ale jednak poprzedzające jednak w centralnym tym jest rozum, myślenie, to na pewno wtedy to będą rekolekcje, które są inaczej rozmową człowieka z Jezusem, który przychodzi po poradę. Bo ja myślę, że tym są też rekolekcje. Tak odchodząc od tego teologicznego pojęcia, a mówiąc językiem bardzo ludzkim, to czy to będą rekolekcje w drodze, czy to będą rekolekcje w kościele parafialnym, czy te rekolekcje zamknięte dla specjalnych grup. Zawsze jest to rozmowa z człowiekiem, który przyszedł po poradę, poprzez rekolekcjonistę, który ma pomóc człowiekowi rozmawiać z Bogiem i skonfrontować swoje właśnie rozumowanie, uczucia, co jest uczuciem, co trzeba jednak zmniejszyć, bo nie jest to ewangeliczne do końca, a co jest ewangeliczne. Jednak Pan Jezus nie kładł na uczucie, tylko ciągle zadawał pytania. Jak myślicie? Często mówił.
0: Czyli odwoływał się do rozumu.
1: Odwoływał się do rozumu, a nie do uczucia, bo komu należy płacić podatek? No choćby ta Ewangelia, ten fragment, kiedy chodziło o płacenie podatku. A nawet jak mówił w przypowieściach, a bez przypowieści nie mówił, to proszę zauważyć, że jest myślenie. Królestwo Boże podobne jest do perły, do drachmy, którą zgubiła wdowa, do drzewa, na którym siadają ptaki niebieskie i tak dalej. Jednak Pan Jezus w tej alegorii każe myśleć człowiekowi, kazał myśleć swoim słuchaczom po to, żeby im poradzić, wyprostować ich myślenie. I myślę, że nie można podawać banałów i sloganów. I o to mi chodzi, że banały i slogany, jeśli nie ma kerygmatu, nie ma odwołania się do rozumu, do takiego nawet pazura rekolekcyjnego, no to w zasadzie pozostaje to na uczuciach. Wtedy takie rekolekcje są banalne i nudne. Nic nie wnoszą. Rekolekcje muszą, nie mogą być przeintelektualizowane, bo wiadomo, że nie ma rekolekcji bez wiary. Musi być wiara i rekolekcjonisty, i słuchaczy, ale muszą jednak dawać do myślenia, zmieniać myślenie po to, żeby człowiek później odpowiedział na treści, które rekolekcjonista przekazuje, tak, żeby zmieniało też jego myślenie, jego postępowanie. A jak będziemy się tylko uczuciem kierować, to możemy opowiadać i często takie są też rekolekcje, czy nawet w historii były takie rekolekcje, że były to rzewne opowiadania o nawróceniu się pijaka na przykład, który tam gdzieś usłyszał głos Boży, no i dzieci go prosiły, żeby tata wrócił, modliły się. I tak misjonarze opowiadali o takich wydarzeniach, które były traumą pewną. Dzisiaj nie potrzeba, bo wystarczy telewizor otworzyć, ważne sprawy mamy z wydarzeń ludzkich, tragedie ciągle przedstawiane. To są właśnie uczucia, emocje, granie i ludzie bardzo chętnie to lubią oglądać, bo się też utożsamiają, ale tam jeszcze nic z niczego nie wynika. No dobrze, na szczęście się kończą niektóre te wydarzenia, że opuścił swoją żonę, później miał kochankę, a później znów do niej powrócił, bo spotkał się no, ze zdradą tej kochanki. I tak można rekolekcje prowadzić, ale nie o to chodzi. To jest właśnie ta uczuciowa strona. Ale na ile to później wystarczy? Chodzi o to, żeby po rekolekcjach, po usłyszanych treściach, człowiek pragnął zrobić choć jeden krok w swoim myśleniu, w swoim postępowaniu, choćby to, żeby spowiedź nie była raz do roku, a częściej pracą nad sobą. Choćby, żeby taki krok zrobił, że wreszcie nie powie o swojej żonie czy o swoim mężu, zwłaszcza publicznie, w rodzinie, że ten mój się do niczego nie nadaje. Że wreszcie człowiek zmieni myślenie, że kochać to również pomagać komuś wzrastać i nie można ciągle obrażać na przykład swoich najbliższych, nie bacząc, co nieraz wypowiadam, nawet choć to jest mój brat rodzony i siostra, bo przyszli w goście, a ja obrażam swojego męża, bo wypowiadam się o nim, że on się do niczego nie nadaje. I tu chodzi mi o rozum. A uczucia, no to przeminęło z wiatrem.
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie w ostatniej już części naszego dzisiejszego spotkania, gdy rozmawiamy sobie o rekolekcjach w Kościele, o kazaniu w Kościele, o potrzebie tego kazania, jak było kiedyś, jak było, jak jest teraz, czy może jak powinno być. Ojciec Ignacy tutaj wprowadza nas w tą tematykę niełatwą, szalenie ważną w moim odczuciu. Zatrzymałbym się przy jednym stwierdzeniu księdza sprzed przerwy, czyli pazur. Bardzo mi się podoba to określenie pazur, że rekolekcje muszą być z pewnego rodzaju pazurem. I czy tego pazura nie było w przeszłości za dużo? Mówię tutaj o rekolekcjach, kazaniach z czasów średniowiecznych, z czasów baroku, gdy, zresztą wspomniał o tym ojciec już na początku audycji, gdzie raz odwoływano się dość silnie do emocji słuchaczy, ale też odwoływano się do takich emocji negatywnych, gdzie było dużo elementu, no,
1: lęku i strachu.
0: Straszono piekłem, straszono, także człowiek jest właściwie otoczony grzechem, że wisi na jednej nitce, na cienkim włosku. Dosłownie tak jest sformułowanie, bo przecież te kazania często były spisywane. One były świetne w formie oratorskiej, natomiast jak się je czyta, no to właśnie ta jedna nitka cieniutka i ten biedny grzesznik wisi nad morzem siarki. Teraz się tego właściwie nie słyszy, przynajmniej ja nie słyszałem takich właśnie kazań w czasie rekolekcji. Czy to dobrze, czy to źle? Jak ojciec patrzy na tą wizję kaznodziei z przeszłości?
1: Największym grzechem współczesnych kaznodziejów jest instrumentalizacja Słowa Bożego. To znaczy, to nie jest nic nowego, bo zjawisko to zostało już opisane u Jeremiasza i Jeremiasz mówił, że taką instrumentalizację Słowa Bożego uosabia fałszywy prorok, fałszywy kaznodzieja. Taki apostoł zwiastuje urojenia własnego serca. I one też mogą być pazurem. Urojenia własnego serca, ale nie są to słowa pochodzące z ust Bożych. Przepowiadanie siebie nie jest w stanie trafić do serca współczesnego słuchacza. I jak mówiliśmy, prawdziwe Słowo Boże z pazurem to ma być proroctwo. Jan Paweł II to był prorok współczesny. Miał tego pazura dlatego, że on po prostu mówił w imię Boga, a nie była to własna dywagacja w jakieś imię moje. I aby trafić do młodzieży, do słuchaczy różnego stanu, kapłan musi być przede wszystkim wierzącym. I ten pazur będzie wtedy nie dla popisu, nie dla zaimponowania, nie dla tego, żeby być celebrytą, bo dziennikarze mają świetne pazury, prasa ma swój pazur, wszyscy o to się bardzo starają, żeby na rynku być poczytnym, ale ten pazur będzie wtedy, i o to chodzi, żeby te rekolekcje były nadal czymś wartościowym dla ludzi, czymś niebywałym, żeby człowiek chętnie poszedł na takie rekolekcje, to na pewno nie mogą być, choćby ze strony kaznodziei, może najpierw powiem, że będzie letniość i leniwość mówiącego, a więc brak będzie pasji w tym zmaganiach z przejawami zła. Bo można mówić, ale tam nie ma żadnego problemu w tych naukach. Takie opowiadania sobie. I ludzie no wysłuchali rekolekcji, nawet złożyli się na tace na koniec, bo się dziękuję rekolekcjonisty, ale tam nie usłyszeli o zagrożeniach, o przejawach zła, o tym, co powinni w sobie dokonywać jakiejś korekty, zniszczyć w sobie, co odnowić. Dalej, często widzimy też, mówię tu o rekolekcjach bez pazura, brak jasnego i zrozumiałego komentarza do czytań z Pisma Świętego. To nie chodzi o egzegezę, żeby książkę czytać, tylko konkretny komentarz. Chodzi mi, żeby to było odniesieniem, odnalezieniem współczesnego sensu do obecnej rzeczywistości. I dzisiaj nieumiejętność, niestety, u kaznodziejów nawet, odnalezienia współczesnych odniesień do sensów sprzed tysięcy lat jest między innymi kryzysem rekolekcji i w ogóle naszego przepowiadania. Jeżeli Franciszek, jeżeli tak wielu proroków wcześniej byli słuchani, mieli coś do powiedzenia, to dlatego, że potrafili wyjaśnić sens tego, co Chrystus mówi z daną rzeczywistością. Stąd Franciszek był, franciszkanie na ogół nie byli uczeni, ale Franciszek był tak naprawdę aktorem, żeby przekazać sens, kiedy franciszkanin, Braciszek szedł przez rynek i piał. I ludzie się go pytali, po co naśladuje koguta? Czy ci to nic nie mówi? Czy nie czujesz tamtego czasu w swoim sercu? Czy ci sumienie nic nie wyrzuca? Pianie koguta. I to tak naśladował. To było przepowiadanie aktorskie, jeden aktor, a obejmował tyle ludzi. Piał. Albo gdy Franciszek chciał przemówić sensem Bożego Narodzenia, to wszyscy znamy, to nie ubierał, jak fałszywie się dzisiaj interpretuje, ogrodu zoologicznego, gdzieś tam koło kościoła, zwierzątka i ludzie chodzą, zwiedzają, jest atrakcja, oto są właśnie też emocje. Tylko co Franciszek zrobił? I to jest ten sens jego przepowiadania, że w czasie Eucharystii, odprawianej mszy, kazał przyprowadzić do kościoła, kaplicy, groty, krowę, osiołka i matkę z dzieckiem, rodzinę, która uobecniała ludziom, że msza święta to jest to Betlejem, to jest Boże Narodzenie, żeby ludzie zrozumieli, że narodziła się tak maleńka, bezbronna miłość. Tak przemawiał Franciszek. A co innego jest zwiedzanie w szopie tam gdzieś zwierząt. I to też by należało skorygować, czy nie mamy bardziej ludzi uczyć Betlejem w wieczorniku parafialnym, przeżywania mszy świętej, niż tylko właśnie kukiełek, łączenia Bożego Narodzenia z bydlątkami, z choineczką, z jakąś zabawą. Czy nie wchodzimy właśnie w tę komercyjność, sekularyzm, czy on nie jest również pogłębiany przez Kościół, ta świeckość, która się wdziera, że wielu na przykład zwiedza obok szopę zbudowaną przy kościele, a nie jest w ogóle obecnym na mszy świętej w Boże Narodzenie. I chodzi o to właśnie, żeby ten pazur, który mówimy, ten jakoś uderzenie w myślenie, w rozum człowieka spowodował, żeby to nie było banalne, żeby to nie był wyeksploatowany język, żebyśmy przemawiali do człowieka tak, żeby ciągle uderzać w jego myślenie i pozostawiać w człowiekowi inaczej to franciszkańskie przepowiadanie. Nie jakie jest, a ale jak być powinno, że wreszcie ludzie powiedzą, o, tak być, takie powinny być rekolekcje. Bo my ciągle mówimy, jak jest, ale mało kto potrafi powiedzieć, jak być powinno. I myślę, że Franciszek nam już kiedyś dawno powiedział, jak być powinno w Kościele. Że tak jak o Jezusie mówiono, nigdy jeszcze tak nikt nie przemawiał. Tak jak boski mistrz, że przez jego usta mówi coś więcej, dlatego jego głos słychać jeszcze i dziś. La Cordier, taki największy kaznodzieja, rekolekcjonista romantyzmu. Nikt, jak mówią o nim, nie słyszał podobnego tonu, a ci, którzy go wtedy słyszeli, nigdy go nie zapomną. Zgromadzeni wokół ambony w katedrze w Notre Dame mówili, ile my zawdzięczamy szczęścia, świętego żaru, chrześcijańskiej dumy od tego głosu. Przez długi czas, przez nawy katedry Notre Dame, La Cordier zapełniał rzeszami nie tylko olśnionych wiernych, ale wstrząśniętych niewierzących. I o to mi chodzi, wstrząsnąć niewierzącym. Czy można, czy niewierzący nie przychodzą? Przychodzą na pogrzeby, na śluby, na rekolekcje może nie, ale żeby tak kapłani, i ja sobie biorę bardzo to do serca, do siebie, że chyba nie ma największego momentu w czasie pogrzebu, jak choćby wstrząsnąć tyloma ludźmi niewierzącymi, bo przyjechali do kolegi matki, czy do kolegi, który zmarł z pracy, i potrzeba wtedy kapłana, który by właśnie ich wstrząsnął.
0: Powoli nasz program ku końcowi zmierza. Wspominał ojciec na samym początku naszej audycji, że tak naprawdę kiedyś w dawnych czasach Kościoła, rekolekcje były zarezerwowane, to pojęcie, przede wszystkim dla czasu przygotowującego do świąt Wielkiej Nocy. Później zostało to rozszerzone na Adwent, na inne okresy w roku liturgicznym i w ogóle na różne okazje, ale że te rekolekcje, które, do których myślę, przygotują się w tej chwili nasi słuchacze, wszyscy się do nich jakoś przygotowujemy, być może część z nas już brała udział w jakichś rekolekcjach wielkopostnych, są najważniejsze w całym roku liturgicznym, że warto tego czasu nie zmarnować. Czy przenosząc się do współczesności, ojciec mógłby podzielić się jakąś radą z naszymi słuchaczami i radą teoretyczną, jak podejść do rekolekcji, a może jakąś praktyczną, coś polecić, czy jakieś konkretne rekolekcje, które się cyklicznie odbywają, czy sam, nie wiem, sposób przeżycia rekolekcji, a być może słuchają nas w tej chwili inni rekolekcjoniści, i jakieś porady praktyczne od tej strony kazalnicy.
1: Samym słuchaczom poleciłbym, by się modlili o dobrych rekolekcjonistów. Potrzebna jest modlitwa za rekolekcjonistę, który będzie głosił rekolekcję. Ja teraz od drugiej niedzieli tego Wielkiego Postu zaczynam rekolekcję u świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. I tam potrzeba wsparcia tego duchowego, modlitwy. Sam rekolekcjonista musi się bardzo modlić, musi być w stanie łaski, być odpowiedzialnym za to, co będzie głosił, za również i troskę o to, co powiedział kiedyś pięknie jeden z największych polskich twórców XX wieku, Roman Brandstetter, że oddechem wiary jest twórczość. Kto wierzy prawdziwie, może nie mieć uzdolnień tych naturalnych, ale będzie miał owoc tego, że potrafi tworzyć. Może będzie to twórczość najpierw nieudolna, taka pokorna, taka troszkę się broniąca, a tak naprawdę podobieństwo to w istocie rzeczy do Boga podobieństwo jest właśnie odwaga aktu tworzenia. I myślę, że tak jak słuchacze, którzy słuchają, o tyle powinny na nich rekolekcje oddziaływać, żeby ich później natchnąć do twórczego dobra, do pracy nad sobą. Rekolekcjoniści powinni sobie zapytać się samych, czy najpierw mam wiarę i czy to, co mówię, jestem do tego przekonany i czy rzeczywiście to jest moje, czy jestem twórczy w tym, czy nie powielam tekstów, czy nie mówię banałów, czy jest to przemodlone, przemyślane. I myślę, że to, co mówił Ojciec Święty, żebyśmy chcieli być artystami wiary. Wiary, jak i kaznodzieja, rekolekcjoniści. Artysta nie maluje ciągle tego samego obrazu. Słuchacz, jeżeli jest artystą wiary, to nawet i ze słabego obrazu wyciągnie dla siebie coś pożytecznego. Bo trudno, żeby wszyscy byli na miarę Jana Pawła, Lacordiera, czy choćby proboszcza Zars, gdzie Lacordier pojechał posłuchać...
0: Jan Maria Vianney.
1: Jana Marii Vianneya. Pojechał go posłuchać mi, a sam przecież był wielkim mówcą, a powiedział, chciałbym mówić tak, jak proboszcz Zars. I trudno, żeby wszyscy byli na miarę tych kaznodziejów, ale myślę, że jest to możliwe. Czy to będzie ksiądz, rekolekcjonista, wikariusz, który może nie jeździ, albo został poproszony przez kolegę swojego kapłana, proboszcza. O tyle będzie dobry, jeśli będzie mu wiara towarzyszyła, będzie ta wiara mocna i będzie ta twórczość, że to mówię w imieniu Boga. Nie mówię ja sam, ale mówię w Duchu Świętym, w przekonaniu, że pragnę, żeby i ja, i moi słuchacze naprawdę uznali Pana Jezusa za swojego mistrza, Boga, drogę, prawdę i życie. Może tak banalnie zakończyłem, jak kaznodziejskim językiem, ale może inaczej, za sens tego, że warto być Kościele, być chrześcijaninem, katolikiem i że jestem dumny z tego, bo dzisiaj brakuje nam tej dumy katolickiej.
0: Cóż, mogę się tylko pod słowami Ojca podpisać i apelować do Państwa, żebyśmy wzięli je sobie do serca, żebyśmy tego czasu, który nam jeszcze z Wielkiego Postu pozostał, nie zmarnowali, żeby szukać rekolekcji, przede wszystkim tak jak Ojciec powiedział, w sobie, żeby mieć tą gotowość na przemianę, bo o to chodzi, na to, żebyśmy się dali pozbierać znowu,
1: i dlatego połączyć. Do rekolekcji już powinniśmy iść przygotowani poprzez spowiedź świętą, z czystym sercem. Tak jak z czystym sercem przyjmujemy komunię świętą, tak nie zapominajmy, że z czystym sercem, z łaską Bożą, winniśmy przystępować do Słowa Bożego. Bo jeżeli mamy w sobie chaos, bałagan, jesteśmy zamieszani, jest w nas nieporządek duchowy, wtedy przychodzą nawet w czasie słuchania, w naszym najlepszym nastawieniu, roztargnienia, nie potrafimy myśli pozbierać. A kiedy poprzedzimy rekolekcję wcześniej spowiedzią, komunią świętą, modlitwą dodatkową, myślę, że nawet i treści, które może są dla nas oczywiste, pomogą nam zawsze znaleźć taką drogocenną perełkę. I nieraz jedna drogocenna perełka znów nam pozwoli, żebyśmy owocowali.
0: I ufam, że tak będzie. Bardzo dziękuję Ojcu za wizytę w naszym studiu. Przypominam, moim i Państwa gościem był dzisiaj Ojciec Ignacy Kosmana, franciszkanin z Niepokalanowa.
1: Dziękuję Państwu bardzo za cierpliwość, za słuchanie i kapłanom, i wszystkim, nawet ludziom niewierzącym. Jeśli coś pomogłem, to dziękujmy Bogu. Dziękujmy sobie też, że potrafimy rozmawiać. I zapraszam do Niepokalanowa. Kto nie był, niech przyjedzie. Tam też można odprawić rekolekcję. Chodząc po śladach ojca Maksymiliana, można znów spotkać się z Bogiem i znaleźć poradę nawet dla swojego życia.
0: Do czego namawiam i żegnam się z Państwem. Zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Zaczynamy. Michał Pokrękowski, witam i zapraszam. Zdrowie psychiczne definiowane jest jako dobrostan, w którym człowiek potrafi się realizować, radzić sobie z codziennym poziomem stresu, potrafi planować czy przewidywać też konsekwencje swoich wyborów i działań. W przypadku osobowości typu borderline utrzymanie równowagi psychicznej jest bardzo trudne, czasem nawet niemożliwe, zwłaszcza gdy główną cechą zaburzeń jest tak zwana labilność emocjonalna, tak wyczytałem. Z powodu borderline cierpi wiele Polek i Polaków, cierpią także osoby z ich najbliższego otoczenia. Takie dane też znalazłem. Jakie są cechy osobowości borderline? Jak pomóc osobie z tym zaburzeniem i jakie są metody terapii w tym konkretnym wypadku? Co warto wiedzieć na temat borderline, a czego może nawet nie wiedzieliśmy wcześniej? O tym dziś w programie w roli ekspertki Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Borderline i co dalej? Witam Ciebie ponownie w gościnnych progach drogowskazów, Ulo.
2: Witaj ponownie.
1: Skala borderline jest w społeczeństwie duża. Nie pytam teraz o statystyki, przynajmniej ja też tak to widzę, czytając właśnie różne informacje w sieci. Dlaczego, Ulo? Co na to wpływa? Co wyzwala, co powoduje osobowość borderline? Nie wiem, czynniki środowiskowe na przykład?
2: Tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba pomyśleć sobie o takich trzech grupach czynników, a najpierw punktem wyjścia do naszej dalszej rozmowy pewnie będzie takie stwierdzenie, że człowiek jest istotą biopsychospołeczną. Co to oznacza? Że to będą czynniki zarówno biologiczne, psychologiczne, jak i społeczne. W biologicznych mówimy tutaj o uwarunkowaniach biologicznych, prawda, o na przykład budowie mózgu, o neuroprzekaźnikach, o neurochemii biologicznych, podstawach naszych zachowań. Tutaj w tym wypadku mówimy o wielkości, ale też nadreaktywności takich dwóch ważnych struktur, którymi są ciało migdałowate i aktywność hipokampów. To są struktury, które przy osobowości borderline, jak pokazują badania, zazwyczaj są pomniejszone, więc szybciej przez to pobudliwe, prawda, ulegają tutaj szybko, szybciej się zaświecają, zapalają. No i tutaj też są tego konsekwencje w postaci takiej nadwrażliwości, impulsywności, takiej tutaj wrażliwości w odpamiętywaniu różnych zdarzeń trudnych, prawda. Stąd takie czasami można mieć wrażenie, że ta osoba przenosi się trochę w czasie emocjonalnie i reagując na sytuację dla siebie stresową, wyzwala tak każdy z nas pamięć i informacje o wydarzeniach zaprzeszłych. Natomiast tak jakby nie oddziela do końca, że dzieje się to już w innym czasie, prawda? Tylko, że nie dzieje się to tu i teraz. Więc można powiedzieć, że każdy stresor trafia do tego samego worka, którym jest silny lęk przed porzuceniem, odrzuceniem, unieważnieniem, dewaluowaniem, czyli zniknięciem dla kogoś w relacji, przestaniem być ważnym, prawda? I tutaj mówimy o tym, że człowiek to zwierzę społeczne, w związku z czym jest to lęk, który dotyczy każdego z nas, ale myślę sobie, że dla tych osób on jest szczególnie intensywny, częsty i bardzo trudny. Druga grupa czynników to czynniki społeczne. Tutaj myślę sobie ma zarówno rolę ta socjalizacja pierwotna, czyli wychowanie w rodzinie, ale też myślę sobie, że trochę jako społeczeństwo również mamy jako kultura i język tej kultury, język wartości, pewne znaczenie w rozwoju tegoż zaburzenia osobowości, czy podtrzymywaniu jego trudności, może tak byłoby to konkretniej nazwać. I też te czynniki tutaj same psychologiczne, czyli takie, które są związane z impulsywnością, z umiejętnością regulacji emocji. Tutaj jest duża i szczególna trudność z rozszczepieniem obrazu siebie i z różnymi schematami, które są dla nas tutaj znaczące. Z niestabilnymi, takimi intensywnymi przeżyciami emocjonalnymi, trudnością samoregulacji, w zaufaniu sobie, w takim rozszczepieniu obrazu siebie i innych. Stąd ten słynny rollercoaster emocjonalny oparty trochę na idealizacji, dewaluacji siebie i innych w obrazie naszych relacji z tymi osobami i ich z nami.
1: A propos właśnie tego emocjonalnego roller coastera, który jest dość typowy, tak, dla osobowości typu borderline, wbrew pozorom może on wywoływać też takie uczucie pustki, nie? Tak to chyba nawet zostało zdefiniowane. Dlaczego? Jak tę pustkę właśnie tutaj rozumieć w tym wypadku?
2: W przyrodzie nie ma pustki. I tak samo w człowieku. Człowiek jest taką naprawdę bardzo złożoną strukturą i procesem zarazem, więc ta pustka to jest często taki stan, w którym osoba nie do końca potrafi nazwać to, co czuje. Więc ta pustka w tym wypadku oznaczałaby trochę taką zasłonę dymną dla tych emocji, czyli mechanizm obronny, który nazywamy dysocjacją. Inaczej mówiąc, wydaje mi się, że nic nie czuję, ponieważ gdybym czuł to, co mógłbym poczuć w danym momencie, to mogłoby to być dla mnie szczególnie intensywne i trudne, może nawet traumatyczne, obciążające, w moim przeczuciu zagrażające. I zazwyczaj tam ta pustka też nie trwa cały czas, ona się pojawia w których momentach i trzeba zaznać, które to są konkretnie sytuacje, w jakich obszarach ta pustka miałaby tu być odczuwana. Tam nie ma pustki, tam jest raczej ciemność, wystarczy zaświecić światło, żeby zobaczyć, czego się boimy, a ta pustka ukrywa te rzeczy przed nami.
1: Zaburzenie borderline, Ulo, obniża jakość życia, też podwyższa ryzyko jego utraty nawet. O co tutaj chodzi z tym ryzykiem właśnie utraty? Czy chodzi o skłonność takich osób do ryzykownych zachowań na przykład?

0: jednak tutaj przetwarzają w dosyć intensywniejszy sposób niż ten zwyczaj ogół populacji. W związku z czym faktycznie jest taka skłonność do podejmowania zachowań impulsywnych, które mogą okazać się również zachowaniami ryzykownymi. Tym bardziej, że takie zachowania ryzykowne czasami też służą różnym celom, między innymi temu, żeby poczuć coś z tej pustki, żeby się z niej wyrwać, bo to jest taki no, jednak dla tych osób bardzo przykry, trudny stan. One się z tej pustki wcale nie cieszą, a z drugiej strony też jakoś siebie potwierdzić w tym wszystkim, że jestem ważny, kiedy się złoszczę i dopiero wtedy. I wtedy właśnie zaczynam gdzieś próbować, na przykład zdominować sytuację, prawda, czy przetestować partnera, czy siebie.
1: A kto diagnozuje osobowość borderline? Jak taka diagnostyka wygląda w praktyce? Na czym się skupia? Często o to pytają internauci, bo mam takie wrażenie, że akurat borderline można pomylić z jakimś innym, na przykład z jakąś inną trudnością, jakimś innym zaburzeniem, prawda? Tutaj jest taka łatwość.
0: To jest zagwozdka wielu specjalistów również, dlatego, że tutaj są cechy wspólne zarówno w obrębie samej kategorii zaburzeń osobowości, na przykład są cechy wspólne z osobowością narcystyczną, z zaburzeniem osobowości, prawda, o tym typie narcystycznym. Są pewne rzeczy, które są wspólnym mianownikiem dla obu grup trudności, natomiast różnią się w istotny sposób. Jak również można pomylić to najczęściej z HAD-em, czyli z chorobą dwuopiegunową afektywną, ale tutaj też, chociaż też jest wspólny mianownik, to jednak pewne cechy kliniczne są istotne. Na przykład to, czy to jest reakcja na jakieś wydarzenie i ona jest zazwyczaj krótkotrwała, przemijająca, czy jest to stan, w którym się pewnego dnia budzimy i utrzymuje się właściwie bardziej związany z tutaj neuroprzekaźnictwem mózgu, z chemią naszego myślenia, odczuwania, przeżywania, reagowania, niż tak naprawdę z reakcją na otoczenie, jak to i co się dzieje w tym otoczeniu, czy w naszych myśli, prawda? Jak to miewa tutaj miejsce w przypadku osobowości o typie borderline. Trudność samoregulacji emocjonalnej czy impulsywność to są takie objawy nieswoiste, więc tak naprawdę one mogą występować również na przykład w depresji agitowanej.
1: No właśnie o tym myślę.
0: Tak, więc czy tam nawet spektrum autyzmu, prawda? Więc myślę sobie, że trzeba naprawdę wiedzy klinicznej i wrażliwości klinicznej do tego, żeby taką hipotezę diagnostyczną, którą jest diagnoza, postawić. I tym zajmuje się zazwyczaj psychoterapia, psychoterapeuta w trakcie procesu, ale również no przede wszystkim lekarz psychiatra, prawda? Czy ewentualnie psycholog kliniczny, który no, ma uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu wywiadu, obserwacji, ale też testów klinicznych. Natomiast no, myślę sobie, że taki interwent kryzysowy może podejrzewać, ale też nie jest od tego. Podobnie, nie wiem, pielęgniarka, czy nie wiem, mama, tata, brat, kochanek, prawda? Diagnozujmy się, starajmy się poznać i ewentualnie, jeżeli są takie trudności, o nich rozmawiać na tyle, żeby kogoś zaprosić do przyjrzenia się sobie.
1: A czy osoby z borderline mają większą skłonność do zachowań przemocowych wobec też siebie samych i wobec innych? Jeśli tak, to z czego to się bierze, jeżeli to jest prawda? Że taka skłonność jest jakby, no ma znaczenie, jest istotna, jest zauważalna, tak?
0: Jest różnica między agresją a przemocą, prawda? Więc tutaj trudno mi powiedzieć, że te osoby są bardziej skłonne do stosowania przemocy. Na pewno jest większa skłonność, tendencja do reagowania autoagresywnie, czy też agresywnie, prawda? Autoagresywnie, czyli kierując agresję w stosunku do siebie, a autoagresywnie, a agresywnie to na zewnątrz, prawda? Natomiast to, czy to się rozwinie w przemoc, no to też zależy od wielu innych czynników, na przykład podtrzymujących te zachowania. Czyli czy jest na to przestrzeń, czy nie ma granic postawionych przez drugą stronę, czy też osoba zauważa tutaj na przykład następstwa tego, że takie zachowania działają, w związku z czym można je powielać, prawda, czy dochodzi do tego taki instrumentalny i celowany charakter, prawda. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc, nie mogę tego powiedzieć, jeśli chodzi o agresję, tak, ta tendencja jest troszkę większa.
1: 123. strona twojej nowej książki, Ulo, obraz siebie i innych oczami borderline. W jaki sposób osoby borderline widzą siebie samych oraz innych z ich otoczenia?
0: No, drodzy Państwo, widzą je dokładnie tak, jak my widzimy siebie, prawda? Czyli nie mając borderline. Natomiast są takie momenty, bo to jest moment, kiedy faktycznie ten obraz gwałtownie się zmienia. Dlatego, że tutaj mówimy o takim zjawisku jak rozproszone ja. To ja jest, można powiedzieć, rozproszone, poczucie własnej tożsamości. Dochodzi do takiego mechanizmu rozszczepienia. Stąd ta idealizacja i dewaluacja w relacjach, tak siebie, jak i partnera i samej relacji, co też nazywane tutaj jest potocznie przez nas takim emocjonalnym rollercoasterem, że właściwie mówimy, że ktoś ma dwie twarze, my nie wiemy, w jakim on nastroju wstaje, w jakim nastroju się budzi, prawda, kim on właściwie jest. I w danym momencie, kiedy dochodzi do takiego dużego napięcia emocjonalnego, następuje jakiś zwrot w obrazie siebie. Kiedy przeżywają zwłaszcza te osoby takie intensywne, negatywne emocje, dochodzi do sytuacji, w której nierzadko już nie wiedzą, czy one są dobre, czy one są złe, prawda? Dochodzi do jakiejś takiej polaryzacji myślenia, dychotomii, jakby jedna część mnie miała wykluczać drugą, jakbyśmy byli wewnętrznie skłóceni, prawda? To jest dosyć istotnym problemem tutaj. Na co dzień można czuć się w taki sposób, że ja znam ogólnie siebie, wiem, czego się po sobie spodziewać, ale kiedy dochodzi do głosu poczucie winy, wstyd, lęk, złość, to

0: nagle coś się we mnie przestawia, zmienia i nie rozumiem do końca swoich reakcji. Zaczynam się siebie bać, wstydzić, boję się, że to, co myślę o sobie w tym momencie, ja, czy moje zagubienie, czy jakieś wrażenie swojej niekompetencji, czy dziwaczności, będzie odbierane tak samo przez innych ludzi. Więc właściwie tu dochodzi do kolejnego mechanizmu, czyli projekcji. Wszystko, co sobie myślę, myślę, że zaraz zrobią mi inni i zaczynam się wycofywać z relacji, prawda? Albo próbować ich przekonać, że tak nie jest. Tak naprawdę nie walcząc z otoczeniem, bo to pozornie, tylko z samym sobą i z własnymi przekonaniami na swój temat. I ten obraz siebie, jak i partnera, może być rozszczepiony na wyłącznie dobre części i wyłącznie złe. Idealizując, co chcemy zrobić, chcemy czuć się bezpiecznie i chcemy wierzyć, że spotkaliśmy tego właściwego, fantastycznego człowieka, odpowiadającego naszym oczekiwaniom i potrzebom, więc zaczynamy go idealizować, by czuć się bezpiecznie, prawda? No ale człowiek nie jest ideałem, w związku z czym pewnego dnia dochodzi do fazy rozczarowania i tutaj nie ma takiego dialektyki, że on jest fajny, ale jednocześnie potrafi, nie wiem, się spóźniać albo nakrzyczeć czasami na mnie, czy tam rozczarować mnie czy siebie, tylko przechodzimy do fazy dewaluacji gwałtownie, jakby z jednego końca kija skacząc na drugi i zaczynamy w tym momencie próbować się odciąć od tej osoby emocjonalnie, zanim tak naprawdę ona miałaby skrzywdzić w jakiś sposób nas. Oczywiście to się nie musiałoby wydarzyć, ale wyobrażamy sobie, że znowu projekcyjnie, skoro ja mam ochotę od niej uciec, bo już przestała być dobra i jest wyłącznie zła, no to pewnie trzeba się chronić przed tym, że miałaby zrobić mi krzywdę.
1: A propos właśnie, Urszulo, skakania z jednego końca kija na drugi koniec, co tak naprawdę wyzwala tę legendarną wręcz zmienność nastrojów u borderline? Dlaczego na przykład, wiesz, przychodzą do domu z pracy w super nastroju, prawda, po czym kilka minut później następuje zwrot o 180 stopni, wkracza markotna mina, wycofanie, złość, nie wiem, nawet agresja słowna, jakakolwiek?
0: Myślę, że tutaj, no właśnie, dochodzi do głosu tutaj ten element rozszczepionego obrazu siebie i kogoś. W sensie moje emocje miałyby mówić, kim jestem w danym momencie, prawda? Tutaj ważne jest w pracy też z takim postrzeganiem siebie i innych, czy relacji, podejście też dialektyczne, czy umiejętności i rozwijanie, podtrzymywanie umiejętności mentalizacji, czyli tak samo jak ja mogę rozumieć swoje stany emocjonalne, mogę też rozumieć stany emocjonalne innych osób. I tak naprawdę to, co może zmieniać tutaj nastrój, może być niewidoczne dla otoczenia, ale to często jest jakaś myśl, która zahacza o te największe lęki, prawda? Czyli na przykład lęk przed tym, że ktoś mnie zdradza, nie kocha, że mnie miałby porzucić, unieważnić, nie szanować, prawda? Więc to wystarczy, że pomyślę sobie o tym, że no mój partner ostatnio, nie wiem, przykładowo mniej czasu mi poświęca, trochę się ostatnio mijamy i nie szukam czynników zewnętrznych, tylko odnoszę to od razu do siebie. Pewnie już mnie nie kocha, albo pewnie ja zrobiłem coś źle, więc starając się to jakoś naprawić, zaczynam lgnąć do niego, prawda? Zaczynam o niego zabiegać, łasić się o miłość, dopytywać o dowody i potwierdzenie tej miłości, a że jeszcze używa telefonu, a ja nie mogę tam zajrzeć, bo przecież nie jestem kontrolujący, nie chcę być złym człowiekiem, to cóż robię? No to wymyślę sobie, że właśnie pewnie już nawiązał kontakt z kimś innym. I zaczynam testować, podejrzewać, sprawdzać, a może sama się już wycofuję, bo nie będę w takim układzie.
1: A jak osoba z borderline radzi sobie z tak zwanymi życiowymi trudnościami, nie wiem, w pracy, w relacji, z nagłymi zwrotami akcji, a może właśnie paradoksalnie do tego zmierzam, za sprawą borderline ma takie, wiesz, jakby unikalne predyspozycje, które sprawiają, że zaskakująco dobrze odnajduje się ona w skrajnych sytuacjach i okolicznościach.
0: To, jak funkcjonujemy, zależy od stopnia naszych zasobów i ich trudności, prawda? I tak samo tutaj w przypadku osób zmagających się z borderline, tak też to trochę działa, dlatego, że jak pomyślimy sobie tutaj o skali trudności, to mówimy o jakichś takich przynajmniej trzech poziomach, prawda? Takiej, która się czasami objawia różnymi rodzajami trudności, problemów, napięć, lęków, obaw, prawda? Takiej, która już w jakiś sposób powoduje przez to jakieś większe trudności w naszym funkcjonowaniu. Na przykład zaczyna znacząco oddziaływać na nasze relacje z innymi ludźmi, z jakąś większą grupą osób, prawda? Czy też relacje zawodowe. No i mówimy już o takiej najcięższej skali, kiedy zaczynamy zagrażać mocno sami siebie, zaczynamy się karać, prawda, pojawia się właśnie ta autoagresja, te okaleczenia, jakaś mnogość zachowań tutaj takich autoagresywnych, w tym suicydalnych, prawda, więc tutaj dochodzi już do zagrożenia życia. To nie jest powiedziane i nie chciałabym, żebyśmy patrzyli w ten sposób na jakiekolwiek tutaj trudności związane ze zdrowiem psychicznym, że jeżeli mam depresję, mam borderline, czy nie wiem, HAT, to jestem jakiś, prawda, bo wyobrażamy sobie trochę tak, jak niech każdy z nas teraz zrobi doskonały test, jedąc samochodem, stojąc na przystanku i zastanowi się, co przychodzi mu do głowy, kiedy mówi borderline, prawda? No zazwyczaj przychodzą tam jakieś takie straszne historie i bardzo cię przepraszam, ale one są związane też trochę z językiem, kulturą, ale też z medialnym przekazem tego, w jaki sposób myślimy, prawda? No gdzieś media trochę kształtują nasze myślenie, pomagają nam odnaleźć to, co nas interesuje, zależy od tego, czego słuchamy i w czym szukamy. Natomiast raczej ten obraz społeczny borderline, no nie jest pozytywny.
1: Nie jest pozytywny, zgadza się.
0: I tak. Dlatego też myślę sobie, ostatnio mam taką refleksję, że pisząc moją książkę o borderline, chyba strzeliłam sobie trochę w kolano. Chciałam pomóc, chciałam popularyzować wiedzę w tym dosyć, mam wrażenie, wąskim, ale ciekawym zakresie. A tu się okazuje, że nawet samym pacjentom może być bardzo trudno po nią sięgnąć. No bo wyobraź sobie, stoisz w empiku, sięgasz po tą książkę i przynajmniej dwie, trzy osoby obok patrzą na ciebie z niedowierzaniem, prawda? O, pewnie masz borderline, nie wiadomo, czy nie wyskoczysz z nożem, albo nie zaczniesz krzyczeć na kogoś, prawda?
1: Zaburzenie kryjące się pod pojęciem osobowości borderline uważane jest, jak czytam, za jedno z najcięższych, wymagających podjęcia terapeutycznych kroków i poddania się też specjalistycznej pomocy. Kiedyś zaburzenie borderline sprawiało trudność w jednoznacznym skategoryzowaniu. Osoby poddające się terapii miały zestaw określonych cech typowych dla podejrzewanego zaburzenia, jednak ich codziennych wyborów i sposobu funkcjonowania nie można było przypisać do typowo występujących nieprawidłowości. Reakcje emocjonalne oraz przejściowe objawy były więc też przypisywane również innym podejrzewanym u pacjenta zaburzeniom. Czy da się dobrze żyć z borderline? Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej, która leży na naszym studyjnym stole, a to Borderline i co dalej. Michał Pogrękowski do rozmowy z Ulą wracam już za chwilę.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Bardzo częsta zmienność nastrojów, zachwiana równowaga psychiczna, częste odczuwanie całego spektrum emocji, często skrajnych i uczuć sprawia, że osoby te bywają, no też chronicznie zmęczone, jak się dowiedziałem. Osobowość borderline, o której teraz mówię, to grupa występujących cech, sposobów zachowania, postrzegania z pogranicza zaburzeń nerwicowych, lękowych, typu neurotycznego oraz psychotycznych. Zaburzenie osobowości typu borderline dotyka, jak się dowiedziałem, nawet 3% populacji ogólnej. W Polsce stanowi ono też, no, poważny problem kliniczny. Diagnozę tę dostaje prawie połowa pacjentów z zaburzeniami osobowości, a osoby z borderline stanowią nawet 1/4 wszystkich hospitalizacji na oddziałach psychiatrycznych. A dziś o tym w drogowskazach. W studiu ekspertka, znana już wam pewnie z kilku innych przeszłych edycji drogowskazów, to Urszula Strudzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa i autorka książki Borderline i co dalej? Witam ciebie po raz drugi.
2: Witaj.
1: Związek intymny z osobą borderline, Urszulo. Największe wyzwanie i też trudności w nim, to według ciebie to, co to by było?
2: Myślę, że dla otoczenia tutaj osób najbliższych, bo też chciałabym zaznaczyć od razu, że borderline to w tych relacjach zazwyczaj się gdzieś objawia. Te trudności tutaj są najsilniejsze, dlatego że no właśnie dotyczą wyobrażenia o sobie czy o kimś, prawda? Natomiast kimś, kto jest dla nas w jakiś sposób ważny. My mówimy trochę o tym, że taką koronną tutaj trudnością jest nawiązywanie i podtrzymywanie relacji intymnych, ponieważ one rządzą się takim prawem jak bliskość. To jest bardzo intymna, nieśmiertelna potrzeba drugiego człowieka, potrzeba bliskości, intymności, wspólnoty i miłości. I te potrzeby są dla nas bardzo ważne. One są potrzebami wzrostu i rozwoju. Nie można ich ominąć, więc każdy ich potrzebuje. Natomiast u osoby borderline one przy okazji bycia tutaj w tej roli takich warunków rozwoju są jednocześnie przeżywane jako powód do silnego niepokoju o siebie, o swoją pozycję w relacji, o to, czy ja mogę, czy jestem wart miłości, czy jestem wystarczający, żeby mnie kochać, żeby mi ufać, żeby mnie szanować. Więc tutaj są one źródłem niezwykle silnych lęków, napięć, utrwalonych, jak to przy zaburzeniach osobowości i wkomponowanych w obraz siebie. Dlatego też w relacjach intymnych, bliskich, one się najczęściej tutaj będą objawiały. A z drugiej strony, no najwięcej się w tych relacjach dzieje. Wyobrażeń, fantazji, ideałów, ale też naszych rozczarowań.
1: Osoba borderline może być też naszą szefową, naszym szefem. To chyba musi być wyzwanie, nawet koszmar, pracować pod kimś takim. Pyta o to w sieci pani Klaudia z Łodzi na forum poświęconym borderline, do którego dotarłem, szykując się do naszego spotkania też w studiu. Nie tylko czytałem twoją książkę, ale również wertowałem fora. Czy to jest zasadne pytanie, pani Agnieszki? Zasadna diagnoza? Koszmar? Mieć na przykład szefową szefa borderline?
2: No dziękuję, jestem wdzięczna za to pytanie z tego względu, że ona świetnie pokazuje, nawiązując do pierwszej części naszej rozmowy, w jaki sposób my myślimy o różnych diagnozach dotyczących zdrowia psychicznego, jak wiele lęku jest w tym pytaniu. Bo ja też spotykam się zawodowo, no i też niekoniecznie zawodowo, bo przecież w życiu prywatnym również gdzieś takie spotkania mają miejsce z osobami zmagającymi się z borderline i muszę powiedzieć, że tak jak w twoim pytaniu to było zawarte, te trudności bardzo często dotyczą tych najbardziej intymnych relacji, co oznacza, że możesz mieć szefa, koleżankę, kuzynkę z borderline i możesz nawet o tym nie wiedzieć, nawet tego nie doświadczyć, tak? Więc to też nie jest powiedziane, że mój szef jako osoba, jako pacjent tutaj zmagający się z borderline, to miałby być jakiś koszmar, czyli co? Potwór, dwugłowy stwór, który czeka na twoją duszę. To co to miałoby znaczyć, tak, prawda? Fajnie, że pani zadała to pytanie, bo ono pokazuje nasz społeczny sposób i odbiór tego zjawiska i przede wszystkim jakiś taki katalog naszych osobistych lęków, wyobrażeń, przekonań, a co tym idzie mitów i stereotypów, które są bardzo krzywdzące i potem ktoś nawet z taką diagnozą, ją podejrzewając, czy już będąc w jej trakcie, a nawet ją posiadając, ma problem właśnie w sięgnięciu po moją książkę, czy zgłoszeniu się na terapię, bo czuje się, że jeżeli przyzna się sam przed sobą, że posiada taką diagnozę, no to może być narażony właśnie na takie wyobrażenie o tym, że ktoś miałby mieć go za potwora, za koszmar, prawda? To odpowiada jego największemu lękowi. Tu mamy takie samo sprawdzające się proroctwo, efekt zamkniętego koła, bańki poznawczej. No i kończymy na tym, że lepiej nie mieć borderline, więc ja sobie to w takim razie wyprę. Albo będę karał siebie lub kogoś z tego powodu.
1: A jak postępować z osobą borderline, kiedy jej zachowanie, Urszulo, wynikające też z tego zaburzenia, stanie się dla nas, dla osób z jej bezpośredniego otoczenia, zbyt obciążające, zbyt trudne? Bo tak to sobie też trochę wyobrażam, że osoba borderline może mieć jakąś taką, może trochę większą, jak się mylę, to mnie wyprowadź z błędu, może mieć troszkę większą łatwość, taką skłonność do przekraczania cudzych granic na przykład.
2: Myślę, testowanie. Że tak jest. Na pewno testują to osoby osoby, no, częściej niż zazwyczaj przeciętna populacji gdzieś testują, ale nie po to, żeby tutaj w jakiś sposób nas dominować, ujarzmiać, krzywdzić, tylko raczej z powodu własnego lęku, własnych obaw, żeby odnaleźć się w sytuacji, sprawdzić, na ile ja dzisiaj jestem bezpieczny. Co z tego, że pytałam, czy kochasz mnie wczoraj, ale dzisiaj jest inny dzień i nie wiem, czy nie przestałeś w trakcie. Natomiast to może być szczególnie trudne, uciążliwe, kiedy otoczenie ma wrażenie, że staje się kontrolowane, osaczane w jakiś sposób lub też oskarżane o różne zjawiska, o różne cechy czy działania, intencje, których nie miało na myśli, prawda? Czyli ty mnie zdradzasz, ty nie traktujesz mnie poważnie, prawda? Ja się do ciebie nie liczę. To są najczęściej takie skargi. Natomiast myślę sobie, że albo ty jesteś nagle kimś innym, prawda? Bo masz dwie twarze. No nie, no generalnie popatrzymy na człowieka jako na istotę i proces, strukturę złożoną. Mhm. Czyli ja mogę balansować między, i wszyscy balansujemy, proszę państwa, między różnymi, można powiedzieć, odcinkami naszych cech, tak? Gdzie na jednym jego końcu mamy jakąś cechę, a na drugim jej przeciwieństwo, czyli jej maksimum i minimum potencjału. I gdzieś, jak tramwaje między zajezdniami, gdzieś się tutaj na tych odcinkach znajdujemy i to jest dynamiczny proces. Mówimy o tym, że balansujemy wszyscy w pewnego rodzaju antynomiach, czy ja jestem, na ile jestem dobra, na ile zły, prawda? Na ile jest we mnie mądrości, a na ile niekompetencji, głupoty, prawda? Już mówiąc kolokwialnie. Na ile jestem towarzyski, a na ile wycofuję się w różnych sytuacjach. Wszyscy tego doświadczamy. Natomiast u tych osób nie ma tego poruszania się tramwajem między jedną a drugą zajezdnią, tylko jest przeskok w wyobrażeniu o sobie, prawda? Czyli jestem tylko dobry albo tylko zły. I jeżeli uważam o sobie dobrze, to trudno przyjąć mi krytykę i boję się odrzucenia, że ta krytyka miałaby nagle zbić mnie z jakiegoś pantałyku naszej relacji i wyobrażenie o sobie, więc pewnie jestem od razu złym człowiekiem, a jak jestem złym, to zasługuję na co? Na odrzucenie, na karę, na unieważnienie, niebyt, nicość. To są jakieś takie bardzo zagrażające fantazje.
1: Internauci bardzo często też pytają, czy borderline ujawnia się już u dzieci, u nastolatków, czy może też ujawnić się na przykład nagle w wieku dojrzałym, nie wiem, u kogoś, kto ma 45-50 lat, czy może pojawić się nagle, tak do tego zmierzam. I też jakie zaburzenia mogą być mylone z borderline, co może utrudnić też niesienie skutecznej pomocy takiej osobie?
2: Myślę sobie, że tak. Na pewno, ponieważ nasza osobowość rozwija się przez całe życie, a najintensywniej ona rozwija się w okresie naszego dzieciństwa, właściwie wczesnego dzieciństwa i trochę później do okresu adolescencji. To jest taki najintensywniejszy tutaj odcinek tego procesu rozwojowego. To też trudno jest stawiać diagnozy, które miałyby być diagnozami zaburzeń osobowości. Dlaczego? Ponieważ zaburzenie osobowości oznacza trwały, dysfunkcyjny wzorzec funkcjonowania w postaci przeżywania, reagowania czy interpretowania siebie, rzeczywistości i otoczenia, prawda? Natomiast tutaj trudno jest mówić o tym, że dzieci miałyby mieć jakiś stały wzorzec, bo one przecież dojrzewają, one testują różne rzeczy, one tutaj mają bardzo intensywne procesy rozwojowe, więc no, nie można tutaj stawiać diagnozy zaburzenia osobowości. I tak też się z tego, co się orientuje, nie robi. Dopiero po 18 roku życia, kiedy mówimy o tym, że już coś powinno trochę się utrwalić i jesteśmy osobami jednak dorosłymi, no to faktycznie tutaj takie diagnozy mogą być stawiane. One zazwyczaj też stawiane są ostrożnie, są pewnym procesem diagnostycznym. Nie robi się tego w 10 minut, prawda? Zwłaszcza w internecie, prawda? Samodzielnie gdzieś tutaj serwując i będąc samozwańczym diagnostą. Nie róbmy tego, drodzy państwo. Natomiast pewne cechy i zwiastuny oczywiście są. To jest ta właśnie labilność emocjonalna, która przejawia się gwałtownymi zmianami nastroju. Jest też tutaj taka ograniczona umiejętność mentalizacji i ona może być oczywiście jeszcze dziecięca, ale jednak im dłużej trwa, tym pokazuje, że człowiek nie nabywa. Dziecko, adolescent już później nie nabywa takiej umiejętności trochę interpretowania, ale też rozumienia stanów emocjonalnych innych ludzi. To też jest bardzo ważny sygnał, prawda? No i ta trudność w samoregulacji emocjonalnej, kiedy te zmiany są gwałtowne i czasami dochodzi głównie u młodzieży do takich zachowań autoagresywnych w postaci samookaleczania się. To też ma tutaj różne znaczenie, taka rola dokonywania samookaleczeń, bo to też się wiąże troszeczkę z przerwaniem, tak jak powiedziałeś wcześniej, rozmawialiśmy chwilę o pustce, o takim wrażeniu, że ja nic nie czuję, więc próbuję coś poczuć, albo mam bardzo negatywne w tym momencie doświadczenia, uczucia, w związku z czym próbuję paradoksalnie wywołać u siebie ulgę. A dlaczego? Ponieważ mózg reaguje w ten sposób, że kiedy zadajemy sobie krzywdę, ale nie róbmy tego, to nasz mózg uwalnia nieco endorfin i wtedy mamy wrażenie chwilowego odprężenia i ulgi i to mózg szybko zauważa, że to działa.
1: Czy da się, Urszulo, określić jakoś, co najmocniej drażni osobę borderline? Jakie zachowania innych są dla niej szczególnie dotkliwe, wręcz nie do zniesienia? Z czym borderline w tym kontekście ma największe problemy? Jakich zachowań nie rozumie, nie akceptuje na przykład?
2: Pytasz o wyzwalacze trudności? Tak. Tymi wyzwalaczami, takie nazwijmy. Na pewno są sytuacje, w których, no umówmy się, że też nie zawsze one są wyobrażone przez te osoby. Czasami my też traktujemy tak innych, kiedy unieważniamy, kiedy próbujemy kogoś niekonstruktywnie krytykować. Nie. Mówimy tutaj o konstruktywnej i niekonstruktywnej krytyce i mam nadzieję, że wszyscy potrafimy to rozróżnić, przynajmniej intuicyjnie. Konstruktywna jest taka, z której miałoby coś wynikać, która miałaby coś podważyć po to, by też czegoś się dowiedzieć, prawda? Czy coś zmienić. Natomiast nie dlatego, że to jest złe, tylko dlatego, że można spojrzeć na to w różny sposób. Natomiast niekonstruktywne odnosi się już najczęściej do osoby i tutaj mówimy trochę o dewaluacji, o unieważnieniu, o takiej krytyce, która rani. I myślę sobie, że no, włączamy w tym momencie komuś silnik z jego złością, a ta złość może być silniejsza niż u przeciętnej osoby, zwłaszcza, że dotyczy jej głęboko, naprawdę bardzo głęboko, jej poczucia własnej tożsamości.
1: A propos właśnie tożsamości, wśród cech, jak wyczytałem, borderline, widzę też między innymi kryzys tożsamości, zaburzenia tożsamości. O co dokładnie tutaj chodzi? Czy mogłabyś to wyjaśnić?
2: Myślę sobie, że jeżeli mówimy o kryzysie tożsamości, to pierwsze, co przychodzi do głowy, to normatywny kryzys tożsamości i on jest najczęściej u adolescentów takim zjawiskiem rozwojowym, prawda? Kiedy ja muszę ustalić to, kim jestem. Natomiast w przypadku osób zmagających się z borderline, one jakby utknęły w tym kryzysie, czyli generalnie nie udało im się tego ustalić i to, jaki mają obraz siebie, zależy od tego, jak się w danym momencie czują lub jak postrzegają sytuację. Tak jakby były takim emocjonalnym trochę kameleonem, prawda?
1: A co dobrze robi nastrojowi, samopoczuciu osób borderline, co łagodzi to zaburzenie na przykład? Jakie
2: przeciwieństwo unieważnienia, czyli traktowanie ich no, jak każdego innego człowieka, nie jak pacjenta przede wszystkim, prawda? Czyli tak jest też zjawisko, na które jesteśmy łasi wszyscy, ale szczególnie ono tutaj gra dużą rolę, jak taka umiejętność uprawomocnienia kogoś, że ja cię widzę z tym, co czujesz i to, co czujesz, nie zmienia tego, co ja o tobie myślę, nie znikasz, nie przestajesz być ważny.
1: Okay. I właśnie w takich okolicznościach, jak zakładam, osoby borderline mogą być naprawdę dobrymi, perspektywicznymi partnerkami, partnerami, prawda?
2: Ja w ogóle uważam, że to są osoby, jak każdy z nas, no bo też dzielimy, nawet ja teraz chyba mam wrażenie, jak to mówię, to cały czas przeszkadza mi to, co mówię, mam wrażenie, jakbym dzieliła my i oni, nie?
1: Tak.
2: Absolutnie, nie. Każdy z nas ma swoją emocjonalność. Tutaj ta emocjonalność, przepraszam, jest troszeczkę bardziej intensywna, podkreślona i gdzieś są tego efekty. Natomiast myślę, że to są, że można mieć borderline i być dobrym partnerem. Natomiast na pewno, tak jak w każdym związku, jest dużo takich momentów, które są po prostu trudne. I tutaj mamy do czynienia z osobą, której wrażliwość jest nieco wyższa niż być może nasza, prawda? Ona gdzieś jest bardziej wyczulona na takie sygnały o jakimkolwiek ryzyku odrzucenia, unieważnienia. To są osoby też wysoko empatyczne, tylko teraz tak, empatię też możemy tutaj podzielić na tą empatię emocjonalną i kognitywną, prawda? Emocjonalna to ta, której mi jest bardzo przykro, kiedy tobie będzie przykro i faktycznie te moje lustrzane neurony w mózgu, w płatach czołowych aż się tam świecą, więc ja wiem, co czujesz i czasami nie odróżniam tego, czy to jest twój smutek, czy mój. Mówimy tutaj o tej utratie granicy, prawda? Ale z drugiej strony ta kognitywna, czyli oparta o umiejętność mentalizacji, o odczytywanie i interpretowanie przeżyć drugiej osoby, jest troszeczkę obniżona. I na tym też polega między innymi jeden z tych nurtów terapeutycznych, bo tu można też tutaj podjąć psychoterapię psychodynamiczną, długoterminową i dochodzi się głęboko do tej potrzeby bliskości i stabilizowania w oparciu o obraz siebie i doświadczenia korektywne, ale mówimy też o takiej terapii, która jest oparta na mentalizacji właśnie, czyli na tym, żebyś mógł nauczyć się bardziej rozumieć trochę innych, niż wszystko odnosić do siebie jako sygnał zagrożenia z ich strony.
1: Osobowość typu borderline to poważne zaburzenie, które mocno wpływa na życie dotkniętych nim osób oraz też osób z ich bezpośredniego otoczenia. Objawy mogą utrudniać nawiązywanie, też podtrzymywanie relacji, mogą też stać się przyczyną podejmowania zachowań autodestrukcyjnych, ale nie muszą. Na czym polega zaburzenie borderline? Jak je terapeutyzować? Jak wygląda związek z kimś o osobowości tak zwanego pogranicza? O tym dziś w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej, którą mamy dzisiaj w studiu, a jej tytuł to Borderline i co dalej? Michał Poklękowski z Ulą spotkacie się jeszcze po raz trzeci i ostatni w tej edycji już niebawem.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, zapraszam. Co to jest borderline? Do niedawna jeszcze termin dość egzotyczny i może nawet niezrozumiały dla większości z nas. Borderline, inaczej osobowość pogranicza, to jeden z typów zaburzeń osobowości. A w ogólnym rozumieniu charakteryzuje się ogromną zmiennością, nieufnością, nieustannym testowaniem granic wytrzymałości swojej oraz innych osób z otoczenia, co bywa też wyzwaniem, zwłaszcza dla najbliższych albo współpracowników osoby z tym konkretnym zaburzeniem. Osobowość borderline diagnozuje się na podstawie wywiadu obejmującego obserwacje zachowań i też tendencji. O tym dziś w drogowskazach. Ten problem dotyczy wielu Polek i Polaków. W roli gościa i ekspertki Urszula Struzikowska-Marynicz. Ula jest psychologiem, socjologiem z Krakowa, autorką książki pod tytułem Borderline. I co dalej? Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witaj.
1: Bardzo ciekawy wątek w Twojej nowej książce, Urszulo. Strona 217. Zdrowe i patologiczne sposoby regulowania nastroju. To ważny aspekt życia osób borderline. Patologiczne to jakie? I jakie też to te dobre?
2: Dobrych, myślę, jest dużo więcej. Dobrych, czyli korzystnych i bezpiecznych, bo przecież nie będziemy oceniać ich moralnie.
1: No tak.
2: Korzystnych, nie? Korzystne to by były te, które podtrzymują nasz kontakt z otoczeniem, podtrzymują nasze wyobrażenie, to takie bardziej korzystne, bezpieczne o sobie, czyli mówimy tutaj o takich kwestiach związanych z samorozwojem, z kontaktem z naturą, prawda, z budowaniem bliskich relacji, z poszukiwaniem wsparcia, tych relacji, w których to wsparcie czy bliskość możemy mieć, możemy na nie liczyć. Natomiast zawężając temat od końca strony, czyli o tych patologicznych formach. Tutaj jest ich mniej, natomiast one są bardzo tutaj faktycznie charakterystyczne. No to jest autoagresja, wszelkiego rodzaju samookaleczenia, autosabotaż, prawda? To są sytuacje, w których prowokujemy czasami konflikty po to, żeby testować własną wartość, albo żeby odcinać się w ten sposób od innych ludzi, myśląc, że to skoro oni porzucili nas, to jest zgodne z naszym wyobrażeniem o sobie, czyli właściwie już się nie rozczarujemy bardziej niż tym, czego boimy się najbardziej, prawda? To jest dokonywanie, tu podejmowanie takich decyzji, czy dosyć impulsywnych, nieprzemyślanych, na przykład finansowych, obstawianie gdzieś w różnego rodzaju zakładach, prawda, wszystko na jedną kartę.
1: Taka skłonność do ryzyka trochę nadmierna.
2: Skłonność tak? do ryzyka, dokładnie, bo wtedy się czuje, nie?
1: Tak,
2: do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czego nie do końca lubimy, ale z drugiej strony, co znamy, czyli ta intensywność emocjonalna, prawda, ta adrenalina, kortyzol, noradrenalina, stres po prostu, prawda, i podniecenie. Tutaj faktycznie ta tendencja będzie troszkę większa niż u ogółu populacji. Obiadanie się, czy tutaj próbowanie regulowania obrazu siebie, nastroju i kontroli nad różnymi swoimi ważnymi aspektami poprzez regulowanie jedzenia, wagi. Tutaj jest wstęp do różnego rodzaju zaburzeń współistniejących, zaburzenia chociażby odżywiania u tych osób, prawda? No, to też nie należą do rzadkości, ponieważ borderline jest dosyć towarzyskim problemem zdrowia psychicznego, w związku z czym ono rzadko występuje samo, czyli generalnie ma tak zwane zaburzenia współistniejące. To często jest depresja, to często jest właśnie, to są też zaburzenia odżywiania chociażby. Takie w tym momencie przyszło mi do głowy. Natomiast pamiętajmy też o tym, czym w ogóle jest zaburzenie osobowości, prawda? Że to jest taki trwały, dysfunkcyjny wzorzec funkcjonowania, który jest usztywniony. Funkcjonowania, czyli poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego. Natomiast chociaż brzmi ono bardzo poważnie, to głównie tutaj tymi trudnościami najczęściej charakterystycznymi i statystycznie występującymi jest taka trudność samoregulacji emocjonalnej i rozproszone, rozszczepione ja, z którego wynika bardzo dużo trudności, takich jak silny lęk przed odrzuceniem, niestabilne, intensywne relacje, czy zniekształcenie w obrazie siebie i innych, a także takie bardzo gwałtowne zmiany nastroju, czy wybuchy impulsywnie tutaj prezentowanych emocji, trudność z kontrolą, zwłaszcza złości. Natomiast pamiętajmy o tym, że mówimy borderline. Co to znaczy borderline? Z języka angielskiego mówimy o takim znaczeniu jak zaburzenie osobowości spogranicza.
1: Tak.
2: Teraz co to właściwie oznaczałoby? Mhm. No spogranicza, powiedziałeś wcześniej, i tutaj widzę, że robiłeś taki rozsądny, bardzo dogłębny research, ono oznacza pogranicze psychozy i nerwice. Natomiast pamiętajmy o tym, że borderline, chociaż opisuje wciąż istniejące zjawisko w naszej osobowości, to jednak to jest taki termin historyczny, ponieważ ono dotyczy lat 30. XX wieku, kiedy faktycznie takim konceptem tutaj diagnostycznym diagnostycznym, takim kierunkiem myślenia o tym typie zaburzenia osobowości było właśnie łączenie go z elementami psychozy i nerwicy. Dzisiaj już dużo inaczej patrzymy, dużo więcej wiemy o tym typie zaburzenia osobowości i tutaj, chociaż termin przeszedł z historii do współczesności, to można go troszeczkę traktować jak taki artefakt naszego myślenia, że on jest jednak pewną za przeszłością i opisując tak naprawdę zaburzenie osobowości, łatwiej, trafniej byłoby mówić o zaburzeniu organizacji osobowości, opisując jej trudności w kontekście ich nasilenia i dominujących cech oraz ich funkcjonalnej diagnozie, czyli wpływu na to, na konkretne wybrane obszary funkcjonowania człowieka, bo borderline nie musi dotyczyć wszystkich, prawda? Niekoniecznie spełniamy wszystkie kryteria diagnostyczne. Natomiast pamiętajmy, że każda diagnoza jest propozycją pewnej interpretacji zjawiska różnych trudności. To jest pewien koncept, w jaki sposób to rozumieć i porządkować swoje myślenie o tym, a nie jest to wyrok i nie jest to kwestia tego, że my opiszemy człowieka w sposób niewyczerpany i raz na zawsze niezmienny.
1: Osoby borderline silnie manifestują negatywne uczucia, takie jak złość, jak frustracja, gniew i tak dalej, i tak dalej. Też często internauci o to pytają, czy da się jakoś doraźnie uspokoić osobę borderline w takim napadzie właśnie złości i gniewu. Czy postępujemy dokładnie tak samo wobec osoby, jak wobec osoby, która borderline nie ma, tak? Nie jest taką osobowością.
2: Ja bym nie była sobą, Michale, gdybym tutaj sobie trochę nie pożartowała w tym wypadku, że jeżeli chcemy ją uspokoić, to raczej nie wyjdzie. Natomiast bardziej chodzi o to, żeby ją zrozumieć, żeby uprawomocnić i dostrzec człowieka, a nie tylko jego emocje, bo jeżeli widzę złość, to mogę widzieć wierzchołek góry lodowej, czyli samą złość i jej efekty, i jej brzmienie, jej nasilenie, natężenie, jej kierunek i sposób wyrażania, który mi się podoba lub nie i mogę się na przykład bać albo sama chcieć walczyć w tym momencie, wchodząc w konflikt i pogłębiając go też po swojej stronie. Ale myślę sobie, że celem nie jest naszym uspokajanie, wychowywanie i ratowanie innych, tylko ich zrozumienie. I wtedy jest większa szansa na to, że przestaniemy się ich bać, albo że będziemy skupiać się na tym, że krzyczą. Posłuchajmy, o czym próbują krzyczeć i co może im się wydawać, że jest przez nas niesłyszane. I prędzej dotrzemy do podstawy tego krzyku. I czasami jest tak, że w gabinecie czasami mi się to zdarza, że też no, pacjent zaczyna krzyczeć na mnie, prawda? Albo nagle słyszę, że ze wspaniałego psychologa jestem totalnie niekompetentną jędzą. To jest cytat. Natomiast dziękuję też za tą ilustrację trudności. Natomiast no, z drugiej strony myślę sobie, dobrze, dlaczego nagle stałam się tą jędzą? Przecież to, co on mówi w tym momencie przeżywa, ma duże znaczenie. Nie tylko dla niego, ale również dla mnie jest to informacją, że coś się zmieniło w sposobie przeżywania naszej relacji czy mojej osoby, prawda? Tak. I skoro tak się bardzo złości, to teraz posłucham sobie, co jest pod tą złością, jaka tam jest potrzeba, bo emocje są nośnikami naszych potrzeb. One jak na gruncie tych potrzeb wyrastają, prawda, łąka. Więc fajnie byłoby, żebyśmy pomyśleli sobie, chyba złościsz się, czyli ta złość skądś przychodzi, nie? Z jakiegoś przekonania, jak pan mnie zrozumiał, prawda, co pan teraz poczuł, co przyszło panu do głowy, z kim, czym się panu skojarzyłam, czemu jędza, a nie na przykład ktoś inny, nie? Mhm. I nagle się okazuje, że właściwie dochodzimy do potrzeby tej osoby, a przede wszystkim nie dyskutujemy tutaj z tym, dlaczego się złości, że nie wolno się złościć, że tak nie wolno mówić i tak dalej, bo to już jest takie, no, dziamganie komuś, prawda? Dziamganie, tylko to bardziej chodzi, takie, tak, i wychowywanie kogoś, a to wtedy czujemy, że ta osoba stawia siebie nad nami, prawda?
1: No jasne.
2: I my nad nią siebie też. Natomiast bardziej chodzi o to, żebyśmy zrozumieli i uprawomocnili złość, że widzę, że teraz wydarzyło się dla ciebie coś ważnego, prawda? To z jakiegoś powodu teraz się zezłościłeś, teraz przyszło ci coś do głowy, co sobie pomyślałeś w tym momencie, tak? Bo to nie jest widoczne dla mnie, ale widzę, że dzieje się dużo dla ciebie.
1: Tak.
2: A nie oceniamy, że ona powinna być, czy nie powinna być, czy sobie jej życzymy, czy nie, bo to nie jest koncert życzeń, tylko relacja.
1: Dokładnie. A czy są jakieś bodźce, Urszulo, jakieś aktywności, zawody nawet, tak? Mam na myśli tutaj pracę, które osoby borderline powinny, no, unikać, tak? Omijać szerokim łukiem, nie wiem, jak zwał, tak zwał, tak? Żeby nie pogłębiać też swojego zaburzenia. Są jakieś aktywności takie?
2: Jeszcze dodam, tu użyłeś słowa zaburzenia. To jest zaburzenie w organizacji osobowości, natomiast nie jest to choroba psychiczna, bo jak mówimy o zaburzeniach, to wydaje nam się, że to są zaburzenia, czyli też znowu coś tajemniczo, enigmatycznie brzmiącego, pewnie chory człowiek, tak. Nie? Chory na
1: pewnie
2: coś strasznego. Niebezpieczne, tak. Natomiast nie, absolutnie. Tutaj nie, to nie jest choroba psychiczna, to jest zaburzenie w organizacji osobowości, ma swój poziom trudności i niekoniecznie dominuje całe życie. Także spokojnie, przestaniemy się tego w końcu bać i przestaniemy myśleć o tym jako czymś, co się nie powinno wydarzyć. I przede wszystkim jest to uleczalne, co jest fajne, że terapia tutaj, a zwłaszcza konkretne nurty mają przebadaną skuteczność i pomysły i z protokoły pracy. Mhm. Natomiast jeżeli pytasz o zawody wodę znowu. Nie chciałabym tworzyć takich znowu usztywnionych, prawda? Jasne. Tutaj jakiś list, czego unikać, a czego nie, ponieważ człowiek jednak jest dynamiczny i ma duże zdolności adaptacyjne, a borderline borderline'owi nierówny. Jak wszystko. Natomiast myślę sobie też trochę o tym, że no, jeżeli już miałabym odpowiedź na twoje pytanie, próbować przynajmniej, to sobie tak to ujmę, że wszędzie tam, gdzie jest duże ryzyko bycia jednak na świeczniku ocenianym, prawda, czy gdzie jest dużo stresu, takich warunków nieprzewidywalnych, okay. Ponieważ to wszystko może faktycznie działać jako takie czynniki wyzwalające, triggerujące, to jest takie modne pojęcie triggerów, no jednak te trudności z samoregulacją emocji, z radzeniem sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi, emocjonalnie obciążającymi, związanymi z krytyką, z oceną, ale też przeżywaniem właśnie siebie w tych emocjonalnych uniesieniach, prawda, w tych intensywnych tutaj skokach i upadkach. Mhm.
1: Borderline powoduje zyski i straty, o czym piszesz na 101 stronie swojej książki, Urszulo. O stratach dziś już mówiliśmy sporo. Co zatem stoi po stronie zysków? Ja bym na przykład może tutaj wyróżnił w tym kontekście wrażliwość. Mhm. To jest ten zysk osób borderline, że mają taką ponadprzeciętną, jakąś taką bardzo wyrazistą wrażliwość.
2: Myślę, że tak. To na pewno dotyczy wrażliwości, bo ta wrażliwość tutaj jest troszeczkę, powiedzmy tak, można powiedzieć o wrażliwości w kontekście tej empatii afektywnej. No. Ona się też może wiązać z kreatywnością tych osób, z ich uwrażliwieniem na sztukę chociażby. Natomiast no, może być też tutaj drugim końcem, drugim biegunem tej cechy, czyli nadwrażliwością o takim neurotycznym charakterze, prawda? Mówimy neurotycznym nie po to, żeby to oceniać, tylko żeby to rozumieć w sensie klinicznym, gdzie faktycznie tutaj może być to sprowadzone do jakiegoś lęku, prawda, i wielu jego postaci. Mówimy też o tym, że jednak to są osoby, które boją się odrzucenia, to są osoby, które mają szczególnie silną potrzebę miłości, wspólnoty, bliskości z drugim człowiekiem i czasami no, trochę sabotują, ponieważ kiedy jest tej bliskości, jest duża szansa na nią, jest jej faktycznie więcej, no to też nie wiadomo, co z tym zrobić i same czasami się oddalają, więc do tego jest potrzebna ta faza dewaluacji, czy przypadkiem ta bliskość mnie nie sparzy jak ćma opierająca się o żarówkę, prawda, skrzydełkiem. Więc rozumiem, że tutaj jest też ten obszar trudności, ale jednak potrzeba miłości jest ogromna i potrzeba szacunku, akceptacji, przynależności, więc to też no jednak tutaj jest dosyć bogata i złożona emocjonalność i jak najbardziej te osoby mogą być naszymi przyjaciółmi, naszymi nierzadko wiernymi partnerami, prawda, więc myślę sobie, że to też jest dosyć duży potencjał. Jeżeli mówimy o wrażliwości, to też mówimy o intuicji. I teraz z jednej strony tutaj jest taki mit, że to są osoby też o wysokiej intuicji, prawda, i niesamowitym tutaj przeczuciu różnych zjawisk. Ja myślę sobie, że one są bardzo tutaj hiperaktywne, jeżeli chodzi o taką, znowu tutaj posłużę się takim terminem hiperczujności na wszelkie przejawy unieważnienia czy zagrożenia dla relacji. W związku z czym one często mogą wyprzedzić rozmowę, kiedy tylko poczują na jakieś wybrane, trudne temat, kiedy poczują napięcie między nami, nie? Że czasami pomagają otworzyć, są otwieraczami takie, prawda? Odźwiernymi różnego rodzaju napięć, które niepotrzebnie czasami rosną w milczeniu między partnerami. Taka osoba często już to wyczuje na wyjściu i gdzieś zacznie dopytywać o pewne rzeczy, które istotnie mają miejsce. Więc to też jest dosyć fajna cecha. I oczywiście na jej drugim biegunie mówimy o już takim, za przeproszeniem, paranoicznym nastawieniu do tego, że skoro jest jakiś problem albo jakaś trudność, to ona na pewno musi być zwiastunem ogromnego problemu i teraz tu natychmiast musimy o tym porozmawiać, bo świat się skończy, nasz związek na pewno, prawda? Mhm. Mówimy też o czym? Na przykład o tym, że z jednej strony jest to jako minus tutaj borderline rozproszenie ja i takie rozszczepienie własnego poczucia tożsamości, co się wiąże z cierpieniem, zagubieniem i przeżywaniem niepewności siebie, ale z drugiej strony jest też plus, bo innym końcem tego samego wymiaru jest trochę bycie kameleonem i też dosyć takie wysokie mam wrażenie zasoby w kontekście adaptowania się do różnych okoliczności, bo żeby ktoś mnie lubił i żebym był barwnym ptakiem dla kogoś, ktoś mnie nie zostawił, ktoś, żebym kogoś interesował, to jestem w stanie przybierać bardzo szybko różne maski i adaptować się do zmian. Jestem takim towarzyskim kameleonem i właściwie to są często osoby postrzegane jako osoby charyzmatyczne i lubiane. Mm-hmm. Interesujące.
1: Rozmawialiśmy o tym, jakimi partnerkami, partnerami mogą być osoby borderline. To teraz może jeszcze chwilę poświęćmy uwagi rodzicom borderline, mama, tata, prawda? Czy tutaj można wyróżnić jakiś bilans zysków i strat dla dziecka, tak? Też w sieci o to pytają regularnie internauci, czy osoby z tym zaburzeniem borderline mogą być naprawdę dobrymi, wystarczającymi rodzicami dla swoich dzieci. Czy to też zależy? Jak to można byłoby określić?
2: Wszystko zawsze zależy od wielu czynników, które również są dynamiczne i są zmienne w rzeczywistości.
1: Bo wiesz, przynajmniej wejdę jeszcze w słowo, że same osoby borderline zastanawiają się, czy właśnie odpowiedzialne w przypadku ich trudności jest zostanie rodzicem na przykład, nie? Mhm.
2: Tak, ta decyzja może też tutaj znowu być wrzucona na młyn rollercoasteru, że raz będę najwspanialszym i no właśnie, będę najwspanialszym, prawda? Czyli już jestem na jakimś biegunie, na jakiejś skrajnej, w jakiejś skrajnej sytuacji ze sobą i w postaci siebie. A z drugiej strony, jeżeli mam jakieś niepowodzenie, poczułem poczucie winy, w sumie mogłem zachować się inaczej, no to wchodzę w ten tryb, no chyba nie nadaje się na rodzica, prawda? Więc to jest dla dziecka bardzo trudne, ponieważ, no umówmy się, dzieci i noszą każde z nas, ale dzieci szczególnie potrzebują do rozwoju z kolei swojej osobowości warunków stałych, przewidywalnych, bezpiecznych.
1: Tak, dokładnie.
2: Owocujących tym poczuciem bezpieczeństwa i bezpieczeństwem w ogóle obiektywnie. Mhm. Natomiast takie zmiany u tych osób faktycznie są trudne, więc myślę sobie, że jeżeli ktoś planuje tutaj zostanie rodzicem albo już nim jest, to ja bym gorąco zachęcała jednak do równoległego bycia rodzicem dla siebie, czyli takiego trybu nauczenia się tego w procesie terapii, psychoterapii. I ona będzie tutaj długoterminowa, z czym trzeba się liczyć, ale za to w intensywnym procesie, na przykład terapii raz czy dwa razy w tygodniu, może przynieść naprawdę zbawienne efekty, a nawet tutaj rokować pełnym wyleczeniem.
1: Super.
2: I teraz chciałabym jeszcze dodać inną optymistyczną rzecz, ale nie opierajmy się wyłącznie na niej. Niech to będzie raczej zachęta, że część tych cech borderline, między innymi impulsywność, ona troszeczkę z wiekiem słabnie. W związku
1: właśnie
2: z tym,
1: miałem o to zapytać.
2: Niektóre cechy, tak, są badania, które
1: super,
2: mówią o tym,
1: mówisz,
2: że niektóre cechy zanikają wraz z wiekiem, ponieważ osobowość jednak dojrzewa. Natomiast w niektórych obszarach ona się gdzieś tam zatrzymała, prawda? Chociażby tutaj w tej tożsamości i moim rozumieniu siebie i przeżyciu siebie, co ważne. W związku z czym to wymaga psychoterapii i mówię, każdy nurt terapeutyczny trochę inaczej się za to weźmie.
1: Czyli jeżeli dobrze ciebie rozumiem, Urszulo, że objawy borderline mogą nasilać się z wiekiem, ale mogą też się wygłaszczać.
2: Nie, one są nasilone do pewnego wieku, a z czasem zaczynają się wygładzać, a nawet zanikać. Natomiast na pewno wszystkie, nie podchodzimy do tego nad optymistycznie, że wszystkie znikną i po prostu potrzebny jest czas.
1: No dobrze, ale też jeszcze tutaj wiek wiekiem, ale na przykład jeżeli dochodzi w wieku 50-60 lat u osoby borderline do jakiegoś traumatycznego przeżycia, to może znowu jakby wrócić to ze zdwojoną siłą, to
2: tak, jeżeli nie zaangażowała się, może tak, bardziej partnersko, nie? Wcześniej w proces psychoterapii własnej.
1: A współczesna farmakoterapia, bo mówiliśmy o psychoterapii, tak, w przypadku osób borderline, że ona jest skuteczna.
2: Bogata i skuteczna.
1: Dokładnie skuteczna.
2: Farmakoterapia jest narzędziem nierzadko niezbędnym.
1: Tak.
2: Jeżeli mówimy o tym takim, powiedzmy, trzecim, najgłębszym piętrze różnych trudności u konkretnego pacjenta, natomiast podatujmy ją jako narzędzie wspierające, ono nie zawsze jest konieczne. Natomiast podstawą leczenia tutaj ich trudności jest przede wszystkim indywidualna psychoterapia, raczej długoterminowa.
1: I równolegle, tak, jeśli już, ale to już specjalista oceni, prawda?
2: Czy jest potrzebna farmakoterapia? Są pacjenci, którzy w ogóle nie wymagają, prawda, farmakoterapii. Są osoby, które na pewno świetnie funkcjonują.
1: Nie ma się co uprzedzać po prostu. Jeżeli ktoś ma cechy borderline, tak, zmaga się z tym zaburzeniem, nie ma co się w ogóle uprzedzać, tak, że będzie musiał być faszerowany lekami.
2: Nie, to są jakieś mity. To są mity.
1: Okay, no właśnie też,
2: a to są te koszmary właśnie, tak, które sobie wyobrażamy. Jak to jedna z internautek. Natomiast nie, absolutnie. Są też osoby, które naprawdę, można powiedzieć, są osobami, to takie znowu ciekawe określenie, wysoko funkcjonującymi w spektrum tych trudności. Czyli one mają sukcesy życiowe, mają przyjaciół, też zazwyczaj funkcjonują w sposób stabilny i przewidywalny dla siebie i innych. Natomiast są sytuacje dla nich trudne, w których faktycznie się dekompensują. I wtedy są jak zagubione, przeżywają zagubienie, przeżywają silny stres, zaczynają się zastanawiać, podważać siebie, prawda, czy sens tutaj, często jest tak, że powodem zgłoszenia się na konsultację psychologiczną czy psychiatryczną, a potem podjęcia psychoterapii są w ogóle te zaburzenia współwystępujące. Na przykład mamy pacjenta, którego na pierwszym rzut oka i tej diagnozy jest na pierwszym planie depresja na przykład, prawda? Dopiero potem podubiamy sobie, porozmawiamy z tą osobą i myślimy, kurczę, depresja jest tutaj właściwie pochodną innego problemu, prawda? I do którego musimy się dokopać, zajmie nam to trochę czasu, ale warto, bo naprawdę będziemy dotykać najwrażliwszych pięter człowieka. I to fajnie, bo tam często leżą tego przyczyny. przyczynę.
1: Głęboko wierzę, że wypowiedzi zaproszonej przeze mnie ekspertki do studia pozwoliły wam nieco lepiej zrozumieć to zagadnienie, osobowość borderline, a w studiu ze mną i z wami była dziś Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Borderline. I co dalej? Bardzo tobie dziękuję za spotkanie i za rozmowę w studiu, Ulu.
2: Ja również. Dzięki wielkie.
1: Drogowskazy są wszędzie tam, gdzie odsłuchujecie swoich ulubionych podcastów, programów, audycji, między innymi na YouTubie, na Mediatece czy na Spotify. Nieustająco zapraszam was do śledzenia na bieżąco naszych rozmów i dziękuję, że jesteście z nami mimo naszych niedoskonałości. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego, dobrego. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Będziemy musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Według danych GUS-u łączne zbiory owoców w tym roku będą o niemal 19% niższe niż przed rokiem. A to oznacza, że produkty będą droższe. O tym nasza reporterka Małgorzata Zawada.
2: Słabe zbiory to skutek wiosennych przymrozków, długotrwałych susz i czerwcowych fal upału. Ze względu na wysokie ceny nawozów i paliw, wielu rolników musiało też ograniczyć nawożenie swoich upraw. Jak podkreśla Adrian Wawrzyniak, rzecznik NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, na tej sytuacji nie skorzystają ani oni, ani kupujący.
3: W skupach te ceny nie są podnoszone. Po raz kolejny na tej sytuacji skorzystają przede wszystkim duże sieci handlowe, które będzie oferował społeczeństwu wysokie ceny.
2: Mimo tego klienci mówią, że ich zakupy się nie zmienią.
4: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższy. I kupuję.
5: Nie wiem, owoce, warzywa, nie jest to jedyny czynnik. Przed kwestią importu, eksportu.
2: Problem słabych zbiorów dotyczy w tym roku także warzyw i zbóż.
1: Rząd ma plan, jak zaostrzyć przepisy wobec kierowców, którzy łamią sądowy zakaz prowadzenia. Kara więzienia, a nie grzywny. To ma zwiększyć skuteczność przepisów i zapewnić realne konsekwencje sprawcom przestępstw na drodze. Zmiany przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Więcej o tym Krzysztof Płowecki.
6: Jak powiedziała mi rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara, nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim kierowców prowadzących po alkoholu lub narkotykach oraz tych, którzy mimo sądowego zakazu nadal wsiadają za kierownicę.
7: Sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie.
6: Projekt zakłada także, że warunkowe umorzenie postępowania nie będzie już możliwe. Z kolei zawieszenie wykonywania kary sąd będzie mógł zastosować tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7: O tym, czy taki przypadek zachodzi, decyduje sąd na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.
6: Nowością będzie także wykroczenie polegające na nieprzestrzeganiu przepisów na drogach dla rowerów, chodnikach i innych miejscach przeznaczonych dla pieszych oraz rowerzystów. Ta zmiana będzie dotyczyła przede wszystkim użytkowników hulajnóg, rowerów elektrycznych czy motorowerów.
1: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały porozumienie w sprawie wypłaty unijnych dotacji na budownictwo społeczne w Polsce Wschodniej. Podał resort. Budżet projektu wynosi prawie 429 milionów złotych. 17 osób utonęło od początku maja w akwenach Warmii i Mazur. To mniej niż w tym samym czasie przed rokiem, jednak służby podkreślają, że wakacyjne statystyki wciąż są alarmujące, mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
8: To jest aż o 8 osób mniej niż w zeszłym roku, ale to wciąż bardzo duża liczba i w zdecydowanej większości to są tragedie, których można było uniknąć.
1: Ofiarami utonięć są zarówno mieszkańcy Warmii i Mazur, jak i turyści.
8: To się rozkłada mniej więcej po połowie, natomiast zdecydowaną większością, bo prawie wszystkie ofiary utonięć w tegorocznym sezonie wodnym to są mężczyźni, w zdecydowanej większości po 50 roku życia.
1: Największym zagrożeniem nad wodą wciąż pozostają brawura, przecenianie własnych umiejętności oraz kąpiel po spożyciu alkoholu. W trakcie korzystania z kajaków, łódek czy rowerów wodnych warto pamiętać o kapoku. Jest lepiej z kozicami w Tatrach. Przyrodnicy podsumowali wiosenną akcję liczenia kozic w górach zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie. W Polsce zaobserwowano się 335 sztuk, w tym 47 tegorocznych. W całych Tatrach naliczono 786 kozic, z czego 95 młodych. To najlepszy wynik od 2021 roku. Równocześnie przyrodnicy odnaleźli prawdopodobną przyczynę spadku populacji w ostatnich latach, mówi Jarosław Rabierz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Ten okres załamania to był 18-19 rok, a to się akurat pokrywa z tym boomem skiturowym po okresie covidowym. Okres zimowy dla zwierząt jest szczególnie trudny, jeżeli dodatkowe są czynniki, które powodują zwiększenie wydatku energetycznego. Może to w istotny sposób powodować zmniejszenie populacji.
1: Obecność narciarzy, zwłaszcza w terenach poza wyznaczonymi szlakami, powoduje płoszenie zwierząt, ich ucieczkę w głębokim śniegu, a co za tym idzie utratę tak zwanej cennej zimą energii. Najlepszy jak dotąd wynik kozic zanotowano w 2018 roku, aż 1431 sztuk w całych Tatrach. Kolejne liczenie zwierząt w górach odbędzie się jesienią. Już wkrótce noc spadających gwiazd. Z 12 na 13 sierpnia czeka nas kulminacja roju Perseidów, zapowiada astronom Stanisław Rokita z toruńskiego planetarium.
10: Wszyscy kojarzą to jako spadające gwiazdy, choć oczywiście samo zjawisko nie ma nic

0: równolegle z gwiazdami. No może tyle, że obserwujemy je w nocy. Spadające gwiazdy, czyli meteory, albo jak twierdzili starożytni Grecy, zawieszone w przestrzeni w powietrzu. I w sumie jest to bardzo trafne określenie, ponieważ widzimy taki świetlisty ślad, który nagle pojawia się na niebie, szybko znika i po całym zjawisku.
1: W Kujawsko-Pomorskiem na obserwacje Perseidów zapraszają astrobazy, m.in. w Radziejowie, Żninie czy Kruszwicy, a także obserwatorium astronomiczne w podtoruńskich piwnicach.

0: MSK Rock Warszawa.
1: Zmasowany rosyjski atak rakietowy na Kijów. Są ofiary śmiertelne i ranni. Kolejny konflikt na linii prezydent-rząd. Powodem ułaskawienie starucha. Do obserwacji wystarczy ludzkie oko. Już niebawem noc Perseidów.
2: MSK Rock. Raport.
1: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jedna osoba zginęła, 12 zostało rannych. Raport zaczynamy od zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów. Uszkodzonych zostało wiele budynków w kilku dzielnicach. Rakiety balistyczne zaatakowały 7 rejonów miasta, a alarm obrony powietrznej obowiązywał przez ponad godzinę. Zniszczony został magazyn znajdujący się w pobliżu centrum Kijowa. Ekipy ratowników wyciągnęły z ruin 2 osoby. W ostatnich tygodniach Rosja nasiliła ataki na Kijów, dokonując ich prawie każdej nocy.
2: To jest raport.
1: Ułaskawienie starucha powodem kolejnego konfliktu na linii Pałac Prezydencki Rząd. Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec nieformalnego lidera kibiców warszawskiej Legii Piotra Staruchowicza. Posypały się za to na niego słowa krytyki od rządzących, na co jest też zdecydowana reakcja współpracowników głowy państwa. Głosy z Pałacu Prezydenckiego zebrał nasz reporter Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że zdaniem Karola Nawrockiego staruch został niesprawiedliwie osądzony i objęty zakazem stadionowym. A poza tym stwierdził, że prezydent nie musi tłumaczyć się ze swoich decyzji o przyznaniu aktu łaski.
4: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
3: Komentując decyzję prezydenta, szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na platformie X, że ułaskawienie kogoś takiego jak staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent. A wiceszef MONT, Zary Tomczyk, dodał, że to jak napluć w twarz policjantom.
1: Piotr Staruchowicz był skazany za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu w Lublinie. Wcześniej odpowiadał między innymi za pobicie kibica Polonii czy spoliczkowanie jednego z piłkarzy Legii. A do sprawy odniósł się także premier. Niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte, napisał na platformie X Donald Tusk. Nietrzeźwy policjant prowadził radiowóz i spowodował kolizję. Są zarzuty dla mundurowego z Komendy Miejskiej w Chełmie za prowadzenie na podwójnym gazie. 53-latek został zawieszony, ma zostać wydalony ze służby. W minioną sobotę mundurowy, cofając nieoznakowanym radiowozem, uderzył w budynek komendy. Badanie wykazało, że miał ponad pół promila.
5: Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz nakazu powstrzymania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na czas trwania postępowania. Przełożeni funkcjonariusze wszczęli procedurę wydalenia go ze służby.
1: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. 53-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przyznał się i tłumaczył, że spożywał alkohol dzień wcześniej. Był przekonany, że zdążył wytrzeźwieć. Ma 7-letni staż służby w policji. Grożą mu 3 lata więzienia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Perseidy, czyli spadające gwiazdy? Nie, to po prostu meteory, których najwięcej na nocnym niebie pojawi się w tym roku z 12 na 13 sierpnia. Do obserwowania ich w całej Polsce zachęca Stanisław Rokita, astronom z toruńskiego planetarium.
6: Do obserwacji meteorów nie trzeba żadnego specjalistycznego sprzętu. Wystarczy ludzkie oko, no może leżak, materac albo jakaś mata, trochę kawy dla pobudzenia i to wszystko wystarczy, żeby obserwować meteory. Meteory pojawiają się praktycznie na całym niebie, więc wystarczy przyjąć dobrą pozycję, wygodną, leżącą, tak żeby na przykład nie zadzierać zbyt często głowy i obserwować niebo.
1: Jak dodaje, na obserwacje najlepiej udać się poza miasto. Na ten moment prognozy pogody zapowiadają bezchmurną noc.
7: Perseidy to jest to, co pozostało po Imperium Persów.
0: Pogoda.
7: Dobrze?
8: Dobrze, dokładnie tak. I teraz ci Persowie będą spadać z nieba. I jak złapiesz takiego Persa, to masz szczęście. Jak go nie złapiesz, no to masz Persa w ogródku. No niestety.
7: Czyli zaczynamy od bardzo wysokiego poziomu w środę. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Ty, myślę, że lepiej nie będzie, ale na pewno z pogodą uważajcie dzisiaj troszkę na siebie. Jednak mimo wszystko, ponieważ w większości kraju będzie powyżej 30, w Białymstoku 38, w Warszawie 37. Matko, ja patrzę na Lublin, tam 40. Więc zdarzy się, że nawet przekroczy 40, ale spokojnie. Wojtek pojechał na wakacje, przebywa nad Polskim Morzem i mniej więcej od piątku będzie mu tam wiał wiatr i będzie 17.
0: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
7: Dzisiaj zapytamy, czego nigdy nie założysz. W taki upał to właściwie chciałoby się przyjść prawie sotę do roboty,
8: no,
7: na przykład.
8: Dzisiaj jest dzień bielizny. Mógłbyś nawet przyjść bez bielizny. Przecież nie byłoby jakiegoś potwornego skandalu. Wojtek na przykład się na pewno odgraża, że w życiu nie założy kurtki nad morzem, a jednak.
7: A jednak. Co w raportach zdążymy?
1: Afrykańskie upały w całej Polsce.
7: Zdążyliśmy.

0: czego nigdy, ale to nigdy, przenigdy nie założysz.
1: Dzisiaj mamy dzień bielizny. Ja na przykład nie założę takich wielkich, barchanowych majtek ciepłych, bo jednak strasznie mi się źle czuła z sytuacji, gdyby nagle się okazało, że muszę to pokazać i byłoby mi strasznie wstyd.
0: Ja wiem, to mój nauczyciel też zawsze mówił, żeby majtki były zawsze świeże. Broń Boże, nie noszone przez dwa dni.
1: Jakieś eleganckie, no wiesz, na wszelki wypadek.
0: Nigdy nie wiesz, gdzie i kiedy trafisz, nigdy nie wiesz, kiedy potrąci cię samochód, rozbiorą cię w szpitalu i co?
1: Wstyd. No i po prostu i siara. Potem wszyscy mówią, ty widzisz, Tarek, jakie magacie, daj spokój.
0: Ale z drugiej strony, wiesz, przychodzi taki moment i przychodzi taki wiek na przykład, też tak to widzę, bo też mi się wydawało, nigdy nie założę, bo... A później wie, kurde, to jest chyba jednak fajne, ciepłe, wygodne, miłe, sympatyczne. Nerki, wiesz, potrzebują takiej osłony, nie? Drodzy Państwo, czego nigdy nie założycie? O to dzisiaj Was pytamy, Ewa też o to pytała.
2: Czego nigdy nie założysz? Myślę, że nigdy nie założę kajdanek, no chyba, że zrobię coś bardzo złego.
1: To nie tak, proszę pani. To nie do końca tak jest, że trzeba zrobić coś bardzo złego. No może trochę.
0: Aha, dokładnie.

0: przerokuje.
1: Dobrze, że nie mówimy o tym, na przykład jakiej muzyki byśmy w życiu nie słuchali, bo tutaj nie mamy tego problemu, bo ta muza jest naprawdę taka, że aż przyjemnie. Zwłaszcza, że ja bardzo lubię zespół Udue, jak mówią Włosi, czyli U2 Street of Dreams.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: Wieki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.

0: Dzisiaj was pytamy o to, czego nigdy nie założycie i rozkręcacie się naprawdę po bandzie. Ja chciałam powiedzieć, że są takie printy, których nie znoszę. I niektóre, znaczy inne kobiety mi się bardzo podobają w sukienkach, na przykład w panterkę. I są fajne. I ja się po prostu czuję jakoś dziwnie w tym temacie. Jak również grochy. Czuję się w grochach jak bałwan, a jednocześnie podobają mi się sukienki w grochy. Ale jak ja założę sukienkę w grochy, to po prostu myślę, nie no, błagam, ziętara, no.
1: To jest kilka takich rzeczy, których naprawdę nie chcielibyśmy założyć. O barchanach też mówiliśmy.
2: Pani Asiu, a te barchany, czemu nie jakaś tematyczna impreza? Mogłoby być wesoło.
1: Ty, ale wyobrażasz sobie tematyczną imprezę z barchanami w tle.
0: Ale może jaki temat tej imprezy teraz? Po prostu w ogóle barchanalia?
1: Otóż to. Majtki barchanowe, drodzy państwo, SK Rock uczy i bawi. To potoczna nazwa grubych, ciepłych majtek damskich z wysokim stanem i dłuższymi nogawkami, zwanych także reformami.
0: Tak, ale pamiętam na przykład z różnych obrazów i starych zdjęć, na przykład koniec XIX wieku, takie były barchany z falbankami, to jeszcze jak cię mogę.
1: Cudowna rzecz. Czego nigdy nie założycie? I tutaj inne spojrzenie na to pytanie i ten temat.
3: A ja nigdy nie założę, że wiem, znam, rozumiem, co myśli, czuję, co przeżył drugi człowiek. Nigdy nie założę.
1: Można
0: o,
1: i tak.
0: O, proszę bardzo.
1: Messenger SK Rock do waszej dyspozycji. Tutaj czekamy.
4: Poranne 6 na 9.

0: Najpierw będzie Człowiek z metalu, nasz ulubiony Człowiek z metalu, a za chwilę potem Ania Kruszyńska i raport.
1: Narzeczony z metalu.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
1: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
2: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Trzylatek pogryziony przez psa. Do zdarzenia doszło w Maszkienicach w Małopolsce. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Bezpieczniej na polskich drogach. W pierwszym półroczu roku odnotowano najmniej wypadków w historii. Policja zarejestrowała 9135 takich zdarzeń.
9: To jest o 247 mniej niż w roku ubiegłym, a więc mówimy o spadku o ponad 2,5%. Również mniejsza liczba dotyczy ofiar śmiertelnych. Tu spadek jest prawie 8%.
8: Mówi komisarz Mariusz Kurczyk z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Do poprawy bezpieczeństwa przyczyniło się m.in. zaostrzenie przepisów. Wprowadzono możliwość konfiskaty pojazdu pijanemu kierowcy, a za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę grozi 3-miesięczna utrata prawa jazdy.
7: To jest raport.
8: W Kielcach przerwa w koszeniu trawników. W związku z upałami rejonowe przedsiębiorstwo zieleni i usług komunalnych czasowo wstrzymuje pracę. Wszystko po to, by chronić miejską roślinność przed wysychaniem. Wyższa trawa lepiej zatrzymuje wilgoć i chłodzi glebę.
10: Prace zostaną wznowione, gdy poprawią się warunki pogodowe. Wyjątkiem będą te miejsca, w których koszenie jest konieczne ze względów bezpieczeństwa, na przykład dla zachowania odpowiedniej widoczności przy drogach.
8: Wyjaśnia Barbara Sipa, rzecznik prezydenta Kielc.
7: SK Rock Sport.
8: Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-3 w drugiej rundzie turnieju w Toronto. Polska zmierzy się teraz ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Z kolei Magda Linet w trzech setach pokonała Karol Czao. Z wygraną też Hubert Hurkacz. Polak awansował do drugiej rundy turnieju w Montrealu. Pokonał Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2.
11: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze. Też nowa nawierzchnia.
8: Mówił po meczu Hubert Hurkacz. Dla Polaka był to pierwszy mecz od 5 lipca, gdy z powodu kontuzji skreczował w 1/8 finału Wimbledonu. Był legendarnym piłkarzem reprezentacji Włoch i klubu AC Milan. Tysiące osób uczestniczyło w Mediolanie w uroczystościach pogrzebowych Franco Baresiego. Pożegnali go koledzy klubowi i z kadry narodowej oraz kibice. W stolicy Lombardii ogłoszono dzień żałoby. Piłkarz zmarł 31 lipca w wieku 66 lat.
2: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: To Aerosmith i Youngblood. Przypomina mi się, jak z Klaudią, będąc w Londynie na koncercie Illusion, wpadłyśmy do sklepu pana Youngblooda i Klaudia bardzo wzdychała i kupowała tam rzeczy i bardzo lubi Youngblooda. Klaudia, pozdrawiamy cię serdecznie. Pana Youngblooda też zresztą.
1: A co było? Bluzy do kupienia, barchany
0: wszystko,
1: do kupienia?
0: Wszystko, daj spokój, ale w ogóle były też naprawdę różne fajne gadżety, na przykład takie czaszkowe świeczki i różne inne śmieszne rzeczy i fajne kubki w kształcie czaszki, że ja sobie nie kupiłam takiego kubka w kształcie czaszki.
1: Trzeba było, widzisz, kochana, czego nigdy nie założysz, o to państwa dzisiaj pytamy. Barchany już przerobiliśmy. Pora zwrócić się ku innej bieliźnie.
2: Nie wiem, czy kojarzycie, szczególnie starsi panowie na plażach lubią takie majtki białe, takie slipy niby, ale to nie są takie slipy eleganckie, tak jak kulturyści noszą, tylko są takie slipy, które z przodu wyglądają, jakby miały gniazdo os z przodu, a z tyłu wiszą. Nad tym jeszcze nad tym duży brzuch. No to wygląda to rewelacyjnie. Ja nigdy takich gaci nie założył. Ja zawsze chodzę w bokserkach, bo lubię luzik tu i ówdzie. A takich slipów, a jeszcze publicznie, no masakra.
0: Ale rzeczywiście, one się tak jakoś marszczą zawsze. Fu!
1: Ale wiesz co, te białe takie slipy, u mnie mówiło się majtki do lekarza. I wtedy faktycznie, jak się szło do lekarza, to... Bo ja zazwyczaj kolorowa bielizna, rozumiesz, jeszcze jakieś bokserki. A do lekarza to takie białe slipy.
0: Co ty mówisz?
1: Tutaj z rozporkiem na wiadomo co, nie?
0: Aha, no dobra, okej.
1: Taką szparą.
0: Co, głupio ci tak przyjść?
1: Ja nie
0: kolorowych gaciach
1: tak
0: do lekarza?
1: Tak mi zawsze mówili. Mama mi tak mówiła później. Żona mi tak powtarzała. Gacie do lekarza.
0: Bardzo dziwne.
1: No to, drodzy państwo, czego jeszcze nie założycie?
3: Asia nie założy barchanów, a ja nigdy nie założę stringów czy japonek. Jakoś nie lubię, jak mi coś gdzieś wchodzi.
1: Tak jest. A japonki to strasznie w dupsko się wrzynają.
4: 6/9. Estero. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: To był Muse w Esterok, czego dzisiaj, czego nigdy na siebie nie założysz. O tym dzisiaj z Państwem rozmawiamy, ale dla tak zwanego płodozmianu sięgamy także i po inne ciekawostki.
1: Słuchajcie, bo ja na chwilę rzeczywiście odmiana poruszę temat, który zawsze mnie fascynuje. Dwa razy w roku liczą kozice w Tatrach. Jak oni je liczą, nie wiem, ale robi się to dwa razy do roku. I teraz tak, po obu stronach gór, polskiej i słowackiej, odnotowano w sumie 786 kozic. W tym 95 młodych urodzonych w tym roku, które stanowią około 12% całej populacji. Po polskiej stronie naliczono 335 osobników, bardzo proszę, z czego 47 to tegoroczne koźlęta, no ale jest ich troszkę mniej niż w jesienią 2024 roku, było ich wtedy najwięcej, było 949 kozic. Wyobrażasz to sobie po prostu i teraz ja nie pojmuję tego. Ja po prostu nie wiem, jak oni to robią, po prostu te kozice, że oni dokładnie są w stanie określić. 786 kozic jest.
0: Co to za fucha jest, drodzy Państwo, liczenie kozic? Ale wyobrażasz sobie tych, którzy liczą barany? Szósty baran?
2: Siódmy baran?
3: Uranę 6 na 9 w Esce Rock.

0: Szkoda gada, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Serowska uspokaja fanów, że ślubu z Hakielem jeszcze nie było, ale będzie. Przygotowuję się do roli żony. I tu rodzi się pytanie, jak? Trenuje pranie, sprzątanie, gotowanie, wydawanie pieniędzy, czy może Kama Sutrę?
2: Oj, kędziu, kędziu. Ja mam coś a propos dużych barchanów. Manifest ukochanej Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, cudzysłów, pozuje end myśli. Bardzo mi się podoba to sformułowanie. W bikini kocham moje krągłości, szczęście nie zna rozmiaru. No więc ja tak sobie to oglądam, end wnioskuję, że w związku z tym, kędziu, możemy z dumą hodować wreszcie większe pupy.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
3: Łukasz Bąk.
4: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
3: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
14: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
15: Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Trwa akcja ratownicza. Powstanie partii i organizacja konwencji w raporcie plany Morawieckiego. Na termometrach nawet 40 stopni. Podpowiemy, jak sobie radzić z upałem.
16: SK Rock. Raport.
15: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczne doniesienia z Ukrainy. 15 osób nie żyje, a ponad 50 zostało rannych w wyniku rosyjskiego zmasowanego ostrzału. Ratownicy informują o 14 ofiarach w obwodzie kijowskim i o jednej w samym Kijowie. Rosyjskie wojsko zaatakowało dronami i rakietami bloki mieszkalne, magazyny i huby logistyczne. Tej nocy ostrzelany został też obwód charkowski. Kilkanaście tysięcy mieszkańców pozostało bez prądu. W Zaporożu zaatakowany został szpital dziecięcy. Byliśmy w małej sali operacyjnej. Przyjęliśmy dziecko z oddziału. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Był moment strachu, ale zadziałaliśmy bardzo sprawnie i wspólnie opanowaliśmy sytuację. Relacjonuje jedna z pracownic szpitala. Na miejscach uderzeń w całym kraju trwa akcja ratownicza.
16: To jest raport.
15: Kilkaset osób w samej Wielkopolsce chce dołączyć do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Ten zapowiedział powstanie partii politycznej i organizacji konwencji programowej. To po tym, jak Morawiecki i jego stronnicy utworzyli klub w Sejmie, a wcześniej zostali de facto wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości. Co planuje były premier, o tym więcej nasz reporter Michał Rawa.
17: Mateusz Morawiecki zdradził, że do 15 października, a więc rocznicy wyborów parlamentarnych, chce założyć nową partię. Wtedy planuje też konwencję programową. Na razie ruszyła budowa struktur jego przyszłej partii. Według posła Rozwoju Plus Szymona Szynkowskiego-Welsenka zainteresowanie jest duże.
18: Mamy w tej chwili kilkaset osób, które zgłosiły się w Wielkopolsce. Weryfikujemy te osoby. Nie powinniśmy mieć żadnego problemu z budową struktur i osób chętnych do działania.
17: Jak dodaje, zainteresowani dołączeniem do Rozwoju Plus są też posłowie innych ugrupowań w Sejmie, ale do września, czyli końca sejmowych wakacji, nie należy spodziewać się ogłoszenia nowych transferów do klubu Mateusza Morawieckiego.
15: To nie jest czas na podlewanie ogródków wodą z sieci, tłumaczy i ostrzega w rozmowie z naszym reporterem prezes Wód Polskich. Mimo że stan większości rzek nie osiągnął jeszcze alarmująco niskich poziomów, według prognoz na najbliższe tygodnie niewykluczone, że tak się stanie. Wtedy może to odczuć każdy z nas.
19: Druga rzecz to jest ograniczone korzystanie z rzek choćby w zakresie poboru wody na potrzeby samorządów. Samorządy same to ustalają i takie sytuacje mogą wystąpić. Nie chodzi to o zaopatrzenie ludności w wodę, chodzi bardziej o wykorzystanie wody na jakieś inne cele gospodarcze lub na przykład do podlewania trawników. To nie jest ten moment, kiedy powinniśmy to robić.
15: Z prezesem Wód Polskich Mateuszem Balcerowiczem rozmawiał Mateusz Chłystun.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Upały i burze, cała Polska w pogodowych alertach. Dzisiaj na termometrach nawet 40 stopni. A jak z upałami radzą sobie mieszkańcy i turyści w centrum Lublina?
20: Jak sobie radzić w środku miasta z upałem?
21: U kapelów na pewno, ubrać się leciutko.
22: Do baru na lody, zimne napoje.
23: Trzeba się bardzo dużo nawadniać.
24: Najlepiej to w cieniu, żeby były te, wie pani, kurtyny wodne.
25: I woda naturalna, bez smaku. Może być gazowana, może być mineralizowana. Można dodać cytrynę, miętę.
26: Trzeba się ubierać przewiewnie, zwiewnie w sukienki.
25: Może lniane sukienki.
15: A chłodniej zrobi się dopiero w weekend.
16: Pogoda. No właśnie, co to jest za pomysł, że chłodniej robi się w weekend, jak człowiek ma wolne? To ja w ogóle tego nie rozumiem. Ale mam taką, słuchajcie, fajną mapkę, bo że dzisiaj będzie wszędzie gorąco, to już wiadomo. Mam taką fajną mapkę, która ma różne opcje i wcisnęłam sobie opcję pod tytułem biomet. I na całym terenie jest napisany biomet niekorzystny.
27: W ogóle się nie dziwię.
16: No ale jak będzie padał śnieg albo śnieg z deszczem, to wtedy dopiero będzie niekorzystny.
27: Tak będzie, czyli na razie póki co cieszmy się tym niekorzystnym, delikatnie biometem.
16: Nie, nie, no naprawdę jest nieźle, chociaż rzeczywiście momentami temperatura przekroczy 40 stopni. Mm-hmm.
28: Sześć na dziewięć.
29: Sześć na dziewięć.
28: Dziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SCRO.
27: Z tym, że Góralski akurat nad morzem, czego nigdy nie założysz, o to pytamy. Góralski nie założy kąpielówek, bo się zepsuje pogoda.
16: Słuchajcie, ale jak będzie 40 stopni, to naprawdę dajcie ludziom chodzić w stringach.
27: Nawet do sklepu i do restauracji.
16: Tak, a no już co? Trudno, no.
27: Co tam w newsach?
15: No, normalnie występuje w Stanach Zjednoczonych, a jakimś cudem trafił do Krakowa. Mowa o żółwiu. Żółto brzuchem.

0: Polsko! To jest dzień dobry dla Rzeczpospolitej!
1: Good morning, rise and shine!
2: Eska Rock.

0: Zawsze mam wrażenie, że jakoś tak się rozjeżdżam. Mm-hmm. A jak mam japonki, to się trzymają. Ja w ogóle bardzo lubię klapki japonki.
1: Ale wiesz, ja też bardzo lubię klapki japonki. W ogóle bardzo lubiłem swego czasu. Ja wiem, że to brzmi brzydko źle. Sandały. Mm-hmm. Ale generalnie, żeby mieć odkrytą stopę. Aż w pewnym wieku doszedłem do wniosku, że z taką gołą girą łażenie po mieście albo do roboty to chyba nie za bardzo.
0: To co? I wtedy założyłeś do sandału skarpety.
1: Tak właśnie było. Dokładnie. A państwo?
2: Zawsze twierdziłem, że nie założę. A założyłem. Ale głupek ze mnie, nigdy nie założę. Te spodenki takie kolarskie. A kupiłem sobie rower szosowy. Co się stało? Kolega mówi, no weź stary, to jest wygodne, naprawdę. Więcej kilometrów ci się uda zrobić. I co zrobiłem? Kupiłem takie spodenki. I jeżdżę w nich, jak normalnie lajkra faszyst.
1: No normalnie, tak.
0: Świetne, naprawdę, ale to jest opowieść w stylu nigdy, nie mów nigdy.
1: Otóż to, czego jeszcze państwo nigdy nie założycie?
3: Ja na pewno nigdy nie założę nogi na szyję. Czego nie może powiedzieć moja partnerka. I to nie dlatego, że jest taka rozciągnięta, tylko że zawsze może skorzystać z mojej szyi.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
1: Szybko wyłączyliśmy mikrofony, bo kusiło naprawdę, żeby pogadać o nodze na szyi.
0: Tak to każdy umie, no dajcie spokój. Katarzyna Nosowska teraz jest z chaosu.

Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułap

0: Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
0: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama. SK Rock. Nowy

0: pistolece, bo inwestorok, ty o liczeniu kozic w Tatrach dzisiaj mówiłaś,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, mnie to zawsze fascynuje, że to liczenie kozic i ty mi nie uświadomiłeś, że liczenie kozic jest podobne do liczenia baranów.
0: Tak, z tym, że to liczenie baranów może być jeszcze trudniejsze i państwo zwracacie uwagę, że barany łatwo policzyć.
2: Ale barany to jest łatwo policzyć, bo jest 460 w jednej izbie i 100 w drugiej, także łącznie 560.
0: Proszę bardzo. Jest dzwonek.
1: Dobre, słuchaj. No ale my dzisiaj o tym, czego wracamy do tematu, czego nigdy na siebie nie założycie. Słuchajcie, tych pomysłów jest bardzo dużo różnych. Po prostu co chatka, to zagadka, jak mówiła moja babcia.
0: Otóż to, był jeden pan, który mówił o stringach.
3: Tak jak mój poprzednik już się wypowiadał, nie założyłbym nigdy stringów. Tym bardziej, że w ostatni weekend byłem na plaży nad Wisłą. No i pewien jegomość postanowił sobie zrobić sesję zdjęciową. Jestem tolerancyjny. Ale nie ukrywam, że było to dla mnie bardzo niesmaczne. Chłop wyglądający jak szafa trzeźwiowa, pomalowany w peruce i w stringach.
0: A jeszcze jakby je założył tył naprzód, to już
1: no
0: w ogóle czujesz to?
1: Spokój, to się czasem zdarza, ludzie robią różne rzeczy.
0: Otóż to, drodzy państwo, czego nigdy nie założycie i nowe spojrzenie na ten temat i to pytanie?
4: Zasadniczo pobieżnie to partii politycznej nigdy nie założy.
5: 6 na 9 w Esce Rock.

0: kiedy już będę dobrym człowiekiem. Ciągle czekam. Czekamy też na raport Westerok. Ten za niespełna pół minuty Janna Kruszyńska, ale wcześniej jeszcze zajrzymy sobie do Meliny.
1: Autopromocja. Melina Esterok.
2: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
3: Widać.
2: Naprawdę ciekawe to o czym. Ja ciągle spokojna jestem.
3: Tego wytuję.
2: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. Zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety... Z kasety? Nie z kasety, to z radio. Radio. Jak to? No ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie powracająca po latach Tatiana Okupnik.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eski Rock. Raport.
6: 7.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Trafiły do szpitala. Kilkanaścioro dzieci uczestniczących w obozie sportowym doznało zatrucia pokarmowego. Do zdarzenia doszło na terenie obiektów noclegowych w Łaszczówce Kolonii na Lubelszczyźnie. Na miejscu pracują służby medyczne, straż pożarna i lotnicze pogotowie ratunkowe. Stan poszkodowanych jest stabilny.
5: To jest raport.
6: Miały lądować w Poznaniu, poleciały do innych miast. Wczoraj wieczorem i dziś w nocy kilka samolotów zostało przekierowanych w związku z burzami w Wielkopolsce. W regionie do rana obowiązywało ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia. Wyładowaniom towarzyszył silny wiatr, deszcz, a miejscami także grad. Maszyna z Oslo zamiast na ławicy wylądowała w Gdańsku, z Amsterdamu w Bydgoszczy, z Frankfurtu w Krakowie, a z Katanii we Wrocławiu. W tej chwili loty do i z Poznania odbywają się już normalnie. Wielkopolscy strażacy w związku z burzami odnotowali w nocy 32 interwencje, to głównie powalone drzewa i zalania. Sinice w Jeziorku Czerniakowskim. Strzeżone kąpielisko zostało zamknięte do odwołania, poinformował ośrodek sportu i rekreacji Mokotów. Z badań przeprowadzonych przez warszawski sanepid wynika, że inne parametry są dobre, a kolejne badanie 17 sierpnia.
5: SK Rock Sport.
6: Jonathan Milan odniósł drugie etapowe zwycięstwo w 83. Tour de Pologne. Włoch, wygrywając wczoraj w Szczecinie, umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Dziś przed kolarzami trasa licząca ponad 190 km z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Rosyjscy siatkarze nie zagrają na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Polsce. Rosyjska Federacja Piłki Siatkowej jako powód wskazuje brak gwarancji bezpieczeństwa dla swoich zawodników. Rosjanie mają za to zagrać w kolejnej edycji Ligi Narodów. Wcześniej zgodziła się na to Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na

0: Lubię się, nawet w stringach, jak się okazuje. Dzisiaj sobie rozmawiamy, drodzy Państwo, o tym, czego na pewno nie założycie. No i jak się okazuje i słuchamy tego w waszych nagrywkach, te stringi na facecie naprawdę zrobiły na was wrażenie.
1: No ale ej, no naprawdę, trochę tolerancji. Każdy ma prawo sobie zakładać, co sobie chce.
0: Oczywiście.
1: No, na przykład jak duży facet zakłada stringi, dobra, spoko, tak. Niech sobie zakłada.
0: Jak mały facet zakłada stringi, też spoko.
1: Też spoko.
0: Też spoko, no.
1: To nie musi być, oczywiście, może być też mały facet.
0: Wielkie mi tam mecyje.
1: Tak,
0: ja tam
1: prawda.
0: Się czułem zawsze w stringach bardzo dobrze.
1: Drodzy Masz Państwo, zdjęcia?
0: Nie. Czego na pewno nie założycie, o to dzisiaj pytamy.
2: Nigdy nie założę i to dam sobie paznokieć obciąć, że nigdy nie założę. Skinny, tak zwane skinny jeans. Nie, nie, nie. Druga sprawa, te torebki takie męskie, jeszcze tak na ukos, co przez ramię zakładają, to też nie. Bardzo nie. Takie mokasyny skórzane, takie niby klapki, coś takiego i do tego takie szare, cienkie skarpetki, nie? Tego też nie założę. Nie, nie, nie. Nie ma szans w ogóle, że coś takiego założę. No i tak dresy po prostu, żeby sobie wyjść i pójść na miasto, nie? Też
0: ale
2: nie założę.
0: Ja już się nauczyłem bardzo dawno temu, prawda, żeby nigdy nie mówić nigdy, bo wydawało mi się, że jak modne były szerokie spodnie, a ludzie chodzili na przykład wtedy w obcisłych, to ja nigdy nie założę tych obcisłych. A później nosiłem obcisłe i myślałem sobie, kurczę, ale w tych takich wielkich spodniach, jak flagi łopoczące, wygląda się źle. I później chodziłem w tych szarolachnych spodniach,
1: ale
0: więc
1: tak
0: wiesz,
1: tak to
0: nie?
1: Jest właśnie. Ja tak myślałam o tych skinny jeans, że ja kiedyś też chodziłam w takich rureczkach po prostu, wiesz, a potem przyszła moda na szerokie i chodzę w szerokich.
0: Pan mówi, że mokasyny nigdy w życiu. Mi się też tak wydawało, że nigdy w życiu mokasyny i inne tego typu podobne buty. Zobacz, co mam na nodze.
1: O, masz, to prawda, ale pan mówił o takich wsuwanych mokasynach.
0: A to jest
1: ale...
0: co? Też wsuwane, tylko to się nazywa
1: też
0: jakoś
1: wsuwane.
0: Inaczej. Nie takie szmaciane buty, to jak to się nazywa?
1: W sensie, nawet nie wiecie, co teraz kądzie robię, ale rzeczywiście bardzo wysoko zadzierasz nogę.
0: Zakładam nogę na głowę. To a propos tego, o czym mówił słuchacz, że nigdy
1: spokój
0: nie założę.
1: Uspokój się, bo cię w życiu nie odplączę.
0: No i
1: co?
0: Pękło mi. No.
3: Poranne 6:00 na 9:00 w SC Rock. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi. Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: Reklama. SK Rock Warszawa.
12: Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: Podobno macie bilety do Krakowa na rokowiznę. Ja mam taką sytuację. Mam przyjaciółkę, która ma w 100% rokową duszę, tylko nie do końca jeszcze o tym wie. I chciałem ją zaprosić. I takie zaproszenie od was, bo teoretycznie mógłbym kupić, może bym skarbonkę rozbił i by mi starczyło. Ale takie zaproszenie od was, to by ją na pewno przekonało, a to jest dla niej miejsce. Ja to wiem, tylko ona musi się o tym przekonać. Dzięki, czekam.
1: No ależ bardzo proszę, mamy na to sposób.
2: Kartony.
3: Kartony.
4: Kartony. Kartony. Eski Rock.
1: No, wystarczy teraz, moi drodzy, odgadnąć. Kędzie będzie wam wypuszczał dźwięki i z tych dźwięków trzeba złożyć hasło. I komu się pierwszemu uda to hasło odgadnąć, dostanie karnet na rokowiznę w Krakowie między 28 i 29 sierpnia. Lotnisko Rakowice Czyżyny. I tam i Koma, i Acid Drinkers, i Jam, i Royal Republic, i Nocny Kochanek, oczywiście nasz ulubiony, i Pull the Wire, i mnóstwo innych fantastycznych zespołów.
5: Tak jest, dzisiaj nasze kalambury dźwiękowe składać się będą tylko i wyłącznie z dwóch dźwięków. Hasło, jak powiedziała Asia. Zaczynamy od dźwięku pierwszego. No i już od razu oczywiście Messenger Eski Rock do waszej dyspozycji. Tam możecie poprawne, waszym zdaniem poprawne odpowiedzi nagrywać. Uwaga! Do dźwięku!
6: Przez te oczy zielone.
1: Oszalałem.
5: Czekamy!
6: Przez te oczy zielone.
4: Kartonie.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Natsu ruszyła na poszukiwania wspólnego gniazdka z Wojtkiem Kuciną. Zdradziła, kiedy doszło też do bliskiego kontaktu, czyli gniazdko i kontakt już mają, teraz pora na resztę instalacji.
2: Duża ciekawostka. Ja mam z kolei tak, Anna Mucha przerażona ceną akcesoriów do toalety. Nie umiałabym wydać prawie 1000 zł na szczotkę do kibla. Pani Aniu, ja nie wiem, do jakiego sklepu pani chodzi. Ja bym umiała, tylko po co?
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Lepsze Mazowsze?
12: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
11: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
12: czekają na twój głos.
11: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
12: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
11: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
12: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.
13: Dziś na termometrach nawet 40 stopni, cała Polska w pogodowych alertach. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Tragiczne informacje potwierdza MSZ. Niecodzienne odkrycie w Krakowie w raporcie Żółw, żółtobrzuchy.
14: SK Rock. Raport.
13: 8, Anna Kruszyńska, zapraszam. Minimum 30 stopni to nad morzem, a na południowym wschodzie ma być dziś nawet 40. Pogoda na prostej drodze, by znów ustanowić kolejny już tego lata rekord temperatury w Polsce. Cała Polska jest objęta alertami o upałach. Dodatkowo północny zachód, zachód i południe kraju z ryzykiem intensywnych burz. Na pogodowych mapach dominuje kolor pomarańczowy i czerwony. To ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
15: Temperatura maksymalna od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum, na południu, południowym wschodzie 38-39, ale lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
13: A jak radzimy sobie z tak ekstremalnymi upałami?
16: Zimne napoje.
17: Trzeba się bardzo dużo nawadniać.
18: Najlepiej to w cieniu i żeby były te, wie pani, kurtyny wodne.
17: I woda naturalna, bez smaku, może być gazowana, może być mineralizowana, może lniane sukienki.
13: A po upałach przyjdą burze. Oddech od tych ekstremalnych temperatur poczujemy w okolicach weekendu.
14: To jest raport.
13: Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Tragiczne informacje przekazało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Co dokładnie się wydarzyło?
16: MSZ nie informuje o szczegółach. Przekazano jedynie, że wolontariusz zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Resort i nasza placówka na Ukrainie deklarują gotowość do udzielenia rodzinie wsparcia konsularnego. Jest też prośba o uszanowanie prywatności bliskich wolontariusza. Pierwsze informacje o jego śmierci pojawiły się 30 lipca w mediach społecznościowych, dokładnie na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że kilka dni wcześniej zginął w ataku rosyjskiego drona w Charkowie. Z jego profilu w mediach społecznościowych wynika, że często jeździł na wschód z pomocą humanitarną dla mieszkańców terenów w pobliżu linii frontu.
13: Prezydent pod ostrzałem rządzących po ułaskawieniu Starucha. Piotr Staruchowicz, jeden z liderów kibiców Legii Warszawa, był ukarany przez sąd 2-letnim tak zwanym zakazem stadionowym. Decyzję Karola Nawrockiego w tej sprawie krytykuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Zaznacza jednak, że nie jest tym ruchem zaskoczony.
19: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne, ale widać wyraźnie, że bardzo silny emocjonalny związek z panem Staruchem pan prezydent ma.
13: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na krytykę w tej sprawie odpowiada krótko.
20: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
13: A poza Staruchem prezydent ułaskawił też działacza opozycji w czasach PRL, Adama Borowskiego, który został skazany za zniesławienie Romana Giertycha, a także Piotra Pytla, skazanego 20 lat temu w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego według polskiej prokuratury nie popełnił.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Niecodzienne odkrycie w Krakowie. W Bieżanowie strażacy natrafili na żółwia żółtobrzuchego. To gatunek, którego naturalnym siedliskiem są Stany Zjednoczone. Jak się tam znalazł, tłumaczy Jerzy Piruk z Ogrodu Zoologicznego w Krakowie.
21: Do niedawna zwierzęta te można było kupować w sklepach zoologicznych. Takie zwierzę żyje do 50 lat, no więc dziwnego, że gdzieś albo komuś zwiał, albo celowo również został wypuszczony.
13: Żółw trafił do kliniki zajmującej się zwierzętami egzotycznymi.
22: Pogoda.
1: Ale żeby było wiadomo, że żółw jest żółtobrzuchy, to najpierw chłopak musiał się wykoprytnąć na plecy,
2: o
1: nie?
2: O tym samym pomyślałam, że trzeba było go przekręcić. I patrzysz, o, żółtobrzuchy ze Stanów przyjechał. No, wiadomo.
1: Co tam będzie w pogodzie, zanim zerkniemy co u Wojtka?
2: Słuchajcie, no w pogodzie będzie bardzo, bardzo, bardzo gorąco, to już wiemy, ale cieszmy się, że jest gorąco mimo wszystko, ponieważ to wszystko się skończy w piątek.
1: A jak sytuacja nad morzem?
23: No tak, w weekend mam szansę w końcu jechać nad morze. To ma być chłodniej, oczywiste.
2: To wszystko przez to, że nad morzem przebywa Wojciech Góralski, który jest jak kłapouchy i ciągnie za sobą swoją własną chmurkę.
24: Sześć na dziewięć.
25: Na dziewięć.
24: Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
1: Wojtek po weekendzie wraca. Może wtedy państwo jedźcie nad morze. Będzie łatwiej.
2: Właśnie, to wtedy na pewno będzie ciepło. Czego dzisiaj nie założycie na siebie?
1: O to pytamy. Co w raportach?
13: Będzie błysk i zawrotna prędkość. I jeszcze w tej godzinie kawałek rakiety uderzy w księżyc.

0: Dzień bielizny dzisiaj mamy i dlatego pytamy, czego nigdy nie założysz, a ja tak się zastanawiam, to jednak jest dobre powiedzenie nigdy nie mów nigdy, bo dzisiaj się zarzekamy po prostu jak żaba błota, że ja w życiu tego nie założę, a potem nagle zmienia się moda, nagle zmienia się klimat, coś się dzieje innego, proszę bardzo, i się okazuje, że człowiek coś zakłada, czego by kiedyś nigdy w życiu nie założył.
1: Nigdy się nie założę, że czegoś nie założę.
2: No to jest właśnie to, o czym mówisz.
0: Dokładnie tak.
2: Drodzy Państwo, czego nigdy na siebie nie założycie?
3: Ile głębszego namysłu i już wiem. Nigdy nie założę stringów i sutanny. Do widzenia.
1: Ale jako komplet?
0: Czekajcie, ale...
2: Sprawdźmy dalej. Aha.
4: Czego bym nie założył nigdy? Tych skarpetek takich pod kostkę, tak, co nie widać. To jest masakra.
2: Czyli skarpetki stópki, ja tam
0: stópki,
2: uwielbiam.
0: Ja
2: no.
0: też uwielbiam skarpetki stópki. Właśnie mam je na sobie, teraz sobie macham nóżką w skarpetce stópce.
2: A ja dzisiaj, zobacz, patrz, goła girka.
0: Ty już drugi raz dzisiaj zadzierasz nogę w tym studiu.
2: Ale ustaliliśmy, no? Co prawda nie wydarzyło się to na antenie, tylko poza, że to nie są mokasyny, tylko co?
0: Ty masz espadryle.
2: Dziękuję ci bardzo.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Człowiek nie wie, co nosi.
0: No właśnie, ale za to wiemy, co gramy. Grzegorz Kupczyk, Party Doll.

0: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
0: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Reklama.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony?
1: Kartony?
2: Eski rok.
3: No i wygląda na to, że już ktoś tutaj coś wymyślił. Fakt, że dzisiaj mamy rokowiznę Kraków 28-29 sierpnia. Oczywiście karnet dla kogoś, kto odgadnie nasze kalambury. Pierwszy dźwięk już pyknął.
4: Drodzy Państwo, pierwszy i ostatni. Brzmiał tak?
5: Przez te oczy zielone.
4: Dlaczego pierwszy i ostatni? Bo mamy poprawną odpowiedź, ale mamy też całą garść tych, które nas szczerze ubawiły.
6: Dzisiejsze hasło w kartonach to gapić się jak sroka w nad.
7: Ewidentnie hasło to całe zło tego świata.
8: Czy kartony są nawiązane do pana stringa i chodzi o oczy ważki?
9: Oko za oko, ząb za ząb.
10: Twoja wina, twoja wina, twoja bardzo wielka wina. Przez te oczy zielone, oszala.
4: Ale wiesz co, widzę te oczy ważki. Pan w stringach? Faktycznie. Te pulpety z tyłu wyglądają jak oczy ważki.
3: Ja powiem teraz jak nasz słuchacz, ja tego teraz nie odzobaczę. Dziękuję ci bardzo.
4: No to gratulujemy panu Arturowi, bo pan Artur wiedział.
11: Czy hasło to jest co z oczu, to z serca?
4: Co z oczu, to z serca. I wystarczyły panu do tego same oczy.
3: No właśnie, a miałeś jeszcze drugi dźwięk, prawda?
4: Jeszcze miałem serce. No. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ale
3: proste.
4: To niepotrzebne. Gratulujemy, karnet, zaproszenie na rokowiznę wędruje do pana. Odezwiemy się.
3: Ale kądziu, miały być oklaski, nie weszło.

Siema, robaczki. Czego ja nie założę? Po pierwsze, to się może udać niektórymś pewnie śmieszne. No i może niekoniecznie dotyczy to upału. Ja w życiu nie założę klapek japonek. W życiu! Mnie tak to irytuje. Próbowałem już, żeby nie było. Tak mnie irytuje coś między palcami, że po prostu nie, jeszcze raz nie.

0: Teraz powaga pełna, bo będzie raport i Ania Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: To prawdopodobnie zbiorowe zatrucie. Tomaszowska policja sprawdzi, czy doszło do narażenia na niebezpieczeństwo, utratę życia lub zdrowia uczestników obozu piłkarskiego. Sprawą zajmuje się też sanepid. To po nocnej interwencji w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych w miejscowości Kolonia Łaszczówka na Lubelszczyźnie.
3: Doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało około 50 dzieci na obozie sportowym piłkarskim z okolic Rzeszowa. W wieku od 9 do 12 lat 16 z nich wymagało hospitalizacji. Ich stan jest stabilny, niezagrażający życiu.
2: Relacjonuje Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji. Dzieci przewieziono do szpitali.
4: To jest raport.
2: Dosłownie za chwilę, dokładnie o 8.35 w Księżyc uderzy górny człon rakiety Falcon 9. Element waży około 4 ton, a jego prędkość to 8700 km na godzinę.
5: Mówimy o bardzo gigantycznym uderzeniu, bo to jest rakieta, która ma, czy fragment rakiety, która ma 4 tony, wysokość 5-blokowego bloku. Będzie pędziła z prędkością 7 razy większą niż prędkość dźwięku i całość to stworzy krater na Księżycu, który szacowany jest na wielkość 20 metrów.
2: Mówi Bogna Pazderska z Centrum Hewelianum w Gdańsku. Zdjęcia miejsca uderzenia będzie można później zobaczyć dzięki sondom i satelitom krążącym wokół Księżyca, które zbadają pozostawiony ślad.
1: SK Rock Sport.
2: Górnik Zabrze walczy o Ligę Europy. Dziś zagra na wyjeździe pierwszy mecz trzeciej rundy kwalifikacji, a rywalem węgierski Fenerbahçe.
6: Myślę, że jesteśmy w dobrej formie, mentalnie dobrze nastawieni na ten mecz. Już zapomnieliśmy dawno o tym meczu z Fenerbahçe. To było, to już za nami.
2: Mówi kapitan Górnika Erik Janża. Przypomnijmy, wicemistrz Polski przegrał dwumecz z Fenerbahçe 1-2. Początek dzisiejszego spotkania o 20.15, a jutro o kolejną rundę kwalifikacji europejskich pucharów zagrają Lech, Jagiellonia, GKS i Raków. Dziś trzeci etap Tour de Pologne z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Przed kolarzami trasa licząca ponad 190 km. W żółtej koszulce lidera pojedzie Włoch Jonathan Milan, zwycięzca dwóch poprzednich w Koszalinie i Szczecinie. Start o godzinie 12.05 przed Gorzów Areną, a do mety w Zielonej Górze kolarze powinni dojechać około 16.30.
7: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SK Rock.
1: SK Rock.
8: Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: W dzisiejszym, drodzy Państwo, Dniu Bielizny rozmawiamy o tym, czego na siebie nie założycie.
1: No właśnie. I na przykład zadzwonił do nas słuchacz, który powiedział, że nie założyłby sutanny i stringów. No i zastanawialiśmy się, czy, że tak powiem, razem, czy oddzielnie.
2: Z tymi stringami i sutanną to na pewno chodziło o zestaw tylko. Normalnie, oddzielnie to pewnie pan założy.
1: Poczekaj, to jest bardzo ładny zestaw. Ja cały czas śmiem twierdzić, że to jest naprawdę zupełnie spoko zestaw. Tylko sutanna jest długa, więc żeby człowiek, jakby inni wiedzieli, że masz stringi, trzeba by sutannę zadrzeć.
0: Otóż to.
1: Do góry.
0: Też tak. Zakładam, bo ja nigdy nie kupowałem ani jednego, ani drugiego, że to po prostu w zestawach chodzi. Że tego nie można kupić pojedynczo na sztuki. Albo to, albo to. Zawsze zestaw.
1: Nie wciskaj mi kitu, że nigdy nie kupiłeś
0: sutanny.
1: Stringów.
0: A co u państwa?
3: Ja postanowiłem zakładać tylko rzeczy, które mają polskie nazwy. Takie jak sandały, klapki i tak dalej, i tak dalej. Nie zakładam rzeczy, które mają nazwy wymyślone, takich jak sufiksy, czy espadryle, czy jakieś inne. No, a nigdy nie założę hełmu na lewą stronę, ani kasku motocyklowego.
0: A że Eskarok, drodzy Państwo, nie tylko bawi, ale także i uczy, to sprawdziliśmy ten polski zestaw i to polskie słowo sandał. Z języka greckiego oczywiście sandalon, żeby nie było żadnych wątpliwości.
1: Sandalon! Nosisz kondziu sandalon?
0: Noszę, od czasu do czasu, ze skarpetosem.
4: 6 na 9. Estero. Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: dobry numer. Pink Floyd za nami już w Estrock.
1: A my dzisiaj o tym, czego nigdy nie założysz. Powiem szczerze, że naprawdę dużo się zadziało rzeczy. I stringi, i sutanny, i klapki japonki, i kalesony, i barchany. Mnóstwo różnych rzeczy budzi waszą niechęć.
0: Jak państwo dzisiaj byliście lepsi nawet niż kiedykolwiek.
2: Odnośnie czego bym na siebie nie założył, to na pewno kowbojków tak zwanych, czyli pseudo-kowbojskich butów, no i tak zwanej żonobijki, czyli takiej koszulki na ramionczka, jakby ktoś nie wiedział, z siateczki najlepiej.
1: A ty... Tak, to prawda, ona dostała taką straszną nazwę jak żonobijka.
0: Straszne, to prawda, kowbojasy zdarzało się nosić?
1: Ja mam kowbojasy. Ja kocham kowbojasy z kolei. Uwielbiam do spódnicy, błagam was. Mistrzostwo Świata i jeszcze czasami, jak są takie lekko kiczowate, to już jest czad.
0: No ja muszę nadrobić, jak się okazuje, bo mam braki w garderobie, ani kowbojków, ani kowbojków. Kowbojek? Jak
1: kowbojek
0: się
1: chyba, kowbojek. Tak. Tak, tak, ale za to masz espadrylę.
0: Ale nie mam żonobijki. No. A czytam, że to podkoszulka na ramionczkach męska. Określenie odnosi się do białej, prążkowanej koszulki noszonej blisko ciała. A jakbym ją nosił na przykład dalej od ciała, to nie byłaby żonobijką?
1: Tak, tak daleko, daleko. By się odstawił na kijeczku i wtedy możesz ją nosić.
3: Poranne 6 na 9 w Estrock.

0: tak zupełnie, drodzy Państwo, bez presji kończy się ta środa.
1: Bardzo mi się podoba to. Nie zdenerwujmy się.
0: Spokojnie.
1: Bez presji, na spokoju. Tak. Dzisiaj będzie wszędzie 38, tak. 40 stopni, więc wyluzujmy się po prostu. Chodźmy w stringach, w samych stringach. Już nawet klapki można pożyczyć na bossaka. Po prostu będzie śmiesznie, ulice będą wyglądały kolorowo.
0: W weekend odpoczniemy od upałów, a za 2 miesiące zatęsknimy. Tak to będzie wyglądało. Dziękujemy za dzisiaj.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Znikamy. Pa.
1: Pa.
2: To było 6 na 9 w SC Rock.
3: Całuję, całuję, pa.
2: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.
14: Upał uderza w polską energetykę. Prace ograniczyły elektrownie Kozienice i Połaniec. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy. Wielkie powitanie w Warszawie. Polscy siatkarze ze złotem wrócili do kraju.
15: SK Rock. Raport.
14: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Karambol na S7, od tego zaczynamy raport. Między węzłami Kraków Przewóz i Kraków Nowa Huta zderzyły się 4 osobówki i ciężarówka. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
15: To jest raport.
14: Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. W każdej z nich wyłączono po 3 bloki. Wszystko przez niski stan wody w Wiśle, która jest wykorzystywana do ich chłodzenia. Spółki z grupy Enea na bieżąco monitorują sytuację, informują przedstawiciele firmy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla dostaw energii. Nastroje tonuje też rzecznik rządu Adam Szłapka.
16: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. W Polsce, także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii, polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
14: Reagują też polskie sieci elektroenergetyczne. Wprowadziły okres przywołania na rynku mocy. Sprawne elektrownie zwiększają produkcję, zastępując te jednostki, które mają problemy, na przykład przez ekstremalną pogodę. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Nasze myśliwce znów w akcji. Przechwycono samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj informował o podobnym zdarzeniu, a ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Doszło do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej?
17: Nie ma takich informacji. Do incydentu doszło.
3: zaszło około 60 km na zachód od Koszalina w przestrzeni międzynarodowej. Ił-20 został przechwycony przez dyżurną parę naszych myśliwców. Minister obrony zaznacza, że to kolejna rosyjska prowokacja w pobliżu granic państw NATO, sprawdzająca czujność i gotowość systemów obrony sojuszu. Faktycznie Rosjanie od kilku tygodni wysyłają do akcji albo swoje myśliwce, albo samoloty rozpoznawcze, które nie mają planu lotów i mają wyłączone transpondery. Maszyny zazwyczaj są przechwytywane kilkadziesiąt kilometrów od granicy.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Wielkie powitanie na warszawskim Okęciu. Polscy siatkarze po dobowym opóźnieniu wrócili z Pekinu ze złotymi medalami. O emocjach podczas finału siatkarskiej Ligi Narodów i wyzwaniach, które przed nimi, mówili dziennikarzom na lotnisku. A na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
17: Finałowy mecz, jakie to były emocje?
18: Jestem dumny z tego, jak ta grupa wytrzymała, jak my to wszystko przetrwaliśmy, bo w tej fazie interkontynentalnej, szczególnie w tych meczach, których ja grałem, nikt nas tak do końca nie sprawdził do końca, tak na poważnie, bo ten chociażby ostatni turniej w Stanach, tak naprawdę wygrywaliśmy pewnie te wszystkie spotkania i nie mieliśmy noża na gardle. Tutaj pierwszy mecz z Ukrainą, były trochę problemy, natomiast ten mecz z USA, no to już w ogóle. Było ciężko, przeciwnik grał po prostu świetnie.
17: Liga Narodów jako takie przygotowanie do europejskich pucharów?
19: I zrobimy wszystko, aby wywalczyć kwalifikację olimpijską, ale to na pewno nie będzie łatwe zadanie, bo chociażby ta właśnie edycja Ligi Narodów pokazała, że te teoretycznie słabsze reprezentacje ze starego kontynentu naprawdę prezentują się bardzo dobrze, a niektóre gdzieś też występowały w finałowej fazie Ligi Narodów.
15: Pogoda.
14: Na termometrach nawet 40 stopni. Dziś ostrzeżenia przed upałem dla prawie całego kraju. Od 29 stopni na północnym wschodzie, około 36 w centrum, do 40 na południowym wschodzie kraju. Nad morzem nieco chłodniej, od 24 do 28 stopni, jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej około 30 stopni. Dziś w 6 województwach obowiązują też alerty przed burzami.
2: Teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: chciałem powiedzieć, że mniej oczywista piosenka zespołu Cool, ale przecież fani tego zespołu właśnie Czarne Słońca kochają najbardziej. Albo jest to jeden z kawałków, który jest najbardziej oczekiwany na ich koncertach. Więc nie powiem. 12 minut po 9, pan Jaro mówi dzień dobry. Jak to miał być, że w stringach łazimy, tak? Asia, nie chciałabyś tego zobaczyć. Przynajmniej nie w moim przypadku.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Billy Morrison z Dexterem Hollandem. Never gonna change. A dzień dobry, mówi pan Jaro.

0: Turn the Page, Metallica, Westy Rock. No dobrze, czas na pewnego dżentelmena, który ma dzisiaj urodziny.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Pat Smear, muzyk, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, który naprawdę niewiele zabrakło, odrzucił propozycję zastąpienia w Red Hot Chili Peppers Johna Frusciante. W latach 80. grywał z Niną Hagen, był też aktorem, wystąpił na przykład w Łowcy Androidów. Wydawał też płyty solowe, dwie chyba, z tego co pamiętam. A potem w roku 93 dołączył do Nirwany i grał z nią na całej trasie promującej płytę In Utero. Po śmierci Kurta Cobaina został członkiem Foo Fighters, czyli jest gitarzystą w zespole byłego perkusisty Nirwany Dave'a Grohla, który mówi o Pacie, że jest najbardziej riffotwórczą maszyną. Foo Fighters. Rocznik 59, więc Państwo sobie sami policzą, ile już lat ma pan Pat. The Pretender. Foo Fighters.

0: pierwszy hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A ta orkiestra organizuje Państwu i nam, mnie też oczywiście co roku, także kiedyś przystanek Woodstock, a dzisiaj Poland Rock. Tegoroczny już zakończony, przyszłoroczny już ma swoją datę. Proszę sprawdzić na skrok.pl, jakie dokładnie to będą terminy. Dla mnie najważniejsze jest to, że Owsiak ogłosił już pierwszy zespół, który pojawi się na przyszłorocznej edycji festiwalu. To będzie Kula Shaker, jeden z moich ulubionych zespołów, który po raz pierwszy przyjedzie do Polski. I to w takie miejsce. No to ja tam na pewno będę. Do zobaczenia. Tymczasem do usłyszenia. Grupa Måneskin zaraz Włosi na antenie Skirok.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Reklama.
10: Eska Rock Radar.
11: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Jeszcze w 2015 roku mało kto wierzył w to, że jest możliwość, żeby Slash i Axl Rose stanęli razem na jednej scenie. Nieoczekiwanie już rok później ogłoszono powrót gitarzysty oraz Duffa McKagana do Guns N' Roses. Ostatnio na temat konfliktu z Axlem wypowiedział się Slash. Co powiedział na ten temat? O tym przeczytacie na skrok.pl w zakładce Radar.
1: Skrok Radar.
12: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
13: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
14: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Tittie Buoni, Måneskin Westerrock. A teraz Eric Clapton, który 10-11 lat temu został zaproszony przez BBC na wspólne oglądanie jego koncertu z Birmingham, który miał miejsce dokładnie 50 lat temu. Został zaproszony dokładnie w rocznicę. No i podczas programu brytyjska legenda gitary opowiadała o obrzydzeniu, jakie odczuwa, widząc stare nagranie siebie śpiewającego rasistowskie hasła podczas koncertu. Co mówi dokładnie? Na przykład to, że Wielka Brytania musi powstrzymać się od zostania czarną kolonią. Mówi coś o Saudyjczykach przyjmujących Londyn, o Arabach i o Jamajczykach, że ich tam nie chce, bo Anglia to biały kraj, który nie chce mieszkać wśród czarnych. Tak mówił wtedy ze sceny. Po latach w studiu BBC cieszył się, że człowiek z czasem mądrzeje. Ciekawe, co myśli teraz.

0: Pour Some Sugar on Me, zespół Def Leppard, na chwilę przed 10:00. I to oznacza, że teraz będziemy słuchać wiadomości, raport Eski Rock przed nami, a później wrócimy z muzyką i kultowymi historiami. Po 10:00 między innymi wspomnimy grupę Toto z racji wspomnienia pewnego gentlemana z tej kapeli. Ale pierwsze po 10:00 pojawi się Lenny Kravitz.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odchudzające.

0: i spaki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
5: Ofiary i ogromne zniszczenia w Kijowie po zmasowanym rosyjskim ataku. Ciężarówka zderzyła się z busem. Zablokowana jest droga krajowa 91. Więzienie za złamanie zakazu jazdy. Rząd zaostrzy przepisy wobec kierowców.
6: SK Rock. Raport.
5: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny bilans i ogromne zniszczenia. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. 17 osób nie żyje, ponad 40 zostało rannych w ukraińskiej stolicy i obwodzie kijowskim. Celem ataków były budynki mieszkalne, a także magazyny. Zniszczony został jeden z największych hubów logistycznych popularnych ukraińskich sklepów internetowych i spożywczych oraz poczty. Doszło także do wycieku amoniaku. Część osób straciła życie na jednej ze stacji kolejowych. Z powodu opóźnienia pociągu zostali na peronie podczas ataku, mówi szef administracji rejonowej Witalij Bigun. W wyniku ataku pociąg miał opóźnienia, wiele osób na niego czekało. Potwierdzono śmierć 8 osób. Uszkodzonych zostało również wiele budynków mieszkalnych. Trwa ustalanie skali i zakresu zniszczeń. Na miejscu pracują zespoły ratunkowe oraz wszystkie służby. Był to już drugi zmasowany ostrzał Kijowa w tym miesiącu. Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili 28 rakiet i 115 dronów. Żadnego z pocisków nie udało się zestrzelić.
6: To jest raport.
5: Utrudnienia w Łódzkiem. Zablokowana jest droga krajowa 91. W okolicy Sierpowa ciężarówka zderzyła się z busem. W wypadku ranne zostały dwie osoby. Obie trafiły do szpitala, a służby kierują ruch na objazdy. Rząd ma plan, jak zaostrzyć przepisy wobec kierowców, którzy łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kara więzienia, a nie grzywny. To ma być zwiększyć skuteczność przepisów i zapewnić realne konsekwencje sprawcom przestępstw drogowych. Zmiany przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Na szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
7: Jak powiedziała mi rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara, nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim kierowców prowadzących po alkoholu lub narkotykach oraz tych, którzy mimo sądowego zakazu nadal wsiadają za kierownicę.
8: Sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie.
7: Projekt zakłada także, że warunkowe umorzenie postępowania nie będzie już możliwe. Z kolei zawieszenie wykonywania kary sąd będzie mógł zastosować tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
8: O tym, czy taki przypadek zachodzi, decyduje sąd na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.
7: Nowością będzie także wykroczenie polegające na nieprzestrzeganiu przepisów na drogach dla rowerów, chodnikach i innych miejscach przeznaczonych dla pieszych oraz rowerzystów. Ta zmiana będzie dotyczyła przede wszystkim użytkowników hulajnóg, rowerów elektrycznych czy motorowerów.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Jest lepiej z kozicami w Tatrach. Przyrodnicy podsumowali wiosenną akcję liczenia kozic w górach zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie. W Polsce zaobserwowano 335 kozic, w tym 47 tegorocznych. W całych Tatrach naliczono 786, z czego 95 młodych. To najlepszy wynik od 2021 roku, a kolejne liczenie odbędzie się jesienią.
4: SK Rock Biznes.
5: Prawie 1 800 000 osób w ciągu 30 lat skorzystało z programu rehabilitacji leczniczej ZUS. Na rehabilitację kierowane są przede wszystkim osoby aktywne zawodowo, które z powodu stanu zdrowia są zagrożone utratą zdolności do pracy. Polskie e-sklepy wygrywają z zagranicą. Blik, błyskawiczne płatności, dostawa następnego dnia i bezproblemowe zwroty sprawiły, że polski e-commerce wypracował standard, z którym zagraniczne sklepy wciąż mają problem. Co drugi Polak nie kupuje za granicą, pisze dziś Rzeczpospolita. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,71 zł, za euro 4,29 zł. Aktualny kurs franka to 4,60 zł, a funta 5 zł.
4: Pogoda.
5: Na pogodowych mapach dominuje dziś kolor pomarańczowy i czerwony. To ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Cała Polska jest objęta alertami o upałach. Dodatkowo północny zachód, zachód i południe kraju z ryzykiem intensywnych burz. Dziś od 29 stopni na północnym wschodzie, około 36 w centrum, do 40 na południowym wschodzie kraju. Przyjemnie nad morzem, tam od 24 do 28 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 1000 hektopaskali.
4: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: ale żebym myślał o Buenos Aires w kontekście miasta, miejsca z lepszą, przyjemniejszą temperaturą do życia niż to, co się dzieje w Polsce. Tego się nie spodziewałem. Tego nie było w moim tegorocznym bingo. 11 minut po 10, Manam za nami, a przed nami spotkanie z zespołem Suede.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Zespół Radiohead i piosenka o tytule Creep. A teraz będzie o rocznicy śmierci pewnego legendarnego perkusisty.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Który przed laty zakładał zespół Toto. Umierał dawno temu, 5 sierpnia roku 92, a więc od jego śmierci już mijają w tym roku 34 lata. Żył niewiele dłużej, bo był na tym świecie tylko 38 lat. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, kiedy umierał, pojawiały się w prasie, no bo internetu wtedy nie było, informacji o tym, że śmierć mogła być przyczyną ostrej reakcji alergicznej po rozpyleniu pestycydów w przydomowym ogrodzie. No ale raport koronera, oficjalny raport koronera mówił jednak co innego. W nim znalazło się zdanie o ataku serca. No ale Państwo pamiętają, artyści różne środki zażywają w młodym wieku. W przypadku Jeffa Porcaro przyczyną osłabienia pracy serca mogła być kokaina zażywana przez wiele lat. No i go już z nami nie ma od dawna. Hold the line. Toto.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Gdybym miał pisać piosenkę i nagrywać o swoich bajkach z dzieciństwa, na pewno byłby Tamreksio, Bolek i Lolek, no i He-Man, mój pierwszy ulubiony serial, w którym gościu pokonywał tego szkieletora, z tego zapamiętam. Ale nie jestem muzykiem, mogę jedynie opowiadać o tym, co zrobili inni. A tu w przypadku opowiadania była załoga G, zespołu Hurt. No dobrze, co jeszcze przed nami? Za moment wspomnimy pewną światową piosenkę, która stała się hymnem sprzed prawie 60 lat i będzie też Roxanne, The Police. Już za moment.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
11: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
12: Bierzemy.
10: Buen provecho.
12: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
13: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
16: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
17: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
1: fresh. Castorama!
12: Teoria
14: i praktyka.
12: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
14: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.
20: What's happening? I'm Miles Kennedy.
21: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Esker Rock.

Roxanne i The Police w ST Rock. A teraz będzie o piosence, która po raz pierwszy pojawiła się w telewizji w programie Our World i była brytyjskim wkładem w światową transmisję na żywo, którą oglądało ponad 400 milionów widzów w 25 krajach. Autorem tej piosenki był John Lennon i The Beatles. Prosty przekaz, uniwersalny, z prostym tekstem był łatwo zrozumiały dla międzynarodowej widowni, niezależnie od barier językowych. No i potem stał się też piosenką, która stała się czymś w rodzaju hymnu hipisowskiego ruchu pamiętnych lat miłości. All You Need Is Love. Nasz singiel trafiła dokładnie 5 sierpnia roku 67, więc 59 lat temu.

0: przerażająco smutna, ale prawdziwa ta piosenka. A raczej tekst Dust in the Wind zespołu Kansas. 11. to teraz raport, a potem ci, którzy pojawili się niedawno na Poland Rocku. P.O.D.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Zakładałam co innego, miałam też jakieś inne wyobrażenia, pomimo tego, że wiedziałam, że to nie jest tylko róż. Dopadła mnie
3: depresja
2: w ciąży. Najpierw w ciąży, co mnie zaskoczyło, dlatego że ja bardzo chciałam.
3: Ale w pierwszej ciąży?
2: W pierwszej. To w ogóle upokarzające procedury, które musisz wykonać. W związku z czym nie, tracisz całkowicie kontakt ze swoją, nawet już tą taką, wiesz, kobiecą stroną sensualną, w ogóle tego nie ma. I masz tak, że właśnie tu jest cudnie, a tu masz tak, że ja pierdzielę, co tutaj się wydarzyło. Tego nie zamawiałam. Ale myślę, że nawet między sobą to jest tak ważne w takim kręgu znajomych, żeby po prostu czasami powiedzieć, że tam jest wszystko w tym macierzyństwie i tacierzyństwie. Jest róż i czerni, zielone i sraczkowate. Wszystko.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie powracająca po latach Tatiana Okupnik.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: taki jak jaja Kurs Wolnego Wybiegu marki Kurka Wolna, drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: No pięknie. Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia. El compressor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Szeroki wybór, pełny smak?
12: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play. Reklama.
16: Policjanci wybili szybę, uratowali 10-miesięczną dziewczynkę zatrzaśniętą w aucie. W raporcie sprawdzamy dziś, czy szkoły są gotowe na zakaz smartfonów. Utrudnienia w Lubuskiem. W Gorzowie rusza kolejny etap Tour de Polonie.
17: SK Rock. Raport.
16: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dziecko uwięziono w zamkniętym samochodzie. Raport zaczynamy od Podkarpacia i dramatycznej historii z Jarosławia. Mama 10-miesięcznej dziewczynki przypadkowo zatrzasnęła kluczyki w aucie. Pomoc na szczęście przyszła w porę. Policjanci musieli wybić szybę, by jak najszybciej wydostać dziecko.
18: 10-miesięczna dziewczynka została bezpiecznie wydobyta z samochodu. Na szczęście nic jej się nie stało i nie wymagała pomocy medycznej.
16: Mówi Katarzyna Dusiło z jarosławskiej policji. Dziś na Podkarpaciu temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni. Policjanci przypominają, że wnętrze samochodu nagrzewa się w kilka minut. Widząc w aucie dziecko, osobę starszą lub zwierzę, należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112. A w związku z upałami premier apeluje do pracodawców, by zadbali o swoich pracowników, współpracowników, a także o siebie. Tu chodzi już o ludzkie zdrowie, a nawet życie, podkreślił Donald Tusk. Bo nie każdy pracuje w klimatyzowanym pomieszczeniu. W czasie takich upałów najgorzej mają pracownicy fizyczni, między innymi drogowcy i pracownicy budowlani.
19: Bardzo się dają w znaki. No nie idziemy robić nieraz. Temperatury przekraczają 40 stopni w cieniu.
20: A pan tutaj z łopatą.
19: No innego wyjścia nie ma.
20: Machać trzeba.
19: Trzeba. Niestety taka praca, terminy.
20: Czy upały dają w kość?
21: Dają.
20: Widzę, że u pana tutaj aż się leje z czoła.
21: No tak jest, no.
22: Bardzo daje.
21: No z czasem to męczy to słońce.
20: Ale też tutaj widzę, że opalenizna będzie, nie trzeba będzie na wakacje wyjeżdżać.
22: No nie.
20: A jak sobie radzicie z tymi upałami?
21: No jakoś trzeba, no co się zrobi, nic się nie zrobi.
19: Dużo wody i co jakiś czas do cieniu.
16: A tematem zajął się Rafał Różycki.
23: To jest raport.
16: Zbyt kosztowna reforma? Czy szkoły są gotowe na zakaz smartfonów? Sprawdzamy dziś to w raportach. W nowym roku szkolnym uczniowie nie będą mogli korzystać z komórek, także podczas przerw. Pojawiają się oferty specjalnych szafek czy pojemników na telefony, ale to kosztowne, mówi Sławomir Osiński, dyrektor szkoły podstawowej nr 47 w Szczecinie.
24: To chyba, że szkoła podejmie taką decyzję. To już jest kwestia decyzji dyrektorów, ale nie widzę sensowności budowania jakichś szafek, pojemników i tak dalej. Tym bardziej, że w ustawie nie ma nakazu, tylko jest słowo może, jeśli by chciała szkoła coś takiego robić.
16: Ministerstwo przypomina jednak, że szkoły nie mają obowiązku posiadania specjalnych szafek na telefony, a uczniowie mogą chować urządzenia na przykład do plecaków. Na dodatkowe wydatki w związku ze zmianami gotowe są władze Radomia, mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.
0: Na ten moment nie otrzymaliśmy jako miasto żadnych sygnałów ze strony dyrekcji, ze strony szkół o takiej potrzebie, natomiast oczywiście jeżeli taka potrzeba będzie, jesteśmy na to przygotowani i w miarę potrzeby będziemy nasze jednostki wspierać.
16: Ministerstwo przypomina, że uczniowie mogą wnosić telefony do szkół, nie mogą z nich jednak korzystać.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: Wielkie sportowe emocje i ważne informacje dla kierowców. Gorzów, Zielona Góra to kolejny etap Tour de Pologne. I właśnie od teraz w Lubuskiem dużo utrudnień. Gdzie trzeba uważać, podpowie Wojtek Hańczuk.
3: Od godziny 11 całkowicie zamknięta na odcinku z Gorzowa do Strzelec będzie droga krajowa numer 22. Potem peletonu i kolejnych utrudnień muszą spodziewać się kierowcy na drogach wojewódzkich od Goszczanowa do Skwierzyny oraz do Krajowej Trójce, od Międzyrzecza przez Świebodzin, Sulechów, aż do Zielonej Góry.
16: Peloton z Gorzowa startuje po 12, a kolarze w Zielonej Górze mają zameldować się około 17.
15: Pogoda.
16: Cała Polska objęta alertami o upałach. Obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Gorąco na południowym wschodzie 40 stopni, około 36 w centrum, 29 na północnym wschodzie. Najchłodniej dziś, choć nadal ciepło nad morzem, od 24 do 28 stopni. Dziś także ostrzeżenia przed burzami na południu, zachodzie i północnym zachodzie.
15: SK Rock.
5: Kultowe kawałki.
15: Kultowe historie.
5: Zaprasza Jaro Sobierajewicz. SK.

0: Hej i muka. No i a propos tej muki, mam takie pytanie. Co dla Państwa to słowo oznacza? Bo z jednej strony to jest gra, taka podwórkowa. Z drugiej strony ja pamiętam to, że dawało się mukę komuś, komu chciało się zrobić żart. Taki fizyczny. W sensie walnąć go na przykład w ramię. I wtedy się mówiło, że sprzedało się mukę. Znaczy sprzedało później, a dało się mukę w moich latach młodości. A co u Państwa znaczyło to słowo? Muka? Proszę dać znać, jestem bardzo ciekaw, bo pewnie co rejon polski to inne znaczenie. 12 minut po 11, teraz Bear McCreary w towarzystwie znakomitych muzyków w nowej piosence z tego roku.
1: Ten kawałek dobrze robi.

0: Łapię się na tym, że za każdym razem, kiedy gram Państwu tę piosenkę zespół Nickelback, śpiewam ją razem z nimi. Try Not To Love You. No to chyba mi się podoba. 25 minut po 11. Pytałem o mukę, no i są odpowiedzi. Drodzy Państwo, pan Artur.
1: Ja mam 59 lat, no i u mnie za młodu na podwórku to właśnie dawało się komuś mukę, czyli w ramię. Ale czasami to nie był nawet żart, bo jak się grało w karty i ktoś przegrał, to ta muka była taka dosyć solidna. Pozdrawiam.
0: Też pozdrawiam. No, nieraz się taką mukę dawało i nieraz się taką mukę dostawało. A Adam pisze, że muka u niego na Mokotowie Starym Górnym to był przypał lipa, albo że ktoś kogoś na mukę wbił.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: Aerosmith mają dzisiaj dwa powody do tego, by o nich mówić. Ciekawe, który bardziej pamiętają, czy swój pierwszy kontrakt CBS Records, który podpisywali dokładnie 5 sierpnia roku 72. Dostawali wtedy młodzi muzycy 125 tysięcy dolarów saliczki. A 17 lat temu zespół oglądał, jak ich lider spada ze sceny. Po tym, jak przewróciły się na niego źle ustawione głośniki podczas wykonywania piosenki Love in an Elevator. Wokalista został odwieziony po koncercie, który miał miejsce w południowej Dakocie do szpitala śmigłowcem, ale był w dobrej kondycji. Ratownicy wspominali, że w tym helikopterze z nimi rozmawiał i żartował. A już w szpitalu stwierdzono u niego tylko niewielkie obrażenia głowy, szyi i pleców. Falling in Love, Aerosmith.

0: Papa Roach. 3 lata temu mieli okrągłą 30. rocznicę powstania. Piękny to czas. Mam nadzieję, że jeszcze trochę pograją. A ich lider, czyli Jacob i Dakota Shaddix, miał z kolei kilka dni temu też okrągłą rocznicę, bo zmienił kod z 4 na 5 z przodu. Ciekawe, jak się z tym czuje. Mój rówieśnik, pozdrawiam cię, chłopie. Powodzenia życzę. Mówią, że po 50 już z górki. Nie wiem do końca to, co to oznacza, ale niech ci się wiedzie. Za moment Spin Doctors.
1: Reklama.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Reklama. Esta Rock. Radar. Łukasz Szaciłowski, zapraszam. 5 lipca ubiegłego roku odbyło się jedno z największych wydarzeń muzycznych ostatnich lat. Mowa o Back to the Beginning, czyli pożegnalnym koncercie Ozziego Osborna oraz oryginalnego składu zespołu Black Sabbath. O tym, że z całego tego wydarzenia ma powstać film, wiadomo już od ponad roku, jednak temat projektu zniknął na chwilę z przestrzeni publicznej aż do teraz. Bo głos w tej sprawie zabrała Sharon Osbourne. Co powiedziała? O tym przeczytacie na eskarok.pl w zakładce Radar.
10: Eskarok Radar.
11: Hi, this is Daniel.
12: I'm Chad, we're from Nickelback.
13: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
14: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

Spin Doctors i Two Princes, wielki hit z roku 1991. A teraz historia nie muzyczna z pozoru, a filmowa, choć z muzycznym finałem. 5 dzień sierpnia roku 62 to dzień, w którym znaleziono martwą w jej domu w Brentford Marilyn Monroe. W domu pierwszym i ostatnim, jaki miała. Leżała naga, ze słuchawką w dłoni, jakby przed śmiercią próbowała do kogoś zadzwonić. A wokół niej fiolki po lekach, których zażywała mnóstwo. Między innymi po to, by zasnąć. Jej śmierć, mówili lekarze, była w zasadzie tylko kwestią czasu. Wciąż mnie zastanawia, na czym polegał fenomen tej dziewczyny, co sprawia, że wciąż nie można o niej zapomnieć. Co sprawiło, że zaśpiewali także o niej Myslowicz.

0: w temacie dzielenie rachunków za media na pół. Jestem jak najbardziej tak, więc podnoszę rękę. Państwo także? Przegłosowane. Dziękuję, będzie taniej. Załatwiłem. O tym jeszcze w raporcie o 12 nie będzie, ale zaraz to przekażemy do właściwych struktur rządowych. 12. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Dziękuję. Jutro wracam z kultowymi historiami po 9.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Reklama. Premier Donald Tusk uspokaja, że Polska nie ma problemów z wytwarzaniem energii mimo upału. Policja w Tomaszowie Lubelskim sprawdzi, czy doszło do narażenia na niebezpieczeństwo, utraty życia lub zdrowia uczestników obozu piłkarskiego.
5: SK Rock. Raport.
4: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Warszawski ratusz nie pozostawia suchej nitki na szpitalu południowym na Ursynowie. Miasto zaprezentowało dziś wyniki audytu przeprowadzonego w tej placówce. Prezydent Trzaskowski referował go przez ponad kwadrans. Wśród głównych zarzutów znalazły się m.in. poważne nieprawidłowości przy rozliczaniu dyżurów byłego już koordynatora SOR-u. Konferencji wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłysty. Mateuszu, co jeszcze znalazło się w raporcie po audycie?
6: Między innymi to, że stanowiska, jakie piastował Dawid Kacprzyk, formalnie nie było.
7: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze.
6: W przeanalizowanych dokumentach nie ma też śladu, za co dokładnie płacono młodemu lekarzowi, tłumaczył prezydent Rafał Trzaskowski. Wiadomo natomiast, że trafiały do niego wypłaty za jednoczesny dyżur na dwóch oddziałach. Szpital nie korzystał też z elektronicznego systemu kontroli czasu pracy, choć taki w placówce jest dostępny.
7: Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo.
6: Kontrola ujawniła też rekordowy czas dyżurów lekarzy kontraktowych.
7: A rekord w szpitalu południowym 110 godzin, prawie 5 dób.
6: Miasto opracowało więc ponad 40 zaleceń, które musi wdrożyć placówka. Ponadto sprawę części opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura.
5: To jest raport.
4: Nie mamy problemów z wytwarzaniem energii, przekonuje premier Tusk i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w 40-stopniowych upałach, które dziś i jutro mają nękać Polskę. Już wczoraj elektrownie w Kosienicach i Połańcu nie pracowały na 100%. Dziś zabrał się sztab kryzysowy.
8: Mieliśmy takie posiedzenie mini sztabu kryzysowego. Dzisiaj na wszelki wypadek chciałem dowiedzieć się u samych źródeł, czy istnieje ryzyko jakiejś formy blackoutu, czy sytuacji kryzysowej. Nie ma dzisiaj, mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby, bo sytuacja jest pod kontrolą.
4: Premier ostrzega też o niebezpieczeństwie pracy w 40-stopniowym upale, a upały mają ustąpić dopiero w okolicach weekendu.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: To najprawdopodobniej zbiorowe zatrucie. Policja w Tomaszowie Lubelskim sprawdzi, czy doszło do narażenia na niebezpieczeństwo, utraty życia lub zdrowia uczestników obozu piłkarskiego. To po nocnej interwencji w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych w miejscowości Kolonia Łaszczówka na Lubelszczyźnie.
9: Doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało około 50 dzieci na obozie sportowym piłkarskim z okolic Rzeszowa. W wieku od 9 do 12 lat 16 z nich wymagało hospitalizacji. Ich stan jest stabilny, niezagrażający życiu.
4: Sprawą zajmuje się też już tomaszowski sanepid.
10: Pracownicy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej udali się do miejsca, w którym dzieci spożywały posiłki. Pobrano do badań próbki żywności oraz wymazy od osób zatrudnionych w lokalu.
4: Dzieci przewieziono do szpitali w Zamościu, Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim. Pozostałych poddano obserwacji na miejscu.
1: SK Rock Biznes.
4: W gdańskiej rafinerii Orlen uruchomił morski terminal przeładunkowy. Jego docelowa zdolność przeładunkowa to 2 miliony ton produktów rocznie. Wartość inwestycji wyniosła blisko 0,5 miliarda złotych. To jeden z kluczowych projektów logistycznych grupy Orlen, poinformował o tym dziś koncern. W lipcu wrocławskie lotnisko obsłużyło ponad 713 tysięcy podróżnych. To najwyższy wynik w skali miesiąca w historii portu na wrocławskich Starachowicach. Jego władze przekazały, że miało na to wpływ duże zainteresowanie lotami m.in. na Maltę, Islandię, do Chorwacji i do Hiszpanii. Senackie komisje zarekomendowały dziś Senatowi niewyrażenie zgody na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, które proponował prezydent. To drugi wniosek prezydenta w tej sprawie. Poprzedni został odrzucony przez Senat.
3: Pogoda.
4: Środa będzie pogodna w większości regionów, burze lokalnie możliwe na wybrzeżu i pod wieczór także na Podhalu, no i upalnie. Dziś na termometrach od 27 stopni nad morzem, przez 36 na Mazowszu do niemal 40 stopni na Podkarpaciu.

0: No to określenie już tak na dobre weszło do naszego codziennego słownika, prawda? Life is brutal. To była sztuka latania i zespół Lady Punk w Esterogna. Ja mimo wszystko mam nadzieję, że to życie, pomimo tych temperatur, jakoś tak łaskawie Państwa traktuje w tę środę, piąty dzień sierpnia. Przypomnę, zespół Lady Punk świętuje cały czas swoje 45-lecie. W ten weekend będzie można ich zobaczyć w Ustroniu na przykład. A w ubiegłym roku Lady Punk przy okazji trasy męskiego grania wykonywali w całości swój pierwszy album w takim specjalnym projekcie, który miał miejsce podczas kilku koncertów na męskim graniu i nie bez powodu do tego nawiązuję, ponieważ zaproszenia na ten najbliższy odcinek męskiego grania w Krakowie w ten weekend będą do zgarnięcia przed godziną 15, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę być blisko radia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ja się kłaniam Państwu w środę, piąty dzień sierpnia, jest 16 minut po 12. Dzień dobry, Michał Cieślik, do 15 będziemy razem ze sobą w to środowe popołudnie. Także zapraszam tutaj bliżej, proszę się absolutnie krępować. Metallica, Chumbawamba, oni niebawem na naszej antenie. A teraz stąd w repertuarze Amy Winehouse z ostatniej płyty. You know I'm no good.

To była Chumba Wamba w Ester Rock i to był też sierpień, tylko że 97 roku, prawie 30 lat temu i wszyscy wtedy to śpiewali. Top Thumping, Chumba Wamba już za nami w Ester Rock, a ja teraz mam dla Państwa La Oche. W minioną sobotę dość często, stąd i owąd dało się słyszeć ich utwór Godzina W. Przypomnę, kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę powstania warszawskiego, no a zespół La Oche, przypomnę, w 2019 roku zawiesił działalność i zapowiedział wtedy taką pożegnalną trasę, No to Che, pod taką nazwą, pod takim tytułem. No pandemia trochę te plany pokrzyżowała, a po raz ostatni na scenie pojawili się w 2022 roku Spięty, czyli Hubert Dobaczywski, lider wokalista, nagrywa solo, w lutym nawet ukazała się jego nowa płyta. A o tym, dlaczego postanowił zrezygnować z gry w La Oche, mówił też w jednym z odcinków Meliny w Ester Rock, czego Państwo mogą posłuchać. Zresztą w całości, całej rozmowy, bardzo ciekawej, na naszym eskarokowym YouTubie, także polecam serdecznie. No a teraz będzie Wojenka. La Oche przed nami w Ester Rock.

0: Blondie i Call Me w SC Rock, no i Debbie Harry, którą niedługo będzie można zobaczyć w filmie, więc powrót na ekran wokalistki zespołu Blondie. To będzie niezależna komedia w reżyserii Jonathana Crisella, film twórców wieloryba Maitreya. No i tam właśnie pani Debbie wcieli się w rolę matki postaci granej przez niejaką Pamelę Anderson, więc dwie niezwykle wyraziste postaci na ekranie się pojawią. No zobaczymy, jak w tej roli pani Debbie sobie poradzi. Call Me, Blondie już za nami w SC Rock. Za 22 minuty będzie 13. Nickelback jeszcze się pojawi w tej godzinie.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
0: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Reklama.
2: Hi, this is Keith Richards.
3: My name is Gary Clark Jr.
4: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie Eski.

zbieraj i przywołuj potężnych poruczników, od potworów po legendarnych bohaterów przeszłości. Czytamy w opisie gry, na potrzeby której 3 lata temu powstał ten właśnie utwór, ale dopiero niedawno oficjalnie ukazał się na singlu i w serwisach streamingowych Bones for the Crows, no i Nickelback ze ścieżki dźwiękowej do gry Dungeon Hunter 6. Może ktoś z Państwa miał przyjemność. A w tak zwanym międzyczasie pojawiła się już premierowa muzyka zapowiadająca nową płytę grupy Nickelback. No i ta muzyka oczywiście już do usłyszenia w ST Rock w razie czego. Nickelback za nami. Teraz gramy Foo Fighters. These Days.

0: To był Bryan Adams i Run to You w Easter Rock. No a ja znowu tutaj do Państwa przybiegnę już po 13 w tej drugiej odsłonie naszego środowego spotkania, którą bardzo gorąco Państwa zapraszam. Rozpoczniemy ją muzycznie od Nirwany, Lithium, tuż po raporcie, który punktualnie o 13, czyli lada moment. Na antenie jest Kirok. Zapraszamy.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Hau!

0: Kijak Jaja Kurs Wolnego Wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
5: Prokuratura zdecydowała w sprawie zdrady dyplomatycznej przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Chłopak na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem.
6: SK Rock. Raport.
5: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej umorzone już w całości. Prokuratura podjęła decyzję dotyczącą tego postępowania przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Umorzono teraz pozostałych 5 wątków śledztwa, które toczyło się od 10 lat. Badano przede wszystkim polsko-rosyjską współpracę przy wyjaśnieniu przyczyn katastrofy oraz przekazanie Warszawie jedynie kopii czarnych skrzynek prezydenckiego Tupolewa.
7: Władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru. W zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
5: Podkreślił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Wciąż prowadzone jest główne śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy. Do prokuratury kilka dni temu trafiła przetłumaczona opinia Międzynarodowego Zespołu Biegłych. Jej wnioski mamy poznać w ciągu tygodni. Ku końcowi zmierza też główne śledztwo, przekazał prokurator Nowak.
6: To jest raport.
5: Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopak na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Prokuratura bada wypadek, do którego doszło 3 sierpnia w miejscowości Sypień, to niedaleko Łowicza. Jak się okazuje, to kierowca kombajnu odpowie za zderzenie z prawidłowo jadącym na hulajnodze chłopcem. Usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku.
8: Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego i nienormatywnego wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego headera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd.
5: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury w Łodzi. Chłopiec miał kask, ale zginął na miejscu. Podejrzany nie przyznał się do winy. Przyznał jednak, że świadomie nie demontował sprzętu, żeby zaoszczędzić czas. Został objęty dozorem policji i ma zakaz opuszczania kraju. Grozi mu 8 lat więzienia.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z umieszczenia w ustawie o opakowaniach i odpadach przepisu zobowiązującego restauracje, bary i kawiarnie do bezpłatnego udostępniania klientom darmowej kranówki. Konieczność zmian argumentowano wcześniej m.in. chęcią ograniczenia zużycia plastikowych butelek. Co dalej z darmową kranówką w restauracjach? To sprawdził Krzysztof Płowecki.
9: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje, że projekt nie został porzucony. Wyjaśnia, że przepisy zniknęły z ustawy o opakowaniach i odpadach, ponieważ nie dawało to szansy na właściwe ich skonsultowanie. Dlatego teraz ma powstać projekt osobnej ustawy.
10: Wszyscy zainteresowani będą mogli dzięki temu swobodnie się wypowiedzieć.
9: Przekonuje Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, i dodaje, że resort przeprowadzi konsultacje projektu.
10: Z klientami, ale też z właścicielami lokali, restauratorami, producentami napojów.
9: Tymczasem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na portalu X, że propozycja została usunięta z projektu z powodu uwagi Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z którą określenie niewielka opłata nie pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty. Zapowiedziała też, że Polska 2050 zgłosi odpowiednią poprawkę do projektu na etapie prac w Sejmie.
4: Pogoda.
5: Środa będzie pogodna w większości regionów. Burze lokalnie możliwe są na wybrzeżu, pod wieczór także na Podhalu. Upalnie dziś na termometrach od 27 stopni nad morzem, przez 36 na Mazowszu, do niemal 40 na Podkarpaciu.

0: To był Artur Rojek i Syreny. No i nie sposób wspomnieć, pojutrze startuje OFF Festiwal w Katowicach, czyli impreza, którą wymyślił Artur Rojek. Właśnie kolejna edycja tego festiwalu już w ten weekend. 12 minut po 13, środa, 5 sierpnia, niezmiennie w kalendarzu. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. To teraz sięgamy po nasze nowości.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Przypomnę najnowszy klip. Klip do tego utworu powstał w Mexico City, w Meksyku. No i tak sobie pomyślałem, że dziś w Meksyku to chłodniej niż u nas. No właśnie, tam parę stopni mniej na termometrze, a u nas po prostu niezły Meksyk mamy. Temperaturowo. Street of Dreams. YouTube przed nami z zapowiedzią nadchodzącej płyty. Czekamy na więcej szczegółów odnośnie premiery.

No tak, wspominałem o klipie do kawałka Street of Dreams zespołu YouTube przed chwilą. Panowie wybrali się w maju do Meksyku, by nakręcić wideo do tego kawałka, a na nieco inną lokalizację i totalnie inną scenerię zdecydowali się panowie z INXS pod koniec lat 80., kiedy kręcili klip do tego właśnie utworu. No tak, funkcjonowało wtedy takie określenie jak żelazna kurtyna, odnoszące się do krajów będących pod wpływami Związku Radzieckiego wtedy. No i właśnie do jednego z takich krajów wybrali się panowie z INXS, by nakręcić klip do Never Tear Us Apart. Między innymi, bo to nie jedyny ich klip zrealizowany w czeskiej Pradze właśnie, bo o tym mieście mowa. Tak swoją drogą, dwa lata temu powstał taki dokument, materiał, który

ukazywał kulisy powstania teledysku do tego właśnie utworu pod koniec lat 80. Bardzo ciekawa historia, polecam, jeżeli Państwo nie mieli okazji. No a do samego klipu odsyłam, jeżeli ktoś nie widział, to tym bardziej. No i zawsze można sobie pamięć odświeżyć, jeżeli ktoś już ma parę odsłon na swoim koncie. Never Tear Us Apart. In Excess. Za nami Westerok w środowe popołudnie. Garbage to lada moment na naszej antenie. Teraz Chris Cornell z Audioslave przed nami. Be Yourself, Westerok.

0: To jest zespół Garbage w SC Rock. Na sprawca tego całego zamieszania pod szyldem Garbage, czyli Butch Vig, czyli też legendarny producent kultowego albumu Nevermind Nirvana, w niedzielę obchodził swoje 71. urodziny, także raz jeszcze wszystkiego dobrego z tej właśnie okazji. Życzenia też będziemy składać w tym miesiącu tej pani, która przed chwilą zaśpiewała, czy Shirley Manson. Ona 26 sierpnia z kolei będzie mieć swoje urodziny, ale spokojnie do tego sobie jeszcze dojdziemy. A zespół Garbage niedawno koncertował w naszym kraju. I Think I'm Paranoid już za nami w SC Rock.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Pisali, o, bardzo sympatyczna, mudo i tak dalej, a ktoś powiedział, przestańcie puszczać tego starego dziada z tym głosem jak koza.
3: I, to ty, tak?
2: Tak, to ja. I wiem, że to jest element tego mojego głosu, ta chropowatość, jak się pojawia, tylko teraz mogę stosować to wtedy, kiedy chcę.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie, powracająca po latach, Tatiana Okupnik.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
14: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
15: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
16: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
17: Łukasz Trzeciłowski, zapraszam. Linkin Park nie zwalniają tempa po ogłoszeniu reaktywacji 7 lat po śmierci Chestera Benningtona i wydaniu świetnego krążka From Zero. Zespół ma kolejną niespodziankę dla swoich fanów. Tym razem nie chodzi jednak o nową płytę, a o film dokumentalny. Kiedy ten film się pojawi i o czym będzie opowiadał? O tym przeczytacie na eskarok.pl w zakładce Radar.

The Pretty Reckless, For I Am Deaf w SC Rock, czyli fragment najnowszej płyty tej grupy Dear God z końca czerwca tego roku oczywiście. No a panowie, którzy za chwilę swoją ostatnią płytę wydali 3 lata temu, no i mierzyli się na niej z tą aktualną rzeczywistością i różnymi tematami, na przykład takimi jak kryzys wieku średniego. No cóż, ich także te zagadnienia chyba kiedyś musiały dopaść po prostu. No to teraz będzie powrót do czasów, kiedy tematyka tekstów ich utworów była jakaś taka lżejsza, mam wrażenie. To była końcówka lat 90. No i jeden z ich największych hitów, All the Small Things, Blink 182, przed nami.

0: Aerosmith, Esther Rock, I don't want to miss a thing. Na koniec tej godziny, a po 14 będę miał dla Państwa pewne zadanie, no i trzeba będzie się z nim jakoś uporać, żeby w zamian otrzymać ode mnie bilety na męskie granie w Krakowie. To już w ten weekend w Muzeum Lotnictwa w Krakowie właśnie. Kolejny przystanek tegorocznej trasy męskiego grania. Bilety po 14 do zdobycia, jak powiedziałem. Wcześniej punktualnie o drugiej. Najnowszy raport Westerok. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Czego nigdy nie założysz, o to Państwa dzisiaj pytamy.
3: Szczególnie starsi panowie na plażach lubią takie majtki białe.
4: Rzeczywiście, one się tak jakoś marszczą zawsze. Fu!
5: Nigdy nie założę stringów czy japonek. Jakoś nie lubię, jak mi coś gdzieś wchodzi.
2: A japonki to strasznie w dupę się wrzynają. Czego nigdy, ale to nigdy, przenigdy nie założysz.
4: Dzisiaj mamy dzień bielizny.
6: Myślę, że nigdy nie założę kajdanek. No chyba, że zrobię coś bardzo złego.
7: To nie do końca tak jest, że trzeba zrobić coś bardzo złego.
4: No może trochę.
2: Aha, może jednak coś złego zrobiłam. Pejczykiem. I do kaloryfera mnie przykuj.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
10: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Szeroki wybór, pełny smak?
16: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Reklama.
19: Zablokowana jedynka w stronę Gdańska to z powodu poważnego wypadku. Cała Polska w alertach 2 i 3 stopnia z powodu temperatury dochodzącej miejscami do 40 stopni.
20: SK-ROK. Raport.
19: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Dwie osoby poszkodowane i zablokowana A1 w stronę Gdańska. Duże utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim na autostradzie po wypadku w miejscowości Rulewo na odcinku Nowe Marzy-Warlubie. Zderzyły się tam 4 auta. Obowiązują objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do mniej więcej 16.
20: To jest raport.
19: Niemieckie służby podejrzewają sabotaż. W pobliżu lotniska w Lipsku samolot transportowy zderzył się w nocy z niezidentyfikowanym obiektem. Maszyna wylądowała następnie w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. Nieco wcześniej w porcie w Lipsku wstrzymano operację z powodu znalezienia na płycie drona z detonatorem i z materiałami wybuchowymi. Krótko po północy zauważyliśmy niezidentyfikowany obiekt latający, a lotnisko wraz ze wszystkimi partnerami, firmami transportowymi, Policją Krajową i Federalną natychmiast zareagowało, ograniczając i wstrzymując operacje lotnicze. Relacjonuje Olaf Hoppe z lipskiej policji. Służby przeprowadziły kontrolowaną detonację urządzenia.
20: Słuchacie raportu w SC Rock.
19: Baseny w Polsce dosłownie pękają w szwach. Żar leje się z nieba, cały kraj jest w alertach drugiego i trzeciego stopnia z powodu temperatury dochodzącej miejscami do 40 stopni. Ochłody szukamy w wodzie.
0: Przyjemnie, chłodna woda, bardzo fajna.
21: Tu w większych basenach można się popluskać i jest bardzo przyjemnie.
0: Ale koleżanka powiedziała, że całkiem zimno jest w wodzie.
21: Tak, w wodzie mi trochę zimno, ale nie wiem, o co chodzi.
22: Wiatr powiewa, woda chłodna. Orzeźwienie jest właśnie, gdy wybieramy się do basenu. Słońce świeci, chłodna woda, to pasuje, prawda?
23: Nie za gorąco, na basen jest idealnie.
24: Nie, jeszcze nie byłem, tylko chodzę.
21: Jak najbardziej, plecaki termiczne mamy, zimne picie, chłodne kanapki. Trzeba korzystać, jak jest wolne w pracy.
19: Z mieszkańcami Warszawy chodził się w basenie nasz reporter Krzysztof Płowecki.
1: SK Rock Biznes.
19: Rząd każdego dnia będzie przygotowany do ewentualnej reakcji w sprawie cen paliw, zapewnił premier. Według niego należy poczekać 48 godzin, bo jak przypomniał prezydent USA Donald Trump, nie wykluczył, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormuz zostanie odblokowana. 4 na 10 Polaków uważa, że mieszkanie wakacyjne w atrakcyjnej turystycznie lokalizacji może być dobrą inwestycją. Tak wynika z raportu CBRE. Choć w Europie rośnie popularność wymiany mieszkań na czas urlopu, jedynie 12% badanych w Polsce deklaruje zainteresowanie tym właśnie rozwiązaniem. Użytkownicy e-doręczeń przesłali już 100 milionów przesyłek, poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W systemie jest 4,5 miliona adresów do e-doręczeń, z czego 55% założyły osoby fizyczne, dodała prezes Poczty Polskiej Magdalena Gaj.
1: Pogoda.
19: Będzie pogodna środa, w większości regionów burze lokalnie możliwe na wybrzeżu i pod wieczór także na Podhalu, no i upalnie. Dziś na termometrach od 27 stopni nad morzem, przez 36 w Łódzkiem i na Mazowszu, do niemal 40 dziś na Podkarpaciu.

0: To był David Bowie, Starman w SC Rock. 11 minut po 14. Dzień dobry w trzeciej, ostatniej odsłonie naszego środowego spotkania. Michał Cieślik do 15. Zapraszam. I tak jak się odgrażałem, mam dla Państwa zaproszenie na męskie granie we Wrocławiu. To już w ten weekend, w piątek i sobotę w Muzeum Lotnictwa. Będzie oczywiście projekt Kult Problem, gra Kazika, pojawi się na scenie także zespół Mysłowic, Edyta Bartosiewicz wystąpi ze swoim solo aktem, będzie Lech Janerka, będzie także Katarzyna Nosowska, która za chwilę pojawi się w SC Rock ze swoim nowym utworem, nowym singlem. Sos chaosu to jego tytuł. Wiadomo, że Katarzyna Nosowska w tym roku świętuje 30-lecie debiutu swojej solowej płyty. No i na tę okoliczność pani Katarzyna przygotowała dla swoich fanów parę nowych utworów. Będzie też cała płyta. Jednym z tych nowych utworów jest właśnie Sos chaosu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A jeżeli ktoś wymieni mi tytuł przynajmniej jednego utworu, który znalazł się na tej debiutanckiej płycie Katarzyny Nosowskiej 30 lat temu, no to będę miał prezent w postaci dwóch zaproszeń na męskie granie w Krakowie. Czekam na głosówki na naszym Messengerze w tej sprawie właśnie.

0: Ironic. To była Alanis Morissette w ST Rock. A w puli podwójne zaproszenie na męskie granie w Krakowie. To już w ten najbliższy weekend. Podczas męskiego grania w Krakowie w najbliższy weekend będzie można zobaczyć i usłyszeć Katarzynę Nosowską na żywo. I padło pytanie na początku tej godziny, ponieważ Katarzyna Nosowska świętuje w tym roku 30-lecie swojego płytowego, solowego debiutu. Mowa oczywiście o krążku Puk Puk i prosiłem, żeby podać mi w głosówce tytuł przynajmniej jednego utworu z tracklisty tego właśnie albumu. No, przyznają państwo, nie było to trudne zadanie. Pani Ola, zobaczymy, jak sobie z nim poradziła.
1: Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć o nas, pani Pasztetowa, dużo tego to świetna płyta.
0: Aha, to była świetna płyta. W tekstówce pani Ola też dodaje, że nowa płyta zapowiada się równie znakomicie, co pierwsza. Wszystkie single wspaniałe. No i wszystko na to wskazuje, że pani Ola niektórych z nich posłucha na żywo już w ten weekend w Krakowie podczas męskiego grania, pod warunkiem oczywiście, że pani Katarzyna wykona te utwory na tym koncercie, bo podwójne zaproszenie na męskie granie we Wrocławiu do pani Oli wędruje, także gratuluję i dobrej zabawy oczywiście życzę. Kolejne zaproszenie ode mnie w prezencie jutro między 12 a 15, także teraz odsyłam zainteresowanych. A teraz no już państwo słyszą co. Proszę zrobić głośniej, koniecznie.

0: To jest zespół The Cranberries i Promises w SC Rock. No tak, taki dosyć intensywny koncertowo i festiwalowo tydzień. Jak mówiłem, męskie granie już ten weekend w Krakowie. No a my też wybieramy się do Gdańska na pierwszą odsłonę tegorocznej rockowizny. Tam będziemy w Gdańsku, będziemy też relacjonować na żywo, na bieżąco, w social mediach, co tam właśnie się dzieje na rockowiźnie w Gdańsku i te relacje bardzo Państwu polecamy już w ten nadchodzący weekend, bo nasze festiwalowe lato trwa w najlepsze.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rockowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
15: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Reklama.

Przy okazji grania Kaleo wczoraj sprawdzałem pogodę w Reykjaviku, czyli stolicy kraju, z którego pochodzi ten zespół. Tak zrobię też i tym razem. Dziś na Islandii 12 stopni i deszczowo. Nie ukrywam, że z wielką radością oddałbym im parę stopni Celsjusza i trochę słońca. Uff, jak gorąco. Kaleo i Bloodline już za nami w Esterok. No tak, dziś szukamy cienia, więc trzeba by było się rozejrzeć za jakimś obszarem zalesionym. Taki mniejszy jak ogród też by się nadał. Skoro przy tym jesteśmy, Garden Pearl Jam przed nami.

0: Hotel California, Eagles w Ester Rock. To już na koniec godziny i za chwilę będzie 15, a ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam za chwilę raport, a tuż potem przejmie Państwa Dawid, który zaprosi na środowe wydanie kolumny Zygmunta, a tam do zgarnięcia kolejne karnety na festiwal Rokowizna w Krakowie. Dobrego popołudnia, do jutra.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majuszki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Ester Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
6: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Ester Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Reklama. Ester Rock Warszawa.
17: Kluczowe będą najbliższe dwie doby. Rząd w gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Port lotniczy Warszawa-Radom nad finansową przepaścią. Straty z poprzedniego roku wynoszą ponad 40 milionów.
18: Ester Rock. Raport.
17: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Rząd w pełnej gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Kluczowe będą najbliższe dwie doby. To informacje od premiera, który po raz kolejny był pytany o możliwość powrotu pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcie w sprawie ciśniny Ormus. Donald Tusk przypomniał, że według zapowiedzi prezydenta USA strategiczny szlak może zostać odblokowany w ciągu najbliższych 48 godzin.
19: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania. Może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
17: Kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, dlatego liczą na powrót ulg.
20: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć.
21: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
22: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
17: Według wyliczeń biura Reflex, liter diesla kosztuje obecnie średnio 8,19 zł, z kolei litr benzyny 95 7,55.
18: To jest raport.
17: Stołeczna operacja referendalna zebrała już 15 tysięcy podpisów. Jej twórcy domagają się organizacji głosowania za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy.
23: Widzę, że pani się podpisała. Czemu chce pani odwołać prezydenta Rafała Trzaskowskiego?
24: Czemu? Za ogólnokształt po prostu. Na Ursynowej mieszkam, ten szpital to jest jakaś porażka.
25: W Warszawie do tej pory nie udało się odwołać PO. Więc chyba nie ma sensu. Ale niech próbują, bo może to im coś da.
17: Do tej pory w referendach odwołano włodarzy takich miast jak Zabrze czy Kraków. Rafał Trzaskowski twierdzi jednak, że jest zajęty innymi sprawami.
26: Ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą. Mnie przez te ostatnie dni, co chyba naturalne i zrozumiałe, przede wszystkim zajmowała 82. rocznica Powstania Warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, rozliczanie właśnie tego, co się dzieje w warszawskich szpitalach, czy w końcu oszczędzanie pieniędzy na oświetleniu. Tym się zajmuję i to mnie w tej chwili interesuje najbardziej.
17: Do organizacji referendum stołeczna operacja referendalna potrzebuje 132 tysięcy podpisów. Jeżeli dojdzie do głosowania, to aby było ważne, musi wziąć w nim udział blisko 460 tysięcy mieszkańców, z czego ponad połowa musiałaby być za odwołaniem prezydenta. Port lotniczy Warszawa-Radom nad finansową przepaścią. Straty z poprzedniego roku wynoszą ponad 40 milionów, a to związane jest z niewielką liczbą połączeń i tym samym obsłużonych pasażerów. Szczegóły zna Kinga Furch.
0: Radomskie lotnisko w finansowych tarapatach jest już praktycznie od początku funkcjonowania po remoncie 3 lata temu. Z portu korzysta dużo mniej pasażerów niż prognozowała spółka Państwowe Porty Lotnicze, a związane jest to z niewielką liczbą połączeń lotniczych. W 2025 roku strata z działalności operacyjnej wynosiła 44 miliony 300 tysięcy złotych. Jak udało mi się ustalić, spółka PPL chce wprowadzić działania naprawcze polegające na przenoszeniu części pracowników lotniska w Radomiu na warszawskie Okęcie. To działanie, jak tłumaczą porty lotnicze, ma pomóc ograniczyć koszty w Radomiu.
17: Przypomnę, że w sprawie budowy lotniska w Radomiu prokuratura prowadzi śledztwo. Sprawdzane jest, czy doszło do niegospodarności i przekroczenia uprawnień.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: Większość osób badanych przez amerykańskich naukowców nie potrafiła odróżnić tekstów stworzonych przez człowieka od tych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Tak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych w USA. Wyniki pokazały też, że opowiadania wygenerowane przez AI oceniono wyżej pod względem jakości, czyli tego, jak dobrze zostały napisane, oraz stopnia zaangażowania czytelnika niż opowiadanie napisane przez ludzi.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Pogoda.
17: Pogodna będzie środa. W większości regionów burze lokalnie mogą się pojawić na wybrzeżu, pod wieczór też na Podhalu. No i upalnie, bo dziś na termometrach od 27 stopni nad morzem, tam się jeszcze da oddychać, przez 36 stopni na Mazowszu i Włódzkiem, do niemal 40 dzisiaj na Podkarpaciu.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
3: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest upalna kolumna Zygmunta w składzie Poklękowskiej raportuje.
17: Ciepło mi.
3: No, dzień a dobry. Ja jestem Zygmunt. I może apel od premiera. Prośba do pracodawców, żeby dzisiaj w sposób szczególny zadbać o swoich pracowników. Czego sobie Państwo życzą? Proszę słać głosówki, proszę dzwonić. Puścimy to Waszym szefom. Zapraszamy.
16: SK Rock.
3: Michał, dla Ciebie zimny okład na stopy? A ja to z palemką. Bardzo, bardzo proszę. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Smażony kurczak? Czyli za długo był dzisiaj na słońcu. No bo dzisiaj, szanowni państwo, czuć lato. Czuć lato, a trwa także festiwalowe lato i w dzisiejszej kolumnie do zabrania karnety na krakowską rokowiznę. A w najbliższy weekend rokowizna w Gdańsku, w Katowicach Off Festival, w Krakowie męskie granie, a w przyszłym tygodniu imprezy w Cieszanowie, Olsztynie, w Poznaniu, bo tam Bittersweet. A w przyszłym tygodniu będzie też festiwal w Ustrzykach i na bieszczadzkiej scenie między innymi pan Grzegorz Kupczyk.
1: Grzegorzu, jak ci na imię?
2: Na imię ma Bardy Dol. Będzie mocne, mocno show.
0: Będzie rock and roll.
2: Rock and roll.

0: Cześć Zygmuncie, Daniel z tej strony. Ja na pewno chciałbym podziękować szefowi za to, że naprawił klimatyzację w samochodzie. Co prawda mój czas operacyjny pracy minął 5 minut temu, ale jeszcze muszę dojechać do firmy. Także mogę tylko prosić, żeby nie prosił mnie o robienie nadgodzin, bo to nieludzkie warunki są. Pozdrawiam!
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Garbage w programie Kolumna Zygmunta w Estrock. Only happy when it rains, czyli w wolnym tłumaczeniu pani jest szczęśliwa, gdy pada. No gorzej, jeśli dochodzą do tego burze i porywisty wiatr, a pewnie dostali państwo alert RCB, możliwe burze, wiatr, opady, przerwy w dostawie prądu i najlepsze, unikaj otwartych przestrzeni. To ciekawe. Unikaj otwartych przestrzeni. Mogli to nam wysłać tuż przed tym, jak rakieta spadła na pole. Tak czy inaczej, uważajcie na siebie, bardzo prosimy, a my sprawdzamy pozostałe ważne wieści. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. To było tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich, bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Warszawski ratusz nie pozostawia suchej nitki na Szpitalu Południowym. Miasto zaprezentowało dziś wynik audytu przeprowadzonego w tej placówce. Z Ursynowa prezydent Trzaskowski referował go przez ponad kwadrans. Wśród głównych zarzutów znalazły się m.in. poważne nieprawidłowości przy rozliczaniu dyżurów byłego już koordynatora SOR-u. Sąd w Zamościu skazał małżeństwa Agnieszkę i Krzysztofa H. za oszustwa przy przygotowywaniu biznesplanów oraz wniosków o dotacje unijne. Według ustaleń wyłudzili w ten sposób prawie 400 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała wyrok 6 lat więzienia, jej mąż 1,5 roku więzienia.
7: To jest raport.
8: Utrudnienia poważne występują aktualnie na linii kolejowej Warszawa-Łuków. Na stacji Warszawa-Rembertów doszło do awarii rozjazdów. Pociągi SKM-ki i KM-ki notują opóźnienia, które mogą przekraczać nawet godzinę.
7: Sport.
8: Po wyjątkowo zaciętej walce i wyrównanym meczu z Amerykanami wielkie zwycięstwo. Siatkarscy kibice świętowali je w minioną niedzielę, ale dziś część z nich zdecydowała się osobiście podziękować i uścisnąć dłoń poszczególnym zawodnikom siatkarskiej kadry. Nasi złoci medaliści Ligi Narodów rano wylądowali w Warszawie.
9: Pan o której wstał, żeby tu być dzisiaj?
10: No ja dzisiaj wstałem wcześniej, ale wczoraj byłem i się spóźniłem. No i udało się, że tak powiem, przyszedłem do pracy. Powiedziano mi, że jednak nie przylecieli. Dzisiaj byłem wcześniej. Wstałem o 6:00.
9: Wizualnie chyba pan najlepiej przygotowany, jeśli chodzi o kibiców, biało-czerwona czapka na głowie.
10: Wieloletnia praktyka od 2006 roku, wtedy nas było trochę więcej.
9: W niedzielę jakie emocje panu towarzyszyły, jak pan mecz oglądał?
10: Okropne. Okropne, ale pozytywnie. Wspaniały mecz. Amerykanie zagrali fenomenalnie, a my galaktycznie.
9: Piłka w rękach. Liczysz na autografy?
11: Tak. Mam już 4, ale liczę jeszcze na więcej.
9: 4 dziś zdobyte?
11: Tak.
9: Jakie były emocje w niedzielę, jak oglądałaś mecz?
11: No bardzo duże. Podobne jak w półfinale igrzysk. Też w meczu ze Stanami właśnie.
8: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od najwierniejszych kibiców czekających na naszych siatkarzy na Okęciu.
1: Kolumna Zygmunta w Estero. Zapraszam Dawid Zygmunt.

0: Royal Republic w Radiu SK Rock.
1: Venus.
0: Royal Republic ze Szwecji, a już w najbliższy weekend w Polsce, na żywo na Rakowiśnie w Gdańsku. I panowie chyba już gotowi na tę wizytę. Cóż, że ze Szwecji. A z tego co wiem, to Potop przyszedł ze Szwecji.
2: No
0: cóż, może wypadałoby przeprosić. Żartuję. Royal Republic w weekend w Gdańsku, a później między innymi na Rakowiźnie w Poznaniu i Krakowie. I mam karnety do Krakowa. Mam dla was karnety na krakowską rakowiznę. Proszę zerknąć w krakowski line-up i wskazać, kogo na krakowskiej rakowiźnie zobaczylibyście najchętniej. Przyjmuję głosówki na Messengerze. Można mówić, krzyczeć, można śpiewać. Zapraszam.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.

0: Rocznie minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.

0: James Hetfield śpiewa. A pan James to w tym tygodniu obchodził urodziny. Chciałem powiedzieć, że gorąco pozdrawiamy, ale chyba jest wystarczająco gorąco, więc po prostu pozdrawiamy. A dokładnie za tydzień urodziny czarnego albumu Metallica. Unforgiven z czarnego albumu za nami, przed nami chwila przerwy, po przerwie raport.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
12: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoty 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
14: Reklama.

0: CSK Rock Warszawa.
1: CBA i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc w tle sprawa prezesa PKOL-u. Przez Polskę przechodzi kolejna fala upału. W wielu miastach pojawiły się kurtyny wodne i zraszacze.
2: SK Rock. Raport.
1: 16:02, Michał Poklękowski, zapraszam. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Skarbówka przeszukały 14 miejsc. Efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień i zarządzaniu finansami w organizacjach, na czele których stał albo stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o to nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
1: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Sprawa ma dla niego charakter wyłącznie polityczny.
2: To jest raport.
1: Gorący dzień i fatalne wieści ze świętokrzyskich lasów. Strażacy walczyli z serią niebezpiecznych pożarów. W miejscowości Motkowice w powiecie jędrzejowskim spłonęło 6 hektarów poszycia leśnego i traw. Ogień wybuchł też w pobliskich stawach. W akcji brało udział 18 zastępów strażaków. Z kolei w Łachowie w powiecie włoszczowskim płomienie zagrażały domkom letniskowym.
4: Trwają także działania w Łachowie w powiecie włoszczowskim, gdzie doszło do pożaru poszycia leśnego i drzewostanu na powierzchni około 1 hektara. Ogień zagrażał zabudowie mieszkalnej i prowadzone były działania w obronie 2 domków letniskowych. Sytuacja jest już opanowana na miejscu, 13 strażackich zastępów.
1: Informuje Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Komendy Strażaków. Ratownikom udało się też już opanować inne pożary w tym regionie Polski.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Termometry pokazują dzisiaj miejscami nawet 40 stopni. Przez Polskę przechodzi kolejna fala upałów. W wielu miastach pojawiły się kurtyny wodne, zraszacze, które mają przynieść odrobinę ulgi. A jak ze skwarem radzą sobie mieszkańcy Warszawy?
5: Przede wszystkim trzeba dużo pić i chyba siedzieć w biurze klimatyzowanym.
6: Wodą się obleć przykładowo. Tam jest, można sobie nalać, schłodzić się.
7: Kurtyna wodna. Trochę jak gdyby rzeźko się robi. W tym roku czwórka z przodu już trochę straszy.
8: Szybko do domu.
9: Wody dużo trzeba pić?
8: Pewnie tak.
10: No na basen sobie do wody, jakieś jeziorko czy coś i tyle.
11: Trzeba się napić zimnej wody, chodzić w cieniu i wystarczy.
12: Cień, kurtyna wodna, dużo picia.
13: I lodu.
12: I lody.
1: A te rady na upały usłyszał w centrum Warszawy nasz reporter Krzysztof Płowecki.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
15: Halo, halo. Dzień dobry.
16: Witaj, Dawidzie. Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem ciepło.
15: Chciałbyś coś dodać?
1: Też dostałem w sumie SMS-a z alertem, tylko tam było napisane nie jedz tyle, ale to chyba... To chyba nie miało związku z pałami, ale środa. Dobrze, nie będę
15: powiem
1: tyle
15: więcej.
1: Jadł.
15: Michał nie może unikać otwartych przestrzeni, bo zakrywa całą.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
15: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta. Upalna środa. Tak upalna, że podobno można się chłodzić w airfryerze.
17: To może my wam wiatrak włączymy.
15: Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Nie smutni, tylko zagrzani. Mam nadzieję, że w domu mają Państwo trochę chłodu. A teraz moja kopalnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zapomniane i w tym tygodniu... I w tym tygodniu wykopałem dla Państwa fajnego letniaczka, bo to był hit lata 2005 i może przenieśmy się w czasie i sprawdźmy, co wtedy latało w radiu. A latała m.in. Szalona Żaba, Crazy Frog, pewnie Państwo pamiętają, bo to ryło banie niemiłosiernie. I słuchałeś tego i od razu dostawałeś udaru. Ale były też hity rockowe i okołorockowe, Rower Lecha Janerki, Mr. Brightside Killersów, Holiday Green Day'a, czy utwór Feel Good zespołu Gorillaz. I czy ta żaba może się zamknąć? Gramy Gorillaz w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć Dawidzie, zasadne pytanko mam. Czy pranie, które się pierze w 30 stopniach, można suszyć w 40?
1: A skoro jutro jest dzień musztardy, to zamiast owocowego czwartku w biurze będą kiełbaski piecone albo hot dogi?
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama.

0: Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Judas Priest w Radiu SK Rock. To są ludzie z metalu. I pozdrawiam was, bracia i siostry, metale i metaluby. Pozdrawiam wszystkich, którzy pozostali dzisiaj wierni swoim czarnym i mrocznym outfitom. I wydawać by się mogło, że w czerni przy takich upałach można poczuć piekło, ale niekoniecznie. Pan mówi, że jak jesteś metalem szlachetnym, to świetnie odbijasz słońce. Podziwiamy i pozdrawiamy, a już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja postanowiłem zakładać tylko rzeczy, które mają polskie nazwy, takie jak sandały, klapki.
3: A że SK Rock, drodzy państwo, nie tylko bawi, ale także i uczy, to sprawdziliśmy ten polski zestaw i to polskie słowo sandał, z języka greckiego oczywiście sandalon.
4: Nosisz kondziu sandalon?
3: Noszę, od czasu do czasu, ze skarpetosem.
4: Ja w ogóle bardzo lubię klapki japonki.
3: Ale wiesz, ja też bardzo lubię klapki japonki, w ogóle bardzo lubiłem swojego czasu. Ja wiem, że to brzmi brzydko źle, sandały, ale generalnie, żeby mieć odkrytą stopę, aż w pewnym wieku doszedłem do wniosku, że z taką gołą łażenie po mieście albo do roboty to chyba nie za bardzo.
4: To co, i wtedy założyłeś do sandału skarpety?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie termometry wskażą nawet 40 stopni w 11 województwach. Obowiązują też alerty przed burzami. Mieszkańcy 10 regionów dostali także alert RCB przed burzami. Aresztowano 47-letnią kobietę po tym, jak dźgnęła nożem 4 osoby na Covent Garden w centrum Londynu. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Policja bada motywy działania napastniczki.
5: To jest raport.
6: Wybrano najatrakcyjniejsze miasto świata w 2026 roku. Według globalnego indeksu atrakcyjności miast turystycznych nie znajduje się ono w Europie, bo to Nowy Jork. Paryż zajął w tym zestawieniu dopiero drugie miejsce.
5: SK Rock Sport.
6: Górnik Zabrze walczy o Ligę Europy. Dziś zagra na wyjeździe pierwszy mecz trzeciej rundy kwalifikacji. Rywalem węgierski Ferencváros.
7: Myślę, że jesteśmy w dobrej formie. Mentalnie dobrze nastawiony na ten mecz. Już zapomnieliśmy dawno o tym meczu z Fenerbahce. To było, to już za nami.
6: Mówi kapitan Górnika Erik Janża. Przypomnijmy, wicemistrz Polski przegrał dwumecz z Fenerbahce 1-2. Początek dzisiejszego spotkania o 20:15. A jutro o kolejną rundę kwalifikacji europejskich pucharów zagrają Lechia, Jagiellonia, GKS oraz Raków.

0: Fighters w Radiu SK Rock. Paję teraz kilka słów o innych fighterach, bo jestem ostatnio pod wielkim wrażeniem rycerskiej kadry Polski. Jest taka kadra i ma sporo osiągnięć. Na ostatnich Mistrzostwach Świata 16 medali, a że ja uwielbiam takie klimaty, to mówię mojej żonie, chcę zostać rycerzem. Tak powiedziałem. Kochanie, chcę zostać rycerzem, na co ona powiedziała, żebym się puknął w łeb. Odpowiedziałem, że się puknę, jak mi kupi przyłbicę. I czy ja właśnie wygrałem swój pierwszy pojedynek?
1: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Reklama.
7: SK Rock Warszawa.

0: Pilaf, tuż przed 17 w Radiu SK Rock śpiewał pan Muniek. Życzymy mu dzisiaj dużo chłodu. A o co dzisiaj apelował premier, przypomnijmy?
1: Gorący apel do pracodawców, tak. Przede wszystkim, żebyście zadbali o swoich pracowników, współpracowników i o siebie. Tak. Jak macie klimę, nie oszczędzajcie jej dzisiaj. Każdy powinien mieć dostęp do zimnej wody.
0: A dlaczego nie będzie tej darmowej wody w restauracjach?
1: Każdy powinien mieć dostęp do zimnej wody.
0: No właśnie o tym mówię.
1: Kurtyny wodne, wiatraki.
0: A gdyby mieli Państwo jakieś inne życzenia, to proszę mówić do naszego Messengera.
1: Bardzo Was proszę.
0: A więcej ważnych wiadomości już za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Melina SK Rock.
3: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę. Naprawdę ciekawe poczy. Widzisz, ja ciągle spokojna jestem.
4: Z tego wyczuję.
3: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. Zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety. Z kasety? Nie z kasety, to z radio. Radio. Jak to? No ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie, powracająca po latach, Tatiana Okupnik.
2: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Dwaj nastoletni chłopcy utopili się w jeziorze Durowskim w Wągrowcu w Wielkopolsce. Upały spowodowały utrudnienia na kolei.
2: SK Rock. Raport.
1: 17 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Zginęło 2 13-latków. Chłopcy utopili się w jeziorze Durowskim w Wągrowcu w Wielkopolsce. Gdy zniknęli pod taflą wody, na miejsce ściągnięto służby.
3: Na miejscu zjawiły się wszystkie służby. Ci chłopcy byli wyłowieni i prowadzona była akcja ratownicza. Powiadomiono też lotnicze pogotowie ratunkowe.
1: Relacjonuje Malwina Szuman z komendy w Wągrowcu. Lekarz z lotniczego pogotowia ratunkowego na miejscu stwierdził śmierć chłopców. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, nastolatkowie nie byli pod opieką osoby dorosłej na niestrzeżonej plaży nad jeziorem Durowskim. Trwa ustalanie okoliczności tych wydarzeń.
2: To jest raport.
1: Upały spowodowały dziś utrudnienia na kolei. Z powodu wysokich temperatur na kilku odcinkach wprowadzono ograniczenia prędkości pociągów. PKP PLK wzmocniły także monitoring infrastruktury. Już 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Ministerstwo Cyfryzacji i też Poczta Polska ogłosiły, że korzysta z niej już ponad 4 600 000 Polaków. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że korzystanie z e-doręczeń jest jeszcze łatwiejsze od początku lipca, od kiedy z usługi można korzystać także w aplikacji mObywatel.
4: 12 milionów aktywnych użytkowniczek i użytkowników mObywatela ma dzisiaj szansę, że może prosto, przyjaźnie, z każdego miejsca w Polsce, bez względu czy są na rybach, bez względu czy mają wakacje, bez względu czy są w domu, czy są w pracy, mogą wysłać o każdej porze dnia i nocy swoją przesyłkę.
1: Z e-doręczeń mają obowiązek korzystać instytucje publiczne i przedsiębiorcy. Mimo że dla zwykłego Kowalskiego usługa nie jest obowiązkowa, to 55% wszystkich kont założyły osoby fizyczne, przekazała prezes Poczty Polskiej Magdalena Gaj.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Gdy z nieba leje się żar, szukamy wszelkich możliwych sposobów na ochłodzenie. Okazuje się, że może pomóc zwykły ogórek z warzywnia. Jak tłumaczy dietetyczka Magda Falk.
5: Zielony ogórek przede wszystkim wspiera nawodnienie. Składa się on w około 95% z wody, przez co pomaga uzupełniać płyny i jest taką lekką, orzeźwiającą przekąską.
6: Słyszała pani kiedyś o tym, że ogórki gruntowe, zielone też chłodzą. Taka wewnętrzna klimatyzacja?
7: Znaczy tak, no wiem, że wszystkie warzywka właściwie są to co wszystko lekkie.
8: Oczywiście, że tak. Schładzają ogóreczki. Śmietanka do tego jest dobrze.
9: Ogórkowy chyba bardziej do kiszenia.
10: Ogóreczki gruntowe bardziej nawadniają.
1: O ogórkowe ochłodzenie pytała nasza reporterka Hanna Stachowiak.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pogoda. Aż mi się gorąco zrobiło. Mizeria mi się przypomniała. Koszmar dzieciństwa.
13: Od tych ogórków?
1: No kurde.
13: A ja czytałem, że Michał Korybut-Wiśniowiecki udławił się ogórkiem i umarł.
1: O proszę.
13: Ale może poczuł się chłodniej. Na pewno. Chłodu państwu dzisiaj życzymy dużo, bo upalnie.
1: No, nie za szybko ten chłód nastąpi. Dzisiaj mamy faktycznie taką kulminację tej fali upału. Od 27 stopni nad morzem, przez 36 na Mazowszu, do niemal 40 stopni na Podkarpaciu. Ochłodzenie ma przejść do Polski w okolicach weekendu.
13: Ogóreczka?
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
13: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa. Cały czas paruwa, gorąco. A premier prosił pracodawców, żeby dzisiaj w sposób szczególny zadbali o swoich pracowników. Gdyby mieli państwo jakieś życzenia na dzisiaj albo jutro, to proszę je wyrazić do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Proście o co chcecie, a my to puścimy z radia. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: Gorący piasek parzy, oprócz nas na plaży pusto. Zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił. A my będziemy nad morzem. Pojutrze rokowizna w Gdańsku i tam się z Państwem widzimy. No a później także Poznań i Kraków i karnety na krakowską rokowiznę do zabrania. I Państwo wskazują swoich faworytów, a ja oddaję karnety. Halo, halo?
1: Na rokowiznie w Krakowie. Tu najbardziej chciałbym zobaczyć Lacuna Coil.
0: O.
1: A szczególnie wokalistkę Christina Scabia. Molto bene, bellissima principessa of heavy metal. No po prostu bajka, naprawdę. Pronto.
0: Jak ma pan pronto, to by mi pan kurze pościerał, a ja wyślę karnety.
1: Ciao, arrivederci.
0: Do zobaczenia w Krakowie. I bardzo mocno pozdrawiamy Kraków. A w ten weekend w Krakowie męskie granie, w Gdańsku wspomniana rokowizna, w Katowicach Off Festival, w Warszawie letnie brzmienia, a jutro koncert Primus. My jednak zagramy zespół, który stolicę odwiedził w lipcu. Nazywają się Suede.
2: Ten kawałek.

0: praca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: 21st century, wszystko się zgadza, 21 wiek mamy, sierpień, lata, upał i telefon dzwoni. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Henryk Polski, Dawid, było wszystko słychać.
0: Ale co?
1: Jak chciałeś Michałowi dać ogóreczka.
0: A słychać było, jak się Michał krztusił?
1: Nie.
0: Nie?
1: No nie, to było tak.
0: Ale pan sobie spróbuje ogóreczka, bo ogórki to podobno świetny sposób na upał.
2: Czy możesz mnie wyłączyć z tego dialogu? Dziękuję.
0: Przełknąłeś? To za chwilę będziesz raportował.
3: Joanna Ziętarska.
4: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. To było tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
3: Łukasz Bąk.
5: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
3: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
3: Autopromocja.
8: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. 2- i 13-letni chłopcy utonęli dziś po południu podczas kąpieli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu w Wielkopolsce. Na miejscu pracuje prokurator. Rowerzysta potrącił kobietę we Wrocławiu przechodzącą przez pasy z wózkiem, w którym znajdowały się 3-miesięczne bliźnięta. Po zdarzeniu odjechał, szukają go policjanci. Opublikowali zdjęcia osoby, która może mieć bezpośredni związek ze zdarzeniem albo posiadać istotne informacje w tej sprawie.
8: To jest raport.
2: Aresztowano 47-letnią kobietę po tym, jak dźgnęła nożem 4 osoby na Covent Garden w centrum Londynu. Poszkodowani trafili do szpitali. Policja bada motywy działania napastniczki.
8: SK Rock Sport.
2: Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0-6-3 w drugiej rundzie turnieju w Toronto. Polka zmierzy się teraz ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Z kolei Magdalinę w trzech setach pokonała Karol Czao. Z wygraną też Hubert Hurkacz. Polak awansował do drugiej rundy turnieju w Montrealu. Pokonał Marcosa Girona 7-5-4-6-6-2.
9: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze. Też nowa nawierzchnia.
2: Mówił po meczu Hubert Hurkacz. Dla Polaka był to pierwszy mecz od 5 lipca, gdy z powodu kontuzji skreczował w 1/8 finału Wimbledonu.
3: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Def Leppard w Radiu SK Rock. I to kolejny zespół z pogranicza hard i heavy. A środa to przecież na naszej antenie święto dla tych, którzy lubią hard i heavy. Człowieku z metalu, dzień dobry.
1: Cześć. Krzysiek Sokołowski.
0: Dzień dobry.
1: Podczas dzisiejszej audycji Człowiek z metalu skupię się, zresztą razem z wami, na wspominkach dotyczących tegorocznej edycji Poland Rock Festival. Wiem, że Dawid bardzo namiętnie się zastanawia, czy dzisiaj do studia wpadnę ubrany na czarno pomimo tego upału.
0: Tak.
1: Otóż dzisiaj planuję przyjść nago.
0: I mam nadzieję, że będzie transmisja na TikToku. A w weekend widzimy się w Gdańsku.
1: Aha, i Dawid, tak, widzimy się w najbliższy weekend na Rokowiźnie.
0: I liczę na podobny outfit, jaki planujesz dzisiaj, Krzysiu.
1: No zobaczmy.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Lady Punk. A to jedna z gwiazd festiwalu Top of the Top. Ten festiwal w telewizorze i w Operze Leśnej. Pod koniec sierpnia będziemy Was tam zapraszać. A jutro kolejne bilety na krakowską rockowiznę do wzięcia. A na dzisiaj to już kurtyna. Przydałaby się kurtyna wodna. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a potem Człowiek z metalu i to będzie dobry wieczór. A ja melduję się jutro. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, pa, pa.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w Esce Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
12: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
13: czekają na twój głos.
12: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
12: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
13: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
14: Prokuratura zdecydowała w sprawie zdrady dyplomatycznej przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Co dalej z darmową kranówką w restauracjach? Pomysł był i zniknął.
15: SK Rock. Raport.
14: Jest 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Polskie władze nie dopuściły się zdrady dyplomatycznej w sprawie katastrofy smoleńskiej, twierdzi prokuratura, która po 10 latach umorzyła już w całości dotyczącego tego śledztwo. Ale to nie oznacza, że nie będzie się już zajmowała tematem katastrofy rządowego Tupolewa. O czym więcej, Michał Rawa.
16: Śledczy badali m.in. polsko-rosyjską współpracę przy wyjaśnieniu przyczyn katastrofy, czy tak zwane memorandum Millera, na podstawie którego Moskwa tuż po tragedii pod Smoleńskiem musiała przekazać Warszawie jedynie kopię czarnych skrzynek prezydenckiego Tupolewa.
17: Zachowanie władz polskich w maju i kwietniu 2010 roku nie wyczerpowało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
16: Stwierdzili śledczy, co przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Podkreślił, że koniec tego śledztwa nie oznacza zamknięcia tematu Smoleńska w prokuraturze. Wciąż toczy się główne śledztwo dotyczące przyczyn katastrofy.
14: Jak poinformował prokurator Nowak, do śledczych kilka dni temu trafiła przetłumaczona opinia Międzynarodowego Zespołu Biegłych. Jej wnioski mamy poznać w ciągu tygodni.
15: To jest raport.
14: Upał jest, pływania nie będzie. Jeziorko Czerniakowskie, największe naturalne kąpielisko w Warszawie, znów zostało zamknięte. Czy zakaz jest przestrzegany? Sprawdziła to nasza reporterka Małgorzata Zawada.
3: To nie pierwszy raz w tym sezonie, kiedy kąpielisko zostało zamknięte. Wcześniej problemem była jakość wody. Teraz pojawiły się sinice. Część osób przyznaje, że o zakazie w ogóle nie wiedziała. Inni po prostu go ignorują.
18: Jakie sinice? Żadne sinice. To przy takiej pogodzie to człowiek nie myśli o konsekwencjach, tylko od razu, nie?
3: Sanepid przypomina jednak, że kontakt z sinicami może powodować m.in. podrażnienia skóry i problemy żołądkowe.
19: Począwszy od problemów typowo dermatologicznych przez problemy typowo toksyczne.
3: Mówi Artur Walkiewicz, zastępca warszawskiego inspektora sanitarnego. Do wody lepiej więc nie wchodzić, dopóki kąpielisko nie zostanie ponownie otwarte. O tym zdecydują kolejne badania wody.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Co dalej z darmową kranówką w restauracjach? Pomysł był i się rozpłynął. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z umieszczania w ustawie o opakowaniach i odpadach przepisu zobowiązującego restauracje, bary i kawiarnie do bezpłatnego udostępniania kranówki. Projekt nie został jednak porzucony, teraz ma znaleźć się w osobnej ustawie. Dzięki temu wszyscy zainteresowani będą mogli się swobodnie wypowiedzieć w tej sprawie, mówi Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu.
20: Te przepisy dotyczące wody dla klientów w restauracjach powinny być właściwie skonsultowane z wszystkimi tymi, których dotyczą. Z klientami, ale też z właścicielami lokali, restauratorami, producentami napojów.
14: Jak przekonuje resort, ustawa o opakowaniach i odpadach jest skierowana głównie do samorządów.
20: Ponieważ zapewnia im dodatkowy strumień środków na gospodarowanie odpadami, dodawanie tych przepisów do tej ustawy nie dało szansy na właściwe ich skonsultowanie. Dlatego pójdą one odrębną ścieżką legislacyjną.
14: Na razie nie wiadomo, kiedy projekt odrębnej ustawy trafi do konsultacji publicznych i pod obrady rządu. Pozostały też do rozstrzygnięcia wątpliwości, na przykład czy taka ustawa, taka usługa powinna być opodatkowana i co z utylizacją opakowań, w których kranówka darmowa byłaby serwowana.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Pogoda.
14: Środa, pogodna w większości regionów, burze lokalnie możliwe na wybrzeżu, pod wieczór także na Podhalu i upalnie. Na termometrach od 27 stopni nad morzem, przez 36 w Łódzkim i na Mazowszu do niemal 40 dziś na Podkarpaciu.
21: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: SK Rock Radar.
24: Środa, 5 dzień sierpnia 2026 roku. Łukasz Szeciłowski, witam Państwa w trzecim radarze w tym tygodniu. A to oznacza, że do weekendu już bliżej niż dalej i bardzo dobrze. Co przed nami w tej godzinie?
23: SK Rock.
24: Między innymi coś dla fanów Dextera i Systemowy Down, coś dla fanów Led Zeppelin, no i będę miał też w dzisiejszym radarze dla Państwa prezenty. Piłki siatkowe i tak zwane plażgacie, czyli takie gatki do wyjścia na plażę z logiem Eski Rock. Proszę koniecznie ze mną zostać najbliższe 3 godziny pod znakiem nowości ze świata muzyki. Joan Osborne rozpoczyna. One of Us.

0: Rock the Night to Europe w Ester Rock z płyty zatytułowanej The Final Countdown. To był trzeci studyjny krążek tego szwedzkiego składu, ale od tego czasu panowie, nie próżnowali. Wydali kolejnych 8 płyt, czyli w sumie 11, a teraz 12 płyta się szykuje. 12 płyta Europe pojawi się 25 września tego roku. Come This Madness nosi tytuł, a żeby było jeszcze lepiej, to 20 października na warszawskim Torwarze panowie wystąpią na żywo. I powiem szczerze, że to jest jeden z koncertów, na które czekam najbardziej jeszcze w tym roku, bo przyznam bez bicia, że Europe jest jednym z moich ulubionych hardrockowych, bluesrockowych, rockowych zespołów ever. Także ja już nie mogę się doczekać. Tymczasem nowości, ciąg dalszy, nowości muzycznych, rzecz jasna. Bill McCreary, / Dave McKagan, Chad Smith i Brandon McCreary, czyli Cool Kids, to też jest kawałek z niesamowitym drive'em. Proszę posłuchać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Around the World to Red Hot Chili Peppers, Westy Rock. Nie wiem jak Państwo, ale ja uwielbiam momenty, w których muzyka łączy się z filmem, czy na przykład z serialem. Pamiętam, jak ucieszył mi się pyszczek, kiedy zobaczyłem Meatloafa w Doktorze House'ie. Pamiętam, jak ucieszył mi się pyszczek, kiedy okazało się, że Billy Gibbons z ZZ Top gra ojca jednej z bohaterek serialu Kości. No a teraz ucieszył mi się pyszczek w ogóle bardzo mocno, ponieważ uwielbiam serial Dexter. Uwielbiam również wznowienie tego serialu, czyli Dexter Resurrection, którego pierwszy sezon mamy za sobą, ale drugi nadciąga coraz większymi krokami. No i bardzo cieszę się z tego, że najbardziej sympatyczny seryjny morderca w historii telewizji będzie miał godnego przeciwnika, mianowicie basistę grupy System of a Down. Shavo Odadzian będzie grał jednego z przeciwników Dextera Morgana w Dexter Resurrection w sezonie drugim. Dla tych, którzy nie do końca śledzą dokonania filmowe basisty grupy System of a Down, przypomnę tylko, że wyreżyserował kilka teledysków systemów. Mało tego, zagrał również w komedii Zoolander. Nie wiem jak Państwo, ja czekam z niecierpliwością na ten nowy sezon Dexter Resurrection. A żeby osłodzić nam to czekanie, to teraz System of a Down, Westy Rock i Roulette.

0: To Good Charlotte i Rejects z płyty Motel du Cap, która za 3 dni będzie obchodziła pierwsze urodziny, bo pojawiła się 8 sierpnia 2025 roku. Mam wrażenie, że póki co płyta bardzo dobrze się starzeje. Good Charlotte za nami, przed nami natomiast już za chwileczkę informacje o pewnym kultowym koncercie grupy Led Zeppelin, który w końcu trafił do sieci, a oprócz tego Eagle Eye Cherry i jego wielki przebój Save Tonight. Proszę ze mną zostać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Czego nigdy nie założysz, o to państwa dzisiaj pytamy.
3: Szczególnie starsi panowie na plażach lubią takie majtki białe.
4: Rzeczywiście, one się tak jakoś marszczą zawsze, fu.
5: Nigdy nie założę stringów czy japonki. Jakoś nie lubię, jak mi coś gdzieś wchodzi.
2: A japonki to strasznie w dupsko nam się wszynają. Czego nigdy, ale to nigdy, przenigdy nie założysz.
4: Dzisiaj mamy dzień bielizny.
6: Myślę, że nigdy nie założę kajdanek. No chyba, że zrobię coś bardzo złego.
7: To nie do końca tak jest, że trzeba zrobić coś bardzo złego.
4: No może trochę.
2: Aha, może jednak coś złego zrobiłam. Pejczykiem i do kaloryfera mnie przykuj.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
14: Reklama.
15: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
16: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
17: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie Eski Rock.

Highway to Hell to ICDC, Wester Rock. No, przy dzisiejszych, proszę Państwa, temperaturach za oknem, to większość autostrad w naszym kraju temperaturę ma piekielną. No dobrze, przeskakujemy, proszę Państwa, w czasie. Cofamy się do roku 1970, dokładnie do 28 czerwca, kiedy to na festiwalu Bath wystąpił zespół Led Zeppelin. To był jeden z największych koncertów wówczas w ich historii. No i cały koncert był rejestrowany na 16-milimetrowej taśmie. Rejestrował go brytyjski filmowiec Peter Whitehead, który miał w planach zrobić z tego film dokumentalny. Nie doszło do tego niestety, natomiast teraz w internecie można znaleźć cały zapis tego koncertu, kultowego koncertu w historii grupy Led Zeppelin z 1970 roku. Znajdą go Państwo, rzecz jasna, na YouTubie. Polecam bardzo gorąco, chociaż w niektórych momentach brakuje dźwięku, także proszę być na to przygotowany. Tymczasem w Esterok Good Times i Bad Times to rzecz jasna Led Zeppelin.

0: H-Blocks i Countdown to Insanity. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę środowego radaru. Cykady na cykladach. Taki utwór przygotowałem dla Państwa jako kolejny i zagram go, rzecz jasna, na antenie Skirok tuż po 19. Proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: Na zegarze 19 w środę, 5 dnia sierpnia 2026 roku. To jest Radar, ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Cieszę się, że jesteście Państwo ze mną. W tej godzinie sporo ciekawostek również dla Państwa przygotowałem. A co to będzie? O tym już za sekundkę. Bo będzie o tym, jak to Robert Trujillo dostał się do Metalliki i jakie przeszkody musiał przeskakiwać. Będzie też, proszę Państwa, o filmie dokumentalnym o pewnym amerykańskim zespole. Najpierw jednak ma nam i obiecane cykady na cykladach.

Erase and Rewind. To grupa The Cardigans w Esterok. A teraz, proszę Państwa, Rolling Stonesi. Rolling Stonesi, którzy niedawno wydali nową płytę, 25. w swojej karierze, Foreign Tongues. No i niestety w związku z tą płytą na 2026 rok były zaplanowane koncerty, jednak zostały odwołane. A to dlatego, że niestety nie pozwoliło na to zdrowie pana gitarzysty. Natomiast z tego, co powiedział ostatnio Mick Jagger, to na 2027 panowie próbują się odbić i wrócić na trasę. I to będzie jednak bardziej trasa niż stała rezydencja w jakimś miejscu na świecie. Czyli tak jak na przykład U2 zrobiło z rezydencją w hali Sphere w Las Vegas. Zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że Stonesi jeszcze w trasę ruszą i że będą gdzieś blisko chociaż. No bo, że jakby dojechali do Polski, to w ogóle byłoby już super, czyż nie? No ale nawet jak nie będą w Polsce, to do Niemiec czy do Wielkiej Brytanii zawsze można skoczyć. No to słuchamy Stonesów z nowej płyty. Oni postanowili wziąć na warsztat numer Amy Winehouse, You Know I'm No Good. I właśnie tej wersji utworu posłuchamy w wykonaniu Stonesów w Esterok.

Nothing Else Matters to Metallica w S-Rock. A ostatnio Robert Trujillo, czyli basista obecny Metalliki, w rozmowie z Jackiem Osbornem, czyli synem Ozziego Osborna, opowiedział o tym, jak to się stało w ogóle, że trafił do Metalliki. No i okazuje się, że tam było dość mocno na ostrzu noża. No bo tak, zadzwonił najpierw do niego Ozzy. To już było po przesłuchaniach do Metalliki. Zadzwonił do niego Ozzy i powiedział, wiesz, mamy trasę koncertową, mamy Ozfest, jedziesz ze mną? No jedziemy, powiedział Trujillo Robert, ale następnego dnia zadzwonił do niego Lars Ulrich, który powiedział, słuchaj, musisz do nas przyjechać, bo musimy z tobą pogadać. No i Robert Trujillo był w mocnej kropce, bo z jednej strony, no Metallica, wiadomo, z drugiej strony jednak Ozzy, któremu był bardzo lojalny i nie chciał zostawiać go na lodzie. Jednak panowie z Metalliki powiedzieli mu krótko, słuchaj, ten pociąg porusza się bardzo szybko i za moment odjedzie, więc decyzję musisz podjąć natychmiast. No i podjął tę decyzję, przeszedł do Metalliki, no i w sumie to chyba zrobił bardzo dobrze. Ale żeby wszystkiego było tak naprawdę na maksa dopięte i żeby było dosyć, to robotę Roberta Trujillo na tej trasie z Ozzym przejął Jason Newsted, który właśnie z Metalliki odszedł. Czyli panowie po prostu zamienili się miejscami. Tymczasem w Esterok mam dla państwa numer zespołu, który niedawno, miesiąc temu, niespełna, grał w naszym kraju, grał w Warszawie na letniej scenie progresji i zrobił ogromne wrażenie na wszystkich tych, którzy na koncercie byli. Skunk Anansie i Weak w Esterok.

0: My Only Angel to Aerosmith i Youngblood, Westerok. Ja wiem, proszę Państwa, że Polska, jeżeli chodzi o sport narodowy, uznaje sport pod tytułem piłka kopana, ale dziś postanowiłem zadać Państwu takie dość karkołomne zadanie przekonania gościa albo kobiety, którzy są zakochani w piłce nożnej, do zmiany frontu na piłkę siatkową, w której to sukcesów mamy zdecydowanie więcej niż nasza reprezentacja w piłkę kopaną. Mam do rozdania piłkę do siaty, takiej plażowej, czarną, piękną, z logiem Eskirok i z czerwonymi płomieniami. Do tego dorzucam plażgacie, czyli takie, w których można się spokojnie kąpać i to bez wstydu, bo mają piękne logo Eskirok również naszyte. Gdyby ktoś taki zestaw chciał ode mnie dostać, to trzeba mi właśnie odpowiedzieć na jedno pytanie, a w zasadzie nagrać mi głosówkę na Messengera Eskirok z tym, jakbyście Państwo przekonali miłośnika piłki nożnej do przeskoczenia na piłkę siatkową. Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eskirok w formie głosówek. A już za moment Westerok Fate No More i Epic.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka, a w środowe wieczory w Esterok gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Esterok. Autopromocja. Reklama.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Reklama.

0: It's a ritual.
1: Ritual to grupa The Warning w Esterok, a ja mam teraz doskonałe informacje dla wszystkich fanów grupy Linkin Park. Okazuje się, że zespół pracuje nad filmem dokumentalnym, który opowie o powrocie zespołu na scenę po śmierci Chestera Benningtona. Produkcja zatytułowana Unshutter trafi do kin na całym świecie we wrześniu, a za reżyserię opowiada DJ Hon, czyli współzałożyciel grupy Linkin Park. Dokument ma pokazywać kulisy powrotu grupy od pierwszych sesji nagraniowych w 2022 przez dołączenie wokalistki Emily Armstrong i perkusisty Colina Britaina, aż po premierę albumu From Zero i koncert w São Paulo, który otworzył nowy rozdział w historii zespołu. Nie wiem jak państwo, ale ja jestem bardzo, bardzo ciekawy tych wszystkich zakulisowych smaczków, które na pewno w tym filmie się pojawią. No i zacieram już ręce na seans filmu Unshutter. No to słuchamy Linkin Park jeszcze z Chesterem Benningtonem. What I've Done, Westerok.

0: Firewoman, ognista kobieta i grupa The Cult w Esterok. Zbliża się, proszę Państwa, 20. Po 20 rozpoczynamy kolejną godzinę Środowego Radaru. No a na początek też będzie o kobiecie, a w zasadzie to o dziewczynie. About a Girl i Nirvana dla nas zagra.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. To było tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drift Też Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Reklama.
7: Eska Rock Radar. Radar.
0: Trzecia godzina Środowego Radaru rozpoczęta, punktualnie 20 na zegarze. W tej godzinie między innymi będzie trochę świeżej krwi, zresztą jak co środę. Będzie też coś dla fanów Lity Ford, ale nie tylko. Bo mam przygotowane coś dla panów Def Leppard również. No i przypominam, że cały czas czekam na państwa sposoby przekonania sympatyka piłki kopanej do piłki siatkowej. Czeka na państwa nagroda w postaci piłki do siatkówki i gatek do kąpieli z logiem Eski Rock. Czekam jeszcze przez chwilkę na państwa głosówki na Messengerze Eski Rock. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko, a teraz obiecana Nirvana. About a Girl.

0: To absolutny weteran scen wszelakich, czyli Peter Gabriel w Asterok i Sledgehammer. A teraz przed nami gość, który, proszę Państwa, no dobrze, trochę lat na scenach przeróżnych spędził, natomiast no nie z takimi sukcesami jak Peter Gabriel. U Wojtka teraz gościem jest Adam Neumann. Świeża krew w Asterok, po prostu.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Czas na Świeżą Krew w SC Rock, a dzisiaj ze mną i z Państwem Adrian Neumann, występujący pod pseudonimem artystycznym Adi Noi. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
3: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie do studia. Witam wszystkich słuchaczy SC Rock.
2: Unikając wszystkich pytań, Adrian jest z Polski, aczkolwiek wiele lat spędził w Wielkiej Brytanii. Postanowiłeś wrócić ze swoją partnerką, małżonką chyba już?
3: Partnerką.
2: Partnerką tak. Po prostu.
3: Ukochano.
2: O, no i to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobra muza muzyczna. Mieszkacie w Rzeszowie,
3: tak.
2: Chociaż pochodzisz z Kujawsko-Pomorskiego.
3: Zgadza się, z Jabłonowo-Pomorskiego.
2: I tworzysz muzykę rockowo-bluesową, takie nawiązanie trochę do klimatów breakoutu z dawnych lat, trochę jamowe. Opowiadaj, kim jesteś, co grasz i czego się możemy po tobie spodziewać?
3: Znaczy tak, jeśli chodzi o inspiracje muzyczne, wspomniałeś breakout, jam, w pewnym sensie tak. Mm-hmm. Powiedziałbym, że troszkę też szerzej te inspiracje idą. Jest też to muzyka R&B, soul. Raczej nie nowe klimaty, nie jakieś mieszanie gatunków tak bardzo, tylko bardziej może klasyka.
2: Mm-hmm, ja też old school, tak, nawet bym powiedział trochę, nie?
3: Tak, ja wychowałem się na klasycznym rocku. Mój tata w domu puszczał Purple, Black Sabbath, mm-hmm. Led Zeppelin, Uriah Heep, te klimaty. Mama słuchała Abby i bardzo lubiła śpiewać w domu. Także te takie klimaty troszkę się mieszały, ale to można powiedzieć, że podstawą zawsze była taka dobra melodia. Takie hity było słuchać w domu i to fajnie się niosło.
2: Mm-hmm. Jesteś tym gościem, który, jak to mówi, zrób to sam, robisz sam, śpiewasz, tworzysz, komponujesz, nagrywasz i tak. Nawet jesteś sam w stanie wystąpić. Jak to się dzieje?
3: Tak, to jest tak, że wersje, które nagrywam, wydaję jako single, są w większości w pełnej aranżacji. Gdy występuję sam, staram się to jakoś oponować looperem, czyli nagrywam ścieżki na żywo. Wiadomo, nie brzmi to jak pełen zespół, ale myślę, że to jest też ciekawe, bo z jednej strony pokazuję taką wersję, jakbym to zaaranżował na cały zespół, a jeśli moim zdaniem piosenka jest dobra, ma jakieś przesłanie, ma ciekawą melodię, to też takie wykonanie solo na żywo też jest bardzo fajne do posłuchania i wnosi coś nowego. Można też zagrać inną wersję swojej piosenki.
2: Mhm. Wiem, że występujesz, bo miałeś okazję występować na różnych przeglądach, festiwalach, nawet nawiązanie właśnie do breakoutu moje jest związane z tym, że, tak. Że zabłysnąłeś na jednym festiwalu związanym z tą muzyką.
3: Tak, zgadza się. Rok temu miałem przyjemność wystąpić w finale Breakout Days Contest w Rzeszowie. No to było wspaniałe przeżycie, móc wystąpić. No już nie chodziło nawet o sam konkurs, o tak zwany competition, tylko o samą imprezę, samo spotkanie z muzykami, którzy występowali. To są świetni ludzie, świetne zespoły, super kawałki, no świetna impreza, polecam każdemu.
2: Mm-hmm. Jesteśmy w programie Świeża Krew, ale nie jesteś takim typowo świeżakiem, bo tak jak pamiętam, od 2007 roku mniej więcej trwa twoja przygoda z gitarą, z instrumentami. Miałeś okazję współgrać w zespole w Wielkiej Brytanii, grałeś w Polsce, teraz postawiłeś na swoją działalność, więc myślę, że o tej twojej historii pogadamy sobie w wersji podcastowej szerzej, a teraz opowiedz nam, dlaczego napisałeś piosenkę pod tytułem TGV, gdzie w Polsce to najwyżej pendolino ledwie wszędzie.
3: TGV. Akurat sam tytuł TGV, szczerze to tak mi się zrymował. Tak wyszło to bardzo spontanicznie, bo teksty w ogóle, które piszę TGV, też powstały w jakieś pół godziny dosłownie. To są takie złote strzały, że mam jakiś fajny pomysł, te rymy jakoś same się składają i to nie jest nigdy wymuszone. Mm-hmm. I TGV właśnie jest o tym, aby uwierzyć w siebie, nie odkładać życia na później, tylko po prostu znaleźć tą odwagę w sobie i zrobić coś dla siebie, dla bliskich, coś dobrego.
2: Mm-hmm. Wykonać czyli trochę jest
3: do przodu.
2: Tobie.
3: Pewnie tak, tak.
2: Mam taką nadzieję. No.
3: Tak. Myślę, że o mnie też w pewien sposób, tak. Myślę, że udało mi się przełamać jakieś bariery i nawet tutaj, to widzę tata dzisiaj też jest, można powiedzieć, takim kolejnym krokiem.
2: Proszę Państwa, Adi Noi, utwór TGV, debiutancko na antenie SC Rock. Mam nadzieję, że dla Państwa będzie to przyjemna chwila, no i dla Ciebie również.
3: Super, dziękuję. Zapraszam do wysłuchania.

Light My Fire, to The Doors w Estrock. W radarze teraz bierzemy na celownik Lite Ford. To jest pani, która jest absolutnie kultowym damskim głosem muzyki hardrockowej i która od 2012 roku nie wydała żadnej nowej płyty. Trochę lat już minęło. Ta ostatnia z roku 2012 nosi tytuł Living Like a Runaway. Bardzo dobra płyta zresztą, ale okazuje się, że być może ten stan niedługo się zmieni. W jednym z ostatnich wywiadów, których udzieliła Lita Ford w chicagowskim radiu Rebel, okazuje się, z tego wywiadu wynika, że już niebawem możemy spodziewać się właśnie nowego materiału od Lity, na który czekamy bardzo długo już. Ostatnie formalności papierkowe są załatwiane w temacie tej płyty, no i wszystko wskazuje na to, że we wrześniu może się ten krążek pojawić. Trzymam kciuki, proszę Państwa, bo Lita Ford, no to jest kawał absolutnie cudownego głosu. Zresztą, co ja będę Państwu opowiadał, proszę posłuchać Close My Eyes Forever. To Ozzy Osbourne z Litą Ford właśnie.

SK Rock Warszawa. Nowości, które dobrze rokują.

0: Ja wina? No, chyba tak, niech tak będzie. To Lux Torpeta i lubię się, Westerok, a ja dzisiaj pytałem Państwa o to, jak przekonać sympatyka piłki kopanej do piłki siatkowej. W nagrodę mam piłkę właśnie do tej drugiej dyscypliny sportu, plus gadki, które można z dumą nosić na plaży. Jak przekonać? Najbardziej chyba podobało mi się, na pewno najbardziej podobało mi się sposób, w który przekonała kopacza piłki Karolina.
1: Jeśli nie chcesz śpiewać, Polacy, nic się nie stało, no to oglądaj siatkówkę.
0: Proste i w punkt. Karolina, nagrody lecą do ciebie, gratuluję. Jutro też będę miał dla Państwa piłki do siaty i gadki na plażę. Także spokojnie, jeszcze trochę tego mamy. A już za chwileczkę The Cranberries w Esterok i Dreams.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Reklama.

Red Hot Chili Peppers i Danny California, Westrock. Tymczasem, proszę Państwa, muzycy Def Leppard byli ostatnio na takim bardzo dobrym festiwalu, Wacken Open Air w Niemczech. No i podczas tego festiwalu udzielili wywiadu Paulo Fenixowi z Magenta TV, który zapytał ich o to, jak oni to robią, że po tylu latach cały czas ze sceny bije od nich tak ogromna energia, no i że grają tak doskonale, jeżeli chodzi o sam warsztat muzyczny. No i panowie odpowiedzieli tak. No cóż, po pierwsze, kochamy to, co robimy. Po drugie, kochamy siebie. Po trzecie, dużo próbujemy. Po czwarte, śpiewamy i gramy naprawdę, a nie z playbacku. A wiele zespołów tego tak naprawdę nie robi. No a po piąte, co najważniejsze, jesteśmy naszym ulubionym zespołem. Zatem zależy nam na tym, żeby nasz ulubiony zespół grał jak najlepiej. No, powiem szczerze, że to jest bardzo ciekawe podejście do grania muzyki. Być swoim ulubionym zespołem. Wtedy faktycznie oczekiwania są wysokie, ale również wkład pracy jest adekwatny. No to Def Leppard i Let's Get Wrecked, Westrock.

0: To Rammstein i Mutter w Estrock. Tym numerem kończymy dzisiejszy radar, ale z tego co wiem, to po 21 pojawi się jeszcze jedna piosenka grupy Rammstein. Proszę koniecznie zostać z człowiekiem z metalu, czyli z Krzysztofem Sokołowskim, który już za chwileczkę zajmie moje miejsce w studiu Eski Rock. Ja za dziś bardzo dziękuję. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko. No i zapraszam. Jutro również wspólny radar nas czeka, czyli spotykamy się tutaj o 18. Spokojnej nocy, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: Rock. Zakładałam co innego, miałam też jakieś inne wyobrażenia, pomimo tego, że wiedziałam, że to nie jest tylko róż. Dopadła mnie
3: depresja
2: w ciąży. Najpierw w ciąży, co mnie zaskoczyło, dlatego że ja bardzo chciałam.
3: Ale w pierwszej ciąży?
2: W pierwszej. To w ogóle upokarzające procedury, które musisz wykonać. W związku z czym tracisz całkowicie kontakt ze swoją, nawet już tą taką, wiesz, kobiecą stroną sensualną, w ogóle tego nie ma. I masz tak, że właśnie tu jest cudnie, a tu masz tak, że ja pierdzielę, co tutaj się wydarzyło. Tego nie zamawiałam. Ale myślę, że nawet między sobą, to jest tak ważne w takim kręgu znajomych, żeby po prostu czasami powiedzieć, że tam jest wszystko w tym macierzyństwie i tacierzyństwie. Jest róż i czerni, zielonej, sraczkowatej. Wszystko.
4: Melina. A w najbliższej Melinie powracająca po latach Tatiana Okupnik.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Już teraz nadchodzi. Już teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
9: No i jak? Jak tam wasza depresja pofestiwalowa? Mam nadzieję, że już odżyliście i że dzisiaj jednak będzie wesoło. Przeserdecznie wszystkich ludzi z metalu wita wasz człowiek, welczłonek Krzysiek Sokołowski i dzisiejszą audycję poświęcę razem z wami wspomnieniom z festiwalu Poland Rock. Tak się składa, że z Nocnym Kochankiem wystąpiliśmy w piątek i powiem wam szczerze, zresztą Klaudia Antoszewski, która dzisiaj jest obecna w studiu i z którą za chwilę będziemy współuczestniczyć w konkursach, które będą się odbywały równolegle na TikToku. Klaudia zapytała mnie, jak się czuję po Poland Rocku i ja jej powiedziałem szczerze, że tak naprawdę doszedłem do siebie mniej więcej w okolicach poniedziałku. Autentycznie po powrocie, czyli w sobotę, jeszcze było dziwnie, niedziela pomału gdzieś tam wracałem do formy i zapytacie teraz dlaczego, co pewnie znowu jakieś spożywanie było. Spożywanie może i było, ale powiem wam, że nie w jakimś takim szczególnie dużym stopniu, ale powiem wam, że bardziej chodzi o emocje związane z tym festiwalem. Powiedziałem to zresztą ze sceny podczas naszego koncertu, że to jest faktycznie wyjątkowy festiwal, jest to wyjątkowe miejsce na festiwalowej mapie nie tylko Polski, ale i świata. Zresztą co tam świata? Europy! I wydaje mi się, że jeśli ktoś nie był na woodstockowej, polendrockowej ziemi, to nie powinien się wypowiadać. Najpierw trzeba tam pojechać, zobaczyć to, poczuć. No i dzisiaj chciałbym, żebyście właśnie o tych swoich emocjach mi trochę poopowiadali. Może macie jakieś ciekawe historyjki, dykteryjki związane z waszymi przeżyciami na tegorocznym Poland Rocku. I tymi historyjkami chciałbym się dzielić też z innymi słuchaczami. Także jeśli macie coś fajnego do opowiedzenia, to wysyłajcie komentarze, ewentualnie głosówki na Messengera Eski Rock, bądź też właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, komentarze do posta związanego z dzisiejszą audycją, czyli wchodzicie na stronę Eski Rock, zaglądacie na post związany z dzisiejszą audycją Człowiek z Metalu i tam w sekcji komentarzy się udzielacie, a ja wybrane komentarze przedstawię na antenie. Dla takich najbardziej intrygujących przewidziałem oczywiście nagrody. Nagrody również będą dostępne dla TikTokerek i TikTokerów. Konkurs za chwilę wytłumaczę już na łamach TikToka, ale do wygrania dzisiaj całkiem sporo gadżetów, bo mamy najnowsze wydawnictwo Judas Priest. Jest to płyta tak zwana The Best Of i mamy ją zarówno na winylu, jak i na typowym nośniku CD. Mamy też kubek człowieka z metalu, mamy spodenki, wakacyjne spodenki Eskirok. Tutaj się właśnie przed chwilą śmialiśmy, że są to spodenki zarówno dla metalowców, jak i dla dresiarzy. Dla dresiarzy dlatego, że są z jakiegoś takiego, no może nie jestem specem, jeśli chodzi o tekstylia, ale coś na zasadzie ortalionu. Jest, tak, z takiego materiału mniej więcej są wykonane te wspaniałe spodenki, ale ważne, że są czarne. Dawid Zygmunt dzisiaj pytał w ogóle, jak ja przyjadę do studia w taki upał, czy będę ubrany na czarno? Powiedziałem mu, że prawdopodobnie przyjadę nago. Czy jestem nago? No, Dawid się nie dowie, bo niestety no, zawinął się ze studia. Gdyby został, nie wiadomo, co by się tutaj wydarzyło. Jeśli chodzi o nagrody, mamy też piłkę, wakacyjną piłkę do siatkówki SK Rock Volleyball Hot. Tak jest napisane na tej piłce. A mówiłem o płycie? Chyba nie mówiłem jeszcze. Przyniosłem też ze sobą najnowsze wydawnictwo zespołu Nocny Kochanek, czyli płyta live z koncertu polędrokowego z zeszłego roku, czyli z 31 przystanku. Zapraszam do udzielania się w sekcji komentarzy, zapraszam również przed ekrany swoich telefonów na TikToka, a my teraz słuchamy kawałka POD i będzie to konkretnie kawałek zatytułowany Alive. Tak się składa, że POD w tym roku wystąpiło na najpiękniejszym festiwalu świata, dlatego pomyślałem, że ten kawałek otworzy dzisiejszy program. Numer z płyty Satellites 2001 roku.

POD i Alive i mam nadzieję, że wy też jesteście live, czyli pełni życia podczas dzisiejszego programu, w którym to wspominamy sobie festiwal Poland Rock. I żebym nie był gołosłownym, bo w zeszłym wejściu powiedziałem o tym, że to jest festiwal wyjątkowy, który całkiem spore emocje w was powoduje, wywołuje, to natknąłem się w internecie na szereg różnego rodzaju wypowiedzi, z których można łatwo wywnioskować, że no faktycznie tak jest. Jest taka strona Poland Rock łamane na Woodstock i jest to strona tak zwana Spotted i na tej stronie naprawdę można znaleźć co najmniej pierdyliard waszych wypowiedzi dotyczących festiwalu. Oczywiście tam się znajdują różnego rodzaju również ogłoszenia, pozdrowienia i tak dalej. Natomiast ja znalazłem kilka ciekawych, niektóre były, te wiadomości były dosyć emocjonalne, niektóre były zabawne, niektóre jeszcze bardziej groteskowe, ale znalazłem taką dotyczącą właśnie tej polędrokowej depresji festiwalowej. Chłopak napisał tak: mam 18 lat, byłem pierwszy raz na Woodstocku i wróciłem dziś do domu i tak szczerze nigdy nie czułem takiej pustki w sobie, jakby mój cały świat został w czaplinku, a mój dom już nie był miejscem, do którego uwielbiam wracać. Może jacyś weterani mi pomogą, powiedzą, że ta pustka, smutek, ale razem z radością jest czymś powszechnym, ale pierwszy raz w życiu czuję tak silną tak zwaną depresję pokoncertową. Wiem, że pytam się o pierdoły, ale po prostu chcę wiedzieć, czy też ktoś tak ma. Dzięki wielkie za waszą obecność, daliście mi dużo wspomnień, po które chętnie wrócę w przyszłym roku. Siema. No nie wiem, czy spodziewacie się, ale ta wiadomość, ten komentarz zyskał prawie 500 reakcji i 126 komentarzy. Możecie się domyślać, co tam się dzieje w tej sekcji. Ludzi, pełno komentarzy ludzi, którzy, można powiedzieć, jednoczą się w bólu, którzy się identyfikują z tą wypowiedzią, którzy pocieszają. Myślę, że jeśli ktoś, w większości przypadków chyba tak jest, że jeśli ktoś pojechał na Poland Rock, to rzeczywiście odczuwa taką specyficzną magię tego miejsca. I o to właśnie też was proszę, żebyście dzielili się swoimi historiami. Nie muszą być oczywiście tak emocjonalne jak ta. Mogą być też jakieś groteskowe. W tym programie wydaje mi się, że byłoby to bardzo wskazane. I te historie będę odczytywał na antenie. A teraz już wracamy do muzyczki i wracamy też do konkursu, który równolegle odbywa się na TikToku. Jeśli jeszcze tam nie jesteście, to zaglądajcie. Przed chwilą tłumaczyłem zasady naszego konkursu. Mam dla was dzisiaj całkiem sporo nagród do rozdania. A my już jedziemy dalej z naszą playlistą i znowu coś energetycznego, coś przyjemnego. Fuel od Metaliczki.

I wracamy do naszych polędrokowych wspomnień. Dzisiaj radzimy sobie z pofestiwalową depresją, zresztą o której mówiłem w poprzednim i jeszcze w poprzednim wejściu antenowym. Przypominam, że dzisiaj czekam na wasze komentarze, na wasze historyjki związane z tegorocznym polędrokiem oraz możecie też wypisywać na przykład, jakie macie sposoby na to, jak sobie radzić z tą, no możemy tak to określić chyba, depresją pokoncertową. I słuchajcie, jeśli chodzi o wiadomości, które od was otrzymałem, oczywiście wiadomości w pierwszej kolejności odczytuję dzisiaj na Facebooku. Na przykład tak, pisze Osioł, w sensie no, taki nick facebookowy. Wbiłem, aby posłuchać Krzysztofa, co ma ciekawego do powiedzenia. No i Osioł to napisał 13 minut temu. Ciekawy jestem, czy nadal jest z nami i czy nadal słucha. Ewelina pisze tak, najlepsze wspomnienie z tegorocznego Polendrock? Reerekcja. Kto wie, ten wie. Pozdrawiam każdego, kto przyszedł. To ja czuję się pozdrowiony i wytłumaczę, o co chodzi. Jeśli chodzi o reerekcję, to teraz będzie trochę prywaty, ale w tym roku na festiwalu Polendrock odżyła grupa, która stworzyła właśnie na nowo przystanek kochanek. Ja już nie pamiętam, w którym roku pierwszy raz miał miejsce przystanek kochanek, ale było to wiele lat temu i później cyklicznie grupa fanów Nocnego Kochanka spotykała się na najpiękniejszym festiwalu świata i stworzyła taki swój obóz tamże, gdzie gromadzili się fani Nocnego Kochanka. I w tym roku, po ostatnich latach, gdzie ten przystanek był takim, no gdzieś tam, można powiedzieć, w zawieszeniu, przystanek odżył i heavy metal fany, którzy mianują się również, określają się również mianem heavy metal dzbanów, ten przystanek reaktywowali, nazwali to wydarzenie reerekcją przystanku kochanek. Także ja w imieniu swoim i wszystkich Nocnych Kochanków serdecznie wam dziękujemy za to, że to nastąpiło. Odwiedziliśmy zresztą grupę heavy metal fanów. Spędziliśmy z wami bardzo fajny czas. Zresztą później na festiwalu bardzo dobrze widzieliśmy, jak machaliście flagami.

Mogłem być obecny. Na szczęście na wcześniejszych bywałem dosyć często i mam nadzieję, że następnym razem, gdy ekipa Judas Priest zawita do Polski, uda mi się nadrobić zaległości i już będę po prostu miał mniej na głowie, dzięki czemu będę mógł obejrzeć show Judasza Księdza. A my za chwilę wracamy do naszego konkursu, znowu przypominam, na TikToku. Ale przypominam też, że równolegle odbywa się konkurs na Facebooku. Także wpisujcie komentarze, później wybrany komentarz nagrodzę czymś z naszego zestawu. Zostały jeszcze dwie płyty, właśnie a propos Judas Priest. Jest to The Best Of, płyta na nośniku CD oraz na winylu. Został nam jeszcze kubek Człowieka z Metalu. Ewentualnie, jeśli będziemy mieli problem, to tutaj zaraz coś wymyślimy i coś... A, i spodenki i piłki też jeszcze są. Okej, okay, no to też coś się uda wakacyjnego przygotować, to tak nawiązując do spodenek i do piłki siatkowej Eski, do siatki Eski Rock. Dobra, wracamy do muzyczki i... No Slayer! Kurde!

Psychosocial, oczywiście o Slipknota, 2008 rok, płyta All Hope Is Gone. Natomiast my dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na festiwalu Poland Rock, a dokładniej rzecz ujmując, skupiamy się na naszych wspomnieniach i na tym, jak sobie radzić z tym, że festiwal już się skończył i niektórzy wiem, że już tęsknią za kolejną odsłoną tego festiwalu. A kolejny festiwal już za niecały rok. Przypominam o konkursie, który cały czas odbywa się na TikToku. Już kilku szczęśliwców i szczęśliwczyń zdobyło nagrody. Oczywiście też wybierzemy najciekawszy komentarz pod postem dotyczącym dzisiejszej audycji i nagrodzimy kogoś czymś z naszego pakietu, gadżetów. Także jeśli chodzi o komentarze od was, to na przykład pisze tak, Paweł, polecam serdecznie Gentlemana Metalu z Poland Rock w zeszłym roku, a Gentlemanów chyba, którzy w zeszłym roku dali świetny pokaz związany z wiadomym zakładem. To ja tak, też wiem, o których Gentlemanów metalu chodzi. I Paweł, ciebie serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że pokaz się podobał. Jeśli chodzi o pokaz, to kto był ten wie, kto był w tym roku też wie i bardzo dziękuję za to, że publiczność woodstockowa, Poland Rockowa tak się otworzyła na nas. I w pewnym momencie, właściwie po zakończeniu naszego koncertu, można powiedzieć, że strefa publiczności nadała i nabrała nowego blasku wręcz. Ciekawy jestem, czy Paweł byłeś wśród tych ludzi. Jeśli powiedziałem za wiele, to o to właśnie chodziło. Paweł wysyła też swoje zdjęcie, cosplayer wokalisty Sabatonu i rzeczywiście pokazuje, może na TikToku to pokażę. Paweł wysyła swoje zdjęcie. Patrzcie, czy rzeczywiście wygląda jak Joachim Broden, czyż nie? Paweł, serdecznie cię pozdrawiam. Jeśli chodzi o takie niecodzienne jeszcze sytuacje związane z Poland Rockiem, to znowu na całkiem fajny komentarz natknąłem się na stronie Spotted Poland Rock, Woodstock, pozdrowienia, poszukiwania i tym podobne. Tak się nazywa ta strona i serdecznie polecam ją waszej... Nie jest to żadnego rodzaju reklama, po prostu strona Spotted Poland Rock Woodstock jakoś tak w ostatnim czasie przysparzała mi całkiem sporo rozrywki. I na tej stronie taka oto wiadomość od Woodstockowiczki. Ostrzeżenie! Uwaga na panie przed pięćdziesiątką, które pod pretekstem zrobienia kanapek zapraszają do namiotu i smarują woltarenem. No ja niestety nie miałem okazji znaleźć się w takim namiocie, ale gdybym tylko miał okazję, pewnie bym tam zajrzał. Ech, to musiałaby być niezła podnietka. Ale wracamy już do audycji. Wracamy też do muzyki. I ja wiem, że dzisiaj przede wszystkim wspomnienia Poland Rockowe, ale ponieważ już dawno nie zaglądaliśmy do podziemia, to wreszcie dziś znowu to zrobimy. I tym razem skupimy się na zespole Młot na Czarownicę. Jest to... A może, właśnie, tak się zastanawiałem, jadąc tutaj do radia, chciałem was jakoś naprowadzić. Co wykonują chłopaki? Jaka to jest muzyka? Jakie są moje skojarzenia? Ale później sobie pomyślałem tak. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że jeśli słucha się jakiejś muzyki, to człowiek od razu próbuje sobie zbudować jakieś skojarzenia. A trochę jak Maideni, a to jak Metallica, a to jak Halloween, a ten to śpiewa jak Bon Jovi, a ten to jak tam, nie wiem, inny Chester Bennington na przykład. A wydaje mi się, że zostawić trzeba na bok te nasze skojarzenia i pomyśleć sobie o tym, że jest to coś na swój sposób oryginalnego i mnie akurat cieszy, można powiedzieć, powrót Młotu na Czarownicę, bo ja kojarzę ten zespół już sprzed wielu lat, gdzie nawet mieliśmy okazję czasem dzielić deski niejednej scen. I dzisiaj chłopaki wracają, to znaczy jeszcze nieoficjalnie. Bardzo się cieszę, że dostałem ten materiał jako możliwe, że jedna z pierwszych osób w Polsce. Dostałem 3 numery z nadchodzącego albumu. Wśród nich numer zatytułowany Amanita, więc posłuchajcie i zdanie wyróbcie sobie sami.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

Shoot Me All Night Long to oczywiście hit od AC/DC z 1980 roku z płyty Back in Black, czyli pierwsza płyta z Brianem Johnsonem na wokalu, a my wracamy do naszych rozważań dotyczących tegorocznego festiwalu Poland Rock. Wypisujecie tutaj swoje wspomnienia, swoje skojarzenia z tegorocznym festiwalem. Na przykład napisał Tymek: oprócz mnie świetnie tegoroczny Poland Rock będzie wspominał Dariusz, znajdujący się na zdjęciu, bawił się świetnie i wróci za rok. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda Dariusz, właściwie w tym przypadku to taki Dariuszek, Dariuniuniunio, w towarzystwie, oprócz okularów słonecznych, ma takie atrybuty, powiedziałbym, rock'n'rollowego festiwalowicza. Wystarczy, że zajrzycie na Facebooka Eski Rock i tam zdjęcie Dariusza, bardzo dobrze wykadrowane, możecie odnaleźć. Pisze Kuba: dzisiaj audycji słucham przemierzając z ojcem nadmorskie wsie w okolicach Karwi. Psy szczekają częścią ciała, którą pewni dżentelmeni pokazują od czasu do czasu. Zasięg tracę, często tracąc wątek. Czy dalej mam satysfakcję z audycji? Jeszcze jak! Wczoraj odstrzała 103 km na rowerze, dlatego dzisiaj mała rundka rano, plaża, a za godzinkę pora skończyć trzeci sezon 1670. A no tak, bo to już przecież wyszedł. Pozdro Krzychu, Kuba, pozdrowienia i dla ciebie, i dla ojca. Tymczasem, co, będziemy wracać do muzyczki, bo już jest za 15:10. Także wracamy i teraz co? Było AC/DC, była dzisiaj Metallica, ale nie było jeszcze dzisiaj, a Slayer jeszcze był w międzyczasie, ale nie było Rammsteina. Jedziemy z klasyką gatunku, Engel.

Cowboys from Hell, oczywiście z albumu zatytułowanego Cowboys from Hell, oczywiście od zespołu Pantera, 99 rok i był to przedostatni numer w dzisiejszej audycji, wybiła 21.54, więc ja już takimi drobnymi krokami zmierzam ku końcówce dzisiejszego odcinka. Bardzo serdecznie Wam dziękując za to, co się działo nie tylko na antenie, nie tylko w komentarzach na Facebooku, ale również na TikToku. Sporo nagród zostało rozdanych. Ja za chwilę odczytam komentarze, których nie zdążyłem w międzyczasie przeczytać i wybierzemy tutaj jakiś taki najciekawszy, który nagrodzimy płytą. Nagrodzimy dzisiaj płytą zespołu Judas Priest. Jest to płyta The Best Of. Jakkolwiek to nie zabrzmi, to świeżynka od Judas Priest. No ale jak to wiadomo, z The Best Of bywa, to nie są na niej tylko najświeższe numery. Aczkolwiek z tego, co widziałem, to z takich bardziej świeżych na przykład jest Crown of Horns chociażby. Dobra, przejrzycie sobie na spokojnie tę płytę w internetach. Ta osoba, która wygra, też sobie na spokojnie będzie mogła przejrzeć. Natomiast ja jeszcze, zanim skończymy dzisiejszy odcinek, przeczytam tutaj kilka wiadomości od Was. Na przykład pisze tak. Dorota, cudownym doświadczeniem było już bardzo długo odkładane spotkanie tylko we dwie z moją kochankową wariatką z Białegostoku. Pomiędzy eventem Przystanek Kochanek Reerekcja a koncertem Nocnego Kochanka wzięłyśmy karton, no nie mogę tutaj głośno mówić, bo ten jeszcze nas zablokują na TikToku, i udałyśmy się na degustację. Poland Rock to najcudowniejsze miejsce na ziemi, gdzie kwitną przyjaźnie, o które tak warto dbać każdego dnia. Nie muszę dodawać, że po spotkaniu byłyśmy w wyśmienitym nastroju i pokazywanie, nie wiem co tu Dorota, no ja nie wiem, dodała taką emotkę z jakąś brzoskwinią, cóż to może być? I pokazywanie brzoskwini było samą przyjemnością. Jarek pisze natomiast tak, a ja w tym roku zamiast na Nocnego Kochanka wybrałem się na Darię ze Śląska. Jestem otwarty na nowe gatunki, nie żałuję, choć z nagrań widziałem kilka momentów, których żałuję, bo nie zobaczyłem ich na żywo. Natomiast wczoraj na Instagramie Żurka, czyli perkusist Nocnego Kochanka, zobaczyłem jego nagranie z zapleców z początku koncertu. Ojej, jak to brzmi z lekkim tłem muzycznym. Chyba z 30 razy już to puszczałem, ale bym sobie tak cały koncert przesłuchał teraz. Osioł, o którym wcześniej Wam już mówiłem, który pisał na samym początku dzisiejszego odcinka, że odpala audycję po to, żeby posłuchać, co Krzysiek Maciekowego do powiedzenia, i ja wtedy troszkę go wziąłem tak pod włos i stwierdziłem, że pewnie już go nie ma z nami, bo nic ciekawego nie usłyszał. Okazuje się, że uwaga, napisał kolejną wiadomość, czyli jednak chyba coś tam intrygującego znalazł w dzisiejszym odcinku. Osioł pisze tak, przepraszam za spam, ale potwierdzam, że dalej słucham. Nawet nie spodziewałem się, że mój komentarz zostanie odczytany, haha. Sam nigdy nie byłem na wspomnianym festiwalu, jedynie z żoną oglądałem na żywo przez Kręciołę TV. Kilka dni później zacząłem łapać nagrania z koncertu. Ja tylko wytłumaczę, że Kręciołę TV, dla tych, którzy nie znają tematu, to jest telewizja Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zawsze transmituje różnego rodzaju wydarzenia związane tak z Poland Rockiem, jak i z koncertami finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I też Kręciołę transmituje koncerty, w tym koncerty właśnie tegoroczne transmitowała. Osioł dalej pisze tak. Kilka dni później zacząłem łapać nagrania z koncertu od prywatnych osób, które potem to wrzuciły na YouTube'a. Inna perspektywa pokazuje w ogóle inne doznania. No i miałem fotorelacje od znajomych na Facebooku. Najbardziej to mi się zrobiło żal mojego dobrego kolegi, który miał jechać, ale na ostatnią chwilę wykruszyła mu się ekipa i został w domu. No właśnie, słuchajcie, jeśli chodzi o ekipy, jeśli chodzi o to, jak się wybieracie na festiwal, jak, w jaki sposób tam się często łączycie i zawiązujecie te przyjaźnie, to też no, można o tym tak naprawdę zrobić cały kolejny odcinek, bo sam wielu takich sytuacji doświadczyłem. Zresztą od Was też doświadczyłem wielu takich no emocjonalnych jakichś powitań chociażby, reakcji. Naprawdę będąc tam na festiwalowym polu czułem się, można powiedzieć, jak w domu i bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. I to nie tylko stricte takim heavy metal fanom, ale po prostu ludziom, którzy są na tym festiwalu, którzy są kolorowi, którzy chcą tam być, którzy chcą chłonąć każdą chwilę emocję związaną z każdym koncertem. I to się później jakoś tak czuję po prostu. To się gdzieś w powietrzu, taką pozytywną energię. Zresztą nie będę Wam może za dużo już opowiadał. Po prostu zachęcam, że jeśli ktoś nie był w tym roku, to niech spróbuje. Możliwe, że odnajdzie się na tym
najpiękniejszym festiwalu świata, bo tak o nim zwykło się mówić i ja akurat jestem zwolennikiem tej nazwy. Na zakończenie dzisiejszego odcinka przygotowałem wam znowu trochę prywaty, ale ze względu przede wszystkim na fakt, że bardzo było mi, no powiedzieć, że bardzo było mi miło, to jest grube niedopowiedzenie, ale to, co się wydarzyło podczas koncertu, to było, no ja wiem, że to będzie taki skrót myślowy, ale jak powiem, że było to coś wspaniałego i coś bardzo emocjonalnego, to można powiedzieć, że jak nic nie powiedzieć, ale no bardzo serdecznie wam dziękuję za tą, jaką atmosferę wytworzyliście podczas tego koncertu. Dziękuję również ekipie Heavy Metal fanów, Heavy Metal dzbanów, którzy przygotowali znowu przystanek kochanek. Dzięki za każde zdjęcie z wami, za każdą spędzoną chwilę. Mam nadzieję, że wam również się podobało. I co, do zobaczenia nie tylko na Poland Rocku, ale na innych jeszcze letnich festiwalach, a później na trasie jesienno-zimowej Nocnego Kochanka. I tak jak zapowiedziałem, na zakończenie trochę prywaty, czyli coś od zespołu Nocny Kochanek, będzie to konkretny numer Zdrajca Metalu z płyty Live, którą zresztą dzisiaj rozdałem podczas konkursu TikTokowego. Jest to płyta z 31 przystanku Poland Rock, czyli Nocny Kochanek na żywo. No i na zakończenie Zdrajca Metalu. Dzięki bardzo za dzisiaj. Tradycyjnie do usłyszenia za tydzień w środę. Cześć.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Ja postanowiłem zakładać tylko rzeczy, które mają polskie nazwy, takie jak sandały, klapki.
2: A że Eskarok, drodzy państwo, nie tylko bawi, ale także i uczy, to sprawdziliśmy ten polski zestaw i to polskie słowo sandał, z języka greckiego oczywiście sandalon.
3: Nosisz kondziu sandalon?
2: Noszę, od czasu do czasu, ze skarpetosem.
3: Ja w ogóle bardzo lubię klapki japońskie.
2: Ale wiesz, ja też bardzo lubię klapki japońskie, w ogóle bardzo lubiłem swojego czasu. Ja wiem, że to brzmi brzydko i źle, sandały, ale generalnie, żeby mieć odkrytą stopę, aż w pewnym wieku doszedłem do wniosku, że z taką gągi łażenie po mieście albo do roboty to chyba nie za bardzo.
3: To co, i wtedy założyłeś do sandału skarpety?
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Pokręgowski, moje uszanowanie. Witam Was i zapraszam. Polubienie siebie to proces, na który składają się przede wszystkim wyrozumiałość dla własnych błędów, codzienne docenianie swoich mocnych stron, a także świadome rezygnowanie z dążenia do wyniszczającej, takiej też obciążającej perfekcji. To budowanie relacji z samym sobą opartej na życzliwości zamiast ciągłej na przykład samokrytyce. W jaki sposób ten proces polubienia siebie przeprowadzić sprawnie, skutecznie? Co się stanie w naszym życiu z nami, kiedy lubić siebie nie będziemy? O tym dziś w Drogowskazach w roli eksperta, dziś ze mną i z Wami w studiu. Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator. Robert od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i uważnego dialogu. Wierzę, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. Mój gość jest w końcu autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Witam Ciebie serdecznie w gościnnych progach Drogowskazów. Robercie, fajnie, że do mnie dotarłeś.
2: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
1: Robert, co to znaczy w ogóle lubić siebie? To moje pierwsze pytanie do Ciebie na sam początek. Poproszę jakąś taką krótką definicję na początek naszej rozmowy. Co to znaczy lubić siebie?
2: Najprościej ujmując to, lubić siebie to znaczy akceptować siebie takim, jakim jestem, biorąc pod uwagę wszystkie swoje wady i zalety, biorąc pod uwagę to, jak wyglądam, jak się zachowuję. I ta akceptacja wcale nie wiąże się z tym, że ja odpuszczam sobie pracowanie nad sobą, że ja teraz będę chodził z głową wysoko podniesioną i nie zważam na to, co mówią inni ludzie, lub nie będę zwracał uwagi na to, jakie komunikaty otrzymuję z zewnątrz. Mhm. Tak więc lubienie siebie to przede wszystkim jest skierowanie tej uwagi do wewnątrz i wsłuchanie się w taki głos, który nie będzie głosem krytykującym, a bardziej głosem, który będzie nas prowadził przez życie w taki wspierający sposób, tak jak mamy przyjaciela, który pomaga nam w trudnych chwilach, tak tutaj wewnętrzny głos też powinien być takim naszym wsparciem.
1: No właśnie, jakie mamy, Robercie, korzyści z lubienia siebie? Co jest na szczycie tego zestawienia i dlaczego?
2: Wydaje mi się, że na samym szczycie umieściłbym taki wewnętrzny spokój, który się pojawia wraz z tym lubieniem siebie. No bo zauważmy Państwo, że gdy nie lubimy siebie, to cały czas musimy dążyć do pewnej akceptacji, która pochodzi z zewnątrz, do uznania ze strony innych ludzi, do docenienia przez innych ludzi. A to powoduje duże napięcie. No bo cały czas znajdujemy w sobie jakąś niepewność. Boimy się na przykład coś powiedzieć, albo boimy się w pełni pokazać siebie, nawet jeżeli tego chcemy, bo obawiamy się, że nie zostaniemy zaakceptowani. Tak więc tutaj największą korzyścią jest ten wewnętrzny spokój.
1: No dobra, a co się dzieje, Robercie, kiedy siebie nie lubimy? Jak to wpływa na nasze życie, także na ludzi, którymi się otaczamy, na relacje z nimi? W ogóle z czego też może wynikać nielubienie siebie? Bo mam takie wrażenie, że sporo ludzi właśnie nie lubi siebie po prostu. I to ma swoje konsekwencje, oczywiście. Mhm.
2: Tak, oczywiście. I tutaj na pewno będziemy cofać się mocno, mocno do przeszłości, bo jeżeli nie mieliśmy odpowiedniego wzorca, autorytetu, który nas akceptował właśnie w pełni tacy, jacy jesteśmy, wspierał nas w budowaniu tego wewnętrznego głosu, no to tutaj konsekwencją właśnie może być to, że my trochę zinternalizujemy ten głos do wewnątrz, czyli przejmiemy krytykujące głosy, na przykład od naszych rodziców, od nauczycieli, czy od środowiska, też na przykład kolegów czy znajomych, a to spowoduje, że my zaadoptujemy ten głos jako nasz. To długofalowo właśnie powoduje, że rozwijamy tego wewnętrznego krytyka, który bardzo, bardzo mocno nas obciąża i również wpływa właśnie na budowanie tych relacji z innymi ludźmi.
1: Ja właśnie miałem zapytać, powodów, dla których tak trudno czasem nam przychodzi polubienie siebie, jest wiele i sięgają one właśnie, jak wskazałeś, daleko wstecz, bardzo często do naszego dzieciństwa, tak? A jakie wymieniłbyś takie główne powody? I też poproszę o takie krótkie uzasadnienie właśnie.
2: Raz, że właśnie brak odpowiedniego wzorca i odpowiedniego wsparcia, który mógłby dać nam taki wewnętrzny drogowskaz do tego, dokąd ja mam zmierzać. I wszystko to, co dzieje się wokół, czyli jak ja reaguję na porażki, jak inni ludzie też reagują na moje porażki, tak? No bo wyobraźmy sobie prostą bardzo sytuację. Cofnijmy się do naszej podstawówki, jesteśmy małymi chłopcami, czy małymi dziewczynkami, wracamy do domu i z radością pokazujemy rodzicom, że otrzymaliśmy 4 z matematyki. I jeżeli reakcja rodziców była taka, że a dlaczego nie 5, a co dostał Krzysiek, następnym razem jak nie będzie 5, to w ogóle mi się nie pokazuj na oczy, spowoduje w nas wewnętrzne poczucie, że my jesteśmy niewystarczający, więc będziemy starali się robić wszystko, żeby zyskać tą aprobatę ze strony naszych opiekunów. Będziemy starali się w taki sposób modyfikować swoje środowisko, swoje zachowanie, żeby oni nas zaakceptowali tacy, jacy my jesteśmy. I tu najczęściej rodzi się taki wewnętrzny problem, który powoduje, że ja nie czuję się wystarczający i będę robił wszystko, żeby na zewnątrz ludzie w jakiś sposób mnie docenili.
1: Polubienie siebie, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy za sobą właśnie trudną przeszłość, na przykład dzieciństwo, o czym teraz rozmawiamy, jest procesem, zakładam, że długim, tak? Czy mógłbyś, Obercie, powiedzieć o jego etapach, który jest kluczowy, żeby to polubienie siebie nam w końcu się udało?
2: Tutaj zaczynamy od w ogóle zauważenia, że ten wewnętrzny kontakt ze sobą nie jest taki, jaki być powinien. No bo zauważ, że żyjemy w bardzo dużym pędzie. Nie przyglądamy się samym sobie. Zdecydowanie częściej wybieramy aktywności, które nas od samych siebie odciągają. I ja mogę czuć się źle, mogę czuć się niewygodnie, mogę pójść na terapię, ale jeżeli rzeczywiście się nie zatrzymam i nie zdam sobie sprawy z tego, że mój wewnętrzny kontakt, moja relacja z samym sobą jest w jakiś sposób zaburzona lub nie taka, jaką bym chciał, żeby była, no to ciężko mi będzie cokolwiek zrobić. Ale gdy już się zatrzymamy i zauważymy, musimy też to zrozumieć. Czyli właśnie, gdzie jest źródło tego. Czy to jest powstał w wyniku mojej relacji z rodzicami, mojej relacji może z braćmi, czy z siostrami, z rodzeństwem, bo byłem porównywany, a może coś jeszcze wpłynęło na mnie. Może zostałem ośmieszony przy klasie, na przykład przez nauczyciela, czy przez innego ucznia. Dlatego ta identyfikacja tego źródła będzie kluczowa, bo przecież to nie jest tak, że my nie lubimy całych siebie. My zazwyczaj nie lubimy jakiejś części siebie.
1: Jakiś wycinek, tak.
2: Dokładnie tak.
1: Szalenie trudno jest polubić kogoś, kogo obwiniamy za wszelkie zło tego świata, zło, które nas spotyka, a tak często mam wrażenie, Robercie, że właśnie obwiniamy siebie samych, mimo że nawet nie ma do tego jakichś racjonalnych podstaw, nie? Radzimy sobie w życiu, jesteśmy ogarnięci, prawda? Właśnie skąd taka tendencja u tak wielu osób do takiego samobiczowania się? No tego się pewnie można pozbyć, tak? Pewnie też to, o czym mówiłeś przed chwilą, w toku pracy nad sobą, tak? Ale takie samobiczowanie jest bardzo destrukcyjne. Do czego ono finalnie też prowadzi? Jesteśmy nieszczęśliwi, jak zakładam, po prostu.
2: Jesteśmy nieszczęśliwi, no i próbujemy znaleźć jakąś formę wytłumaczenia, tak? No, tak jak wspomniałem, no zdecydowanie łatwiej jest pędzić naprzód z takim niewygodnym wewnętrznym poczuciem, niż się zatrzymać i zdać sobie sprawę, z czego to wynika. I no też niestety łatwiej nam jest biczować samych siebie, krytykować samych siebie, niż wziąć w pewien sposób odpowiedzialność za to, co nas spotkało i właśnie taką przepracować te niektóre części, które sprawiają nam ten wewnętrzny dyskomfort.
1: Podobno zrozumienie prowadzi do polubienia, tak wyczytałem. Łatwiej jest polubić kogoś, kogo rozumiemy, tak? Wiemy, skąd taki człowiek pochodzi, dokąd zmierza, dlaczego tak, a nie inaczej reaguje na różne sytuacje, jaką ma historię. Co tak naprawdę, Robercie, oznacza to sformułowanie zrozumieć siebie?
2: Brzmi głęboko, prawda?
1: Tak, tak.
2: Bo trochę tak wydaje się, że wiąże się z takim samopoznaniem, właśnie skierowaniem tej uwagi do wewnątrz. W momencie, gdy zaczynamy się zatrzymywać, trochę zwalniać w tym naszym życiu, to zaczynamy dostrzegać, że nie wszystko jest takie, jak nam się wydaje w takim postrzeganiu innych ludzi i nas samych, bo my żyjemy trochę przekonaniami, które budujemy sobie właśnie w toku naszego dorastania. I przyjmując dane przekonanie, na przykład, że ludzie będą się zachowywać w stosunku do mnie w jakiś określony sposób, my patrzymy tylko na taki wycinek rzeczywistości, który będzie nam to przekonanie potwierdzał. Więc cały czas idziemy przez to nasze życie w swojej głowie budując i powielając trochę taki sam schemat. A gdy zaczynamy się zatrzymać, my możemy te nieadaptacyjne właśnie schematy zacząć troszeczkę modyfikować. Nie chcę mówić, że całkowicie zmieniać, bo tu nie o to chodzi. Przecież my nie jesteśmy projektem do naprawy. Bardziej chodzi o właśnie to zatrzymanie, zrozumienie i pod wpływem tego zrozumienia uzyskanie takiej wewnętrznej łagodności w stosunku do samego siebie.
1: 58. strona twojej książki, Robercie. Przyznawanie się do błędów to największa moc. Jak to rozumieć? I dlaczego bez tej umiejętności, bo tak to sobie wyobrażam, trudno będzie polubić siebie?
2: No właśnie, przyznanie się do błędu oznacza, że ja zatrzymałem się i ten błąd przeanalizowałem, zrozumiałem go i biorę za niego odpowiedzialność. Dlatego to jest największa moc, bo my często nie doceniamy wartości błędów, które popełniamy, a przecież każdy z nas te błędy popełnia. Nie popełnia błędów tylko ten, kto się nie rozwija i nie potrafi za nich wziąć odpowiedzialności. A to staje się niezwykle silną dźwignią do tego, aby polubić siebie, aby siebie zaakceptować, aby mieć zdrowe poczucie własnej wartości, które będzie taką naszą wewnętrzną bazą, do której my zawsze będziemy mogli powrócić. Będzie nienaruszalna z zewnątrz, bo zewnętrzne czynniki nie będą mogły zaburzyć tego, co ja zbudowałem wewnątrz.
1: Ja w swoim życiu zawodowym, też osobistym, poznałem wiele osób, które miały problem z przyznawaniem się do ewidentnych błędów, jakie popełniały. Czy to jest wynik niedojrzałości emocjonalnej na przykład? Nieumiejętność przyznawania się do błędów, do porażek, tak? Które mogą też niestety dotykać osoby z naszego otoczenia, krzywdzić je nawet.
2: Na pewno przyczyn tego nieprzyznawania się do błędów może być wiele. Na pewno jednym z nich jest ta niedojrzałość emocjonalna, chociaż samo to słowo, tak, niedojrzałość emocjonalna jest troszeczkę takie labilne, ciężko je zdefiniować i wrzucić w jakąś określoną ramę, ale na pewno my będziemy, dużo trudniej będzie nam przyznać się do jakiegoś błędu w momencie, gdy my nie będziemy mieli kontaktu ze swoimi emocjami, czyli na jakimś etapie nie dorośliśmy, tak, do momentu, w którym jesteśmy. Dlatego to raz, że krzywdzi innych ludzi i dwa, też krzywdzi nas samych. No, gorzej jest, jeżeli my sobie nie zdajemy z tego sprawy, nie mamy w ogóle tego świadomości, że krzywdzi innych i siebie, no to wtedy jest problem.
1: Polubienie siebie jest jednym z fundamentów zdrowia psychicznego, zapewnia stabilność emocjonalną, chroni przed skutkami stresu i wypaleniem, pozwala wyznaczyć zdrowe granice w relacjach oraz daje siły do realizacji celów w zgodzie z własnymi wartościami. W jaki sposób osiągnąć to polubienie siebie, bez czego ta sztuka się nam nie uda? O tym dziś gościem Drogowskazów jest Robert Pinkert. Robert jest psychologiem i psychoedukatorem. Od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łączy wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i też uważnego dialogu. Wierzy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. No i w końcu Robert, mój i wasz dzisiejszy gość, jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Michał Poklękowski do rozmowy z moim gościem. Wracam już za chwilę.

0: Polska Rock. Drogowskazy.
1: Pora na drugą część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witajcie ponownie. Carl Rogers, główny przedstawiciel psychoterapii humanistycznej, twierdził, że ludzie, którzy troszczą się o siebie i rozumieją własne potrzeby, są bardziej twórczy, bardziej pomocni, a także bardziej przyjaźnie nastawieni wobec innych. Okazuje się, że ludzie takimi nie będą, jeśli nie będą lubili siebie samych. To sztuka, którą da się opanować i nie musi być to jakieś szczególnie trudne wyzwanie. Dziś w drogowskazach mój gość podpowiada, jak to zrobić i co w tym przeszkadza, co to najmocniej utrudnia. A na moje pytania odpowiada Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator. Robert od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej i jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Witam Ciebie, Robercie, po raz drugi.
2: Witam serdecznie.
1: A może zamiast na pytanie, jak polubić samego siebie, warto poszukać odpowiedzi na inne. Czego w sobie pokochać, polubić nie potrafię. No nie da się wszystkiego w nas zmienić, o tym trochę już rozmawialiśmy od razu, nawet jeśli bardzo tego chcemy. Czy zatem da się, Robercie, polubić siebie przy okazji, nie akceptując absolutnie wszystkiego, co o nas stanowi?
2: Myślę, że to jest świetne pytanie pod tym względem, że uzupełnia to, o czym rozmawiamy. Zacznijmy sobie od tego, że sama akceptacja nie będzie wiązała się z tym, że my przestajemy nad sobą pracować, że my po prostu przyzwalamy sobie na wszystko, tak? Ale rzeczywiście bardzo ważne jest zadawanie sobie tego pytania, jakiej części siebie ja nie lubię, albo jaką część siebie ciężko mi jest zaakceptować. No bo wtedy od razu nakierowujemy siebie na ten odpowiedni element, nad którym powinniśmy się zatrzymać, zrozumieć go właśnie, trochę nad nim podyskutować, a jeżeli nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić, bo to czasami może być bardzo trudne, czasami te elementy nas są głęboko zakopane, zatrzymane gdzieś w naszej historii i ciężko jest tam nam samemu dotrzeć. Więc warto sięgać po jakieś wsparcie, tak, psychologiczne, terapeutyczne. Nie bać się tego, nie bać się przede wszystkim tej rozmowy i otwarcia, bo my trochę boimy się otworzyć właśnie tą puszkę, bo nie wiemy, co my tam spotkamy. A gdy jesteśmy w bezpiecznym środowisku, to zdecydowanie łatwiej jest to zrobić i łatwiej sobie poradzić z tym, co tam się pokaże.
1: Negatywne myśli, to też nie ułatwia, tak sobie to wyobrażam, polubienia siebie. Jak pracować z negatywnymi myślami? Piszesz o tym, Robercie, między innymi na 84. stronie swojej książki Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. No właśnie, skąd się takie negatywne myśli biorą w naszej głowie? Też jak się można ich pozbyć? Takie trochę czarnowidztwo, no przede wszystkim negatywne myśli. O nas samych, też o rzeczywistości.
2: Źródło tych negatywnych myśli będzie na pewno bardzo rozbudowane. Będzie pochodziło z naszych wcześniejszych porażek, gdy nie zostaliśmy na jakimś etapie naszego życia zaakceptowani i nasze błędy były nam wytykane, a jeszcze gorzej, jeżeli byliśmy ośmieszani. Wtedy każda sytuacja, która potencjalnie mogłaby nas narazić na jakby ponowne, tak, ponowną krzywdę, będzie powodowała w nas nawrót takich negatywnych, czarnych właśnie myśli. I paradoks w tym wszystkim polega na tym, że ten nasz układ nerwowy zbyt często reaguje nawet na sygnały, które nie będą prowadziły do takiego narażenia. Więc te myśli praktycznie cały czas się pojawiają. One są na okrągło i powodują w nas taki właśnie dyskomfort, czasami zaburzenia lękowe, powodują zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, z którymi już naprawdę trzeba pracować terapeutycznie. A jak samemu sobie poradzić z takimi natrętnymi myślami, czy negatywnymi myślami, to przede wszystkim właśnie zatrzymywać się jak najczęściej i rozmontowywać te własne przekonania, bo te myśli wywodzą się z przekonań.
1: Dokładnie.
2: Że coś może się wydarzyć, albo że ktoś coś o mnie pomyśli, lub coś o mnie powie. Tak? Więc jeżeli ja to zaczynam identyfikować, no to łatwiej mi jest w pewien sposób to przekonanie zmienić.
1: A dlaczego takie nieustające porównywanie się ze wszystkimi, do wszystkich, wobec wszystkich, tak utrudnia polubienie siebie? Także piszesz o tym w swojej nowej książce

0: Robercie? Skąd się bierze taka potrzeba? No i też do czego prowadzi, jeśli stracimy nad nią kontrolę? Porównywanie się do wszystkich.
1: Wiesz, porównywanie się do innych jest taką naszą naturalną tendencją.
0: No w sumie tak.
1: Od zawsze się porównujemy. Problem polega na tym, że świat, w którym żyjemy, dostęp do social mediów, tak, do influencerów, którzy pokazują swoje życie z tej najlepszej perspektywy, powoduje, że to porównywanie się zaszło troszeczkę za daleko. My porównujemy się do czyjegoś idealnego, wykreowanego życia. Przez to czujemy się gorzej sami ze sobą. Przez to uważamy, że nasze życie nie jest atrakcyjne. Przez to popadamy w zaburzenia depresyjne. Przez to rezygnujemy na przykład z relacji z innymi. Internalizujemy wszystko do wewnątrz, myśląc, że no tylko ja, ze mną coś jest nie tak, że ja takiego życia nie mam. Pomimo tego, że my o tym wiemy przecież.
0: Tak. Czyli recepta może być to odcięcie się od takich social mediów, tak? Czy w ogóle wycofanie się takie towarzysko-społeczne, to też jest niebezpieczne, nie? Że w końcu możemy dojść do takiego etapu, że po prostu, wiesz, no zrobimy 3 kroki w tył i pozrywamy na przykład relacje, różne kontakty, tak? Bo będzie to dla nas obciążające. Może tak być?
1: Może tak być, no bo będziemy już jakby przebodźcowani dokładnie tym wszystkim, nie? Dlatego tutaj najważniejsze jest racjonalne patrzenie na to, co się dzieje. Właśnie rozbrajanie tych przekonań, zatrzymywanie się przy tych myślach. Co to znaczy, że ja teraz czuję smutek, jak spojrzałem na zdjęcie kogoś z wakacji? Co to dla mnie znaczy? Czy to świadczy o tym, że ja dawno nie byłem na wakacjach? Czy to już opisuje całe moje życie i sprowadza mnie na takie mielizny, z których ciężko mi wyjść?
0: Polubienie siebie, a praca z trudnymi emocjami, 118 strona twojej książki. Trudne emocje, z którymi się zmagamy. No niejednokrotnie mają swój początek też w trudnym dzieciństwie osoby DDA, tak, dorosłe dzieci alkoholików, DDD z rodzin dysfunkcyjnych, zapewne doskonale wiedzą, o czym mówię. Jak powinna wyglądać praca z takimi trudnymi emocjami, żeby nie utrudniały, nomen omen, nam polubienia siebie? Trudne emocje, a polubienie siebie?
1: Życie czy dorastanie w takiej dysfunkcyjnej rodzinie zawsze będzie powodowało napięcie, bo my często w takich sytuacjach przejmujemy nie swoje role. Czyli będąc dziećmi, przyjmujemy rolę rodzica, obserwujemy sytuacje, na które nie jesteśmy gotowi. Nasz aparat psychiczny nie jest skonstruowany w taki sposób, żeby w dzieciństwie radzić sobie z takim napięciem emocjonalnym, które się pojawia w takiej rodzinie dysfunkcyjnej. Więc naturalne też jest to, że będzie to miało swoje konsekwencje w przyszłości. Chociaż nie zawsze tak musi być. Bo czasami może znaleźć się w naszym środowisku ktoś, kto będzie dla nas autorytetem, wsparciem i będzie nas trochę z tego środowiska...
0: Takim kołem ratunkowym będzie, tak?
1: Oczywiście, dokładnie tak. A to, jak my możemy sobie z tym radzić i co możemy robić, to tutaj znowu możemy szukać na własną rękę wsparcia, na przykład wśród naszych znajomych i może tam znaleźć kogoś, kto jest z takiej samej rodziny i sobie z tym poradził. Niech nam opowie, w jaki sposób sobie z tym poradził. Czy poszedł na terapię, czy może przeczytał jakąś książkę, a może zrobił coś jeszcze innego. I żebym ja się nad tym zatrzymał, zastanowił się i wybrał, co będzie dla mnie odpowiednie. A jeżeli nie mamy nikogo takiego w naszym środowisku, no to znowu, nie bójmy się pójść do specjalisty, do psychologa, do terapeuty i zacząć z nim o tym rozmawiać. Im wcześniej zaczniemy się sobą opiekować, tym będzie to dla nas korzystniejsze.
0: Wybaczanie, też ciekawy wątek naszej, tak sobie myślę, naszej dzisiejszej rozmowy. Wybaczanie sobie, tak, a polubienie siebie. Jaką rolę odgrywa ono właśnie w tym długim procesie? Wybaczanie sobie.
1: I tutaj fajnie, że nazywasz to wybaczenie sobie, bo często trudniej jest wybaczyć nawet sobie, niż wybaczyć komuś.
0: Zgodzę się z tobą, tak.
1: Bo szczególnie jeżeli my mamy to niskie poczucie własnej wartości, to niezależnie od tego, ile włożymy tak naprawdę pracy w takie formułowanie naszego środowiska, ile będziemy otrzymywać pozytywnych komunikatów, jakichś różnych zapewnień, że my jesteśmy wartościowi i tak dalej, to trochę będzie jak czarna dziura, która zasa wszystko. I dopóki my nie przeniesiemy właśnie siebie do wewnątrz, nie zaczniemy siebie słuchać, nie zaczniemy pracować nad tą wewnętrzną akceptacją, no to tu niezbyt wiele się zmieni.
0: Trudno będzie siebie polubić, nie żyjąc w zgodzie ze sobą. Co to tak naprawdę oznacza, Robert, żyć w zgodzie ze sobą i co najbardziej też utrudnia życie w zgodzie ze sobą po prostu?
1: Żyć w zgodzie ze sobą to znaczy być przy sobie każdego dnia właśnie. Być blisko siebie, zamiast wstawać rano i sięgać od razu po telefon, właśnie ładować się tą szybką dopaminą, obserwując życie innych. Lepiej jest usiąść na krawędzi tego łóżka, wziąć kilka głębokich oddechów i skierować tą uwagę do wewnątrz i zapytać siebie, co ja teraz właściwie czuję. Tak? Czy ja się wyspałem, czy ja się nie wyspałem, czy może rozmowa, którą przeprowadziłem z partnerem wczoraj, wpłynęła na mnie w taki sposób, że teraz jeszcze to we mnie siedzi. Jeszcze we mnie to drąży, tak? Więc właśnie bycie blisko, bycie jak najbliżej siebie, właśnie budowanie takiej wewnętrznej, takiego wewnętrznego, wewnętrznej umiejętności zatrzymania się.
0: Praktyka codziennego powrotu do siebie, 153 strona twojej książki. Z czym to się wiąże, Robert? Powrót, tak sobie wyobrażam to głośno, że powrót musi oznaczać to, że wcześniej nas tam nie było, tak? Wracamy do jakiegoś miejsca.
1: Wracamy do miejsca, w którym byliśmy.
0: Tak. I dłuższy czas w nim nas nie było po prostu.
1: Z jakiegoś powodu, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Nas tam nie było. No i tutaj rzeczywiście taki powrót do siebie będzie wiązał się z tym, że raz, że my się zatrzymujemy, a dwa, jesteśmy w stanie o tym porozmawiać, czy z kimś, czy ze sobą, czyli wchodzimy na troszeczkę głębszy poziom relacyjny z kimś i z samym sobą. To może być na przykład w postaci skupiania się na swoim oddechu, to może być w postaci zapisywania swoich myśli w dzienniku. Są badania, które potwierdzają, że w momencie, gdy zapisujemy coś ręcznie, na przykład w jakimś naszym notatniku, to nasz umysł dostaje informację, że to, co zapisaliśmy, jest bezpieczne, więc nie musi tego w kółko wałkować. A z drugiej strony powrót do takiego dziennika może być dla nas fajną retrospekcją i zauważenia, jakie postępy robimy.
0: Mhm. I na koniec drugiej części naszej rozmowy w drogowskazach. Jak odróżnić nawracające emocje od ruminacji i nawrotów depresji? To 132 strona twojej książki. Dodam, że ruminacje, tylko szybko wyjaśnię, dobrze? To natrętne, powtarzające się myśli. Ja myślę, że to jest pytanie, no, ważne, tak? W kontekście skali też zachorowalności, między innymi na depresję, tak, we współczesnym świecie.
1: Depresję będziemy rozpoznawać bardziej po całości naszego funkcjonowania. Jeżeli ten nastrój będzie utrzymywał się przez dłuższy czas, gdzieś tutaj w wytycznych mówimy już o 2 tygodniach, jeżeli będziemy mieli bardzo obniżoną taką sprawność naszą intelektualną, poznawczą, nie będziemy mogli odpowiednio spać w sposób regeneracyjny, dużo trudniej będzie nam się skupić, no to wtedy to na pewno będzie sygnał, jeżeli jeszcze będziemy się wycofywać, tak, czyli będziemy odmawiać, nie wiem, wyjścia gdzieś ze znajomymi czy wyjścia na jakąś kolację, no to będzie dla nas taki silny sygnał, że my powinniśmy już zacząć siebie monitorować. Może sięgnąć po jakieś wsparcie albo właśnie zacząć taką aktywizację behawioralną w postaci zadzwonienia do przyjaciela, powiedzieć, no słuchaj, mam trudny moment, nie wiem, pójdźmy zrobić coś fajnego, zacznijmy chodzić razem na squasha. Pomimo tego, że mi jest ciężko, pomimo tego, że nie mam sił, to właśnie stosuje to, co jest skuteczne, czyli tą aktywizację behawioralną. Ruminacje będą częścią jakby, tak, zaburzeń depresyjnych, które będą powracały, ale te ruminacje, one mają pewne zapętlenie, czyli cały czas powracają do nas te same myśli, bo wydaje nam się, że im więcej będziemy o tym myśleć, tym szybciej znajdziemy jakieś rozwiązanie, a to jest paradoks i często budzi w nas to jeszcze więcej lęku, jeszcze więcej napięcia.
0: Zalet lubienia siebie jest bardzo, bardzo dużo. To wzrost akceptacji siebie, większe poczucie niezależności od innych, samodzielności, też samopoznanie, a co za tym idzie, też większa umiejętność po prostu życia zgodnie ze swoimi wartościami. Kiedy autentycznie lubimy siebie, automatycznie lepiej radzimy sobie z naszym otoczeniem. Jesteśmy lepszym wsparciem dla na przykład naszych najbliższych, łatwiej pokonujemy też życiowe przeszkody. O tym dziś między innymi w drogowskazach, w studiu cały czas jest i na moje pytania dzielnie odpowiada Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator, który od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej. Robert napisał nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Michał Poklękowski, do rozmowy z moim gościem, do rozmowy z Robertem wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni, już niebawem zapraszam. SK Rock.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się Wam po raz trzeci. Polubienie siebie, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy za sobą trudną przeszłość, jest procesem. Budowanie takiej adekwatnej samooceny często wymaga przepracowania problemów z przeszłości czy konfrontacji z często niełatwą rzeczywistością. Warto jednak pamiętać o tym, że pewność siebie i poczucie wartości są fundamentami, które ułatwiają nam radzenie sobie z problemami i mogą też wpłynąć na mnóstwo obszarów naszego funkcjonowania. No, może warto pomyśleć o sobie i zacząć troszczyć się o siebie, czego przykładem jest praca nad budowaniem stabilnego obrazu siebie, który prowadzi do polubienia siebie. To temat tej edycji Drogowskazów w roli eksperta. Cały czas jest ze mną i z Wami Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator, który od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej. Robert napisał książkę pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji i ta książka doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu Drogowskazów. Witam Ciebie, Robercie, po raz trzeci i ostatni.
2: Cześć.
1: Polubienie siebie nie będzie możliwe bez dobrej relacji ze swoim ciałem. Też o tym obszernie piszesz w swojej książce. Dobra relacja z ciałem, czyli co?
2: Czyli zauważanie tego, w jaki sposób ja się do swojego ciała odnoszę. Czy ja je traktuję z szacunkiem, czy ja wyciskam z siebie tak siódme poty, czy katuję siebie różnymi dietami po to, żeby wyglądać i wpasować się w jakiś schemat, który albo został wykreowany w naszej głowie, albo gdzieś zaobserwowaliśmy, tak? Więc ta relacja z naszym ciałem to jest znowu kierowanie uwagi do wewnątrz i rozpoznawanie, jak ten głos w stosunku do naszego ciała brzmi. Tu nie chodzi tylko o to, że jak nie, moja twarz może mi się nie podobać. Tu chodzi o to, jak ja całkowicie siebie traktuję, tak? Są osoby, które wręcz mówią, że nienawidzą swojego ciała.
1: Oj, to
2: co
1: się
2: jest
1: słyszy.
2: Bardzo tak, przykre.
1: Tak, tak, to prawda, to prawda. Relacje, w których jesteśmy, też mają wpływ na naszą akceptację samych siebie, bez której ciężko będzie nas samych polubić. W jaki sposób, Robercie, inni ludzie, też ich zachowania względem nas mogą utrudnić nam, a nawet też uniemożliwić polubienie siebie? Bo tak może być, że ludzie mogą torpedować nasze wysiłki, tak, z naszego otoczenia. I choćbyśmy, nie wiem co, nie polubimy siebie, bo nas ktoś cały czas wkręca w ziemię.
2: Naturalnie może tak być i myślę, że każdy z nas ma w środowisku, chociaż nie życzę, tak?
1: No, no nie życzymy, bo to jest paskudna sprawa.
2: Tak. Mhm. Ale znamy takie osoby, które rzeczywiście potrafią nam wkręcać te śruby. I teraz kwestia jest, czy my bierzemy znowu za siebie odpowiedzialność, czy my pozwalamy, aby te komunikaty z zewnątrz nas atakowały i wpływały na to, czy my siebie lubimy, czy my siebie akceptujemy, czy nasze poczucie własnej wartości jest adekwatne. I naturalne będzie to dużo trudniejsze, tak, jeżeli wychowujemy się na przykład w środowisku, w którym cały czas jesteśmy krytykowani, w którym nigdy nie spełniamy oczekiwań. Dużo trudniejsze będzie wypracowanie sobie właśnie takiej umiejętności powrotu do siebie i odnajdywania wsparcia w samym sobie.
1: Czy żeby polubić siebie, Robert, też musimy stawiać sobie granice, wyznaczać je? Jak stawianie granic sobie, też innym z naszego otoczenia ma się do polubienia siebie? Bo pewnie jest jakiś związek.
2: Mhm. Myślę, że to stawianie granic nawet jest niezbędne. I tutaj fajnie, że podkreśliłeś, że to jest również stawianie granic sobie. No bo możemy być asertywni i powiedzieć swojemu szefowi, że no słuchaj, jestem przepracowany, muszę iść na urlop, tak? Muszę w końcu odpocząć, bo tyram od 2 lat, ale to nie będzie to samo, jak ja pozwolę sobie na ten urlop. Czyli ja rzeczywiście stawiam sobie granicę, że jestem przepracowany, nie dam rady już więcej zrobić, więc idę odpocząć. I teraz, co się pojawia wraz z tym odpoczynkiem? Czy tam będą wyrzuty sumienia, że ja odpoczywam, że w końcu znajduję dla siebie czas? To też będzie dla nas sygnał, tak? Jak to nasze poczucie własnej wartości się rozkłada. Mhm. I każdy taki mały element, którym będziemy w sobie zauważać, będzie taką cegiełką, który będzie budować to nasze poczucie własnej wartości.
1: A w kontekście, Robercie, polubienia siebie, czym jest niezależność emocjonalna? Do czego jest ona nam potrzebna? Niezależność emocjonalna.
2: To jest właśnie taka umiejętność oddzielenia się od opinii innych ludzi. Od tego, że w momencie, nawet gdy ktoś mnie skrytykuje, ktoś niepochlebnie na mnie spojrzy, tak, czy wyrazi o mnie jakąś opinię, to nie będzie to wpływało na mój nastrój, żeby ten nastrój nie wpływał później na moje funkcjonowanie, na moje decyzje. Oczywiście naturalne jest to, że to mnie dotknie, ale nie zaburzy to mojego funkcjonowania. Ja będę w stanie się wewnątrz odbudować, wytłumaczyć sobie, tak, że każdy może mieć swoją opinię, nie powinien może się tak zachować, nie powinien używać takich słów, ale to ja decyduję o tym, jak się czuję.
1: A jak nie wpaść, Robercie, w pułapkę takiego ciągłego samodoskonalenia? Swoją drogą świetny temat, tak? Na czasie bardzo, takie mam wrażenie. Także poruszasz go na stronach swojej książki. Kiedy samodoskonalenie się w kontekście polubienia siebie, o którym dziś mówimy, staje się pułapką?
2: Myślę, że to jest niezwykle ważne, bo jednak żyjemy w czasach i w takiej trochę kulturze właśnie tego doskonalenia. Kolejny kurs, kolejne szkolenie, kolejne poprawianie siebie.
1: Ciągły rozwój i tak dalej.
2: Ciągły rozwój, tak. Nieustanny, tak. Dokładnie tak. Więc to my wpadniemy w to, jeżeli zaczniemy postrzegać siebie też przez pryzmat innych, czyli jeżeli będziemy porównywać się i będziemy próbować w pewien sposób dążyć do obrazu, który został wykreowany na zewnątrz, a nie wewnątrz. Bo ja mogę mieć potrzebę rozwoju i sięgać tak po kolejne jakby elementy, które będą mnie do tego rozwoju prowadziły, ale jeżeli ja to będę robił z ciekawości do tego, co za tym będzie, a nie po to, żeby udowodnić komuś swoją wartość, no bo rozwijając się prawdopodobnie pojawią się jakieś sukcesy, które ktoś będzie doceniał i jeżeli to docenianie będzie stanowiło moją podstawę do dalszego rozwoju, to znaczy, że coś jest nie tak.
1: Że coś jest nie tak. Wiesz, ja w swoim życiu poznałem osobę DDA, dorosłe dziecko alkoholików, które przez swoich rodziców było niedoceniane, mówiąc delikatnie, było, że tak powiem, takim dzieckiem przezroczystym, tak? Często było też deprecjonowane i to jest człowiek, który bardzo się gruntownie wykształcił, odniósł sukces finansowy, przede wszystkim zawodowy, bardzo jest aktywny w social mediach i właściwie mam wrażenie, że się z nimi nie rozstaje, jest tam cały czas i non-stop mówi o samorozwoju, non-stop, nawet to tak zaczyna trochę graniczyć z takimi przechwałkami troszeczkę, tak, że on co chwilę kolejny jakiś tam etap swojego samorozwoju popełnia. I ja miałem z nim okazję tak trochę od serca porozmawiać nie tak dawno temu i zobaczyłem, jak głęboko to jest nieszczęśliwy człowiek, że on po prostu jak ten chomik w tym kołowrotku goni od kolejnego etapu, od kolejnego samodoskonalenia do kolejnego, tu kolejny kurs, tam kolejne szkolenie i tak dalej i on się nie potrafi zatrzymać, wiesz? I jemu jest z tym źle. On ma tego już dosyć, ale nie potrafi tego hamulca wcisnąć, nie? Tak się też może dziać. Tak?
2: Bo paliwo jest na zewnątrz.
1: No właśnie.
2: Bo paliwo jest w postaci akceptacji czy uwagi, uznania innych ludzi, którzy patrzą na to, jak ja się rozwijam. Mhm. I dlatego to z czasem wypala nas.
1: Dokładnie.
2: Już nie dajemy siły.
1: I ten znajomy, o którym mówię, jest już generalnie na granicy wypalenia prawdopodobnie, takiego osobistego. No dobrze, a co w sytuacji, kiedy polubimy siebie za bardzo? Czy to też jest możliwe? A jeśli tak, to czym się charakteryzuje i do czego prowadzi? Internauci o to bardzo często pytają. Ja pozwolę sobie ciebie teraz w studiu drogowskazów o to zapytać. Czy to na przykład może bić w ego, że ono po prostu wybuchnie w pewnym momencie, tak jak polubimy siebie za bardzo?
2: Zdrowa akceptacja, podkreślam zdrowa, nigdy nie będzie powodowała tego, że ja będę lubił siebie za bardzo. To jest bardzo istotne. Narcyzm, tak, o którym tutaj troszeczkę myślę, że jest do tego nawiązanie, jest bardzo subtelnym tematem i wiemy o tym, że właśnie ta potrzeba podziwu i akceptacji ze strony innych ludzi będzie wyznacznikiem właśnie, tak, tutaj tych zaburzeń narcystycznych, które będą nas do tego prowadziły. A jak już wspomnieliśmy, ta zdrowa samoocena nie wiąże się z tym poszukiwaniem akceptacji na zewnątrz, tylko wewnątrz. Więc nie można lubić siebie za bardzo, jeżeli to jest zdrowe lubienie siebie.
1: Okej. A jakim ludziom, Robert, polubienie siebie przychodzi najłatwiej i dlaczego? Czy to są na przykład osoby, które miały fajne dzieciństwo, takie na przykład, tak? I im to przychodzi łatwiej wtedy, polubienie siebie?
2: Na pewno będzie to dużą wartością. Jeżeli mieliśmy wspierający wzorzec
1: dokładnie
2: w dzieciństwie,
1: tak, wspierający wzorzec.
2: To naturalnie dużo łatwiej będzie nam powrócić, tak, do tych korzeni, nawet jeżeli z jakiegoś powodu zboczymy z tej ścieżki. To będzie niezwykle kluczowym elementem.
1: To też może tutaj zależeć troszeczkę od takich, powiedzmy, osobniczych cech charakteru, czy wiesz, o co mi chodzi, tak, że są osoby takie, są osoby inne i komuś to po prostu ma predyspozycje do tego, takie wrodzone tak zwane, że bardziej łatwiej siebie polubić. Czy to też ma jakieś znaczenie tutaj?
2: Będzie miało jakiś wpływ, chociaż wiemy o tym, że predyspozycje będą ujawniały się pod wpływem środowiska. Czyli jeżeli będziemy mieli wspierające środowisko plus genetycznie, tak, jesteśmy uwarunkowani do tego, żeby lepiej sobie radzić, to dużo mocniej się u nas rozwinie. No ale jeżeli będziemy mieli predyspozycję do tego, żeby lubić siebie, czy dobrze sobie radzić, ale będziemy mieli niesprzyjające środowisko, no to wiadomo, że ta proporcja będzie zaburzona.
1: Bardzo się cieszę, że to udało nam się doprecyzować. Właśnie o to mi chodziło. I reasumując na koniec, na deser naszej dzisiejszej rozmowy w studiu drogowskazów, jak się będziemy czuli sami ze sobą, tak? Jakie moce pozyskamy, kiedy autentycznie będziemy sami siebie lubić?
2: Gdy będziemy sami siebie lubić, zyskamy ten wewnętrzny spokój, który jest wszystkim, o co warto walczyć. Wewnętrzny spokój, akceptacja, która będzie nas prowadziła przez życie, która będzie nam dawała takie wewnętrzne wsparcie do tego właśnie, żeby się rozwijać, żeby nawiązywać głębokie relacje z innymi ludźmi. I myślę, że na koniec warto, żeby każdy zadał sobie pytanie, czy ja wchodzę na szczyt po to, żeby zobaczyć świat, czy po to, aby świat zobaczył mnie. I z tym was zostawię.
1: I czas kończyć i z tym przesłaniem Roberta was zostawiam, a moim i waszym dzisiejszym gościem był Robert Pinkert. Robert jest psychologiem i psychoedukatorem, od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łączy wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i uważnego dialogu, no i wierzy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. Mój gość jest też autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Robercie, bardzo tobie dziękuję za spotkanie przy Radiu Stole, za poświęcony czas i fachowe odpowiedzi.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby, a polecamy się waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, dziękuję, wszystkiego dobrego, spokojnego i do usłyszenia.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

zostań. Kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.